0: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy o zaproszeniu na ucztę. Król zaprasza swoje sługi na ucztę weselną swojego syna, na gody. Jednak to zaproszenie spotyka się z odrzuceniem, z lekceważeniem, z odejściem. Słudzy nie chcą przyjść na gotową ucztę. Jedni odchodzą na swoje pole, drudzy do kupiectwa, a jeszcze inni ten swój opór sygnalizują odrzuceniem, znieważeniem. Nie wiem, czy wy macie podobne odczucie, ale w tych sługach lekceważących Pana bardzo często można zobaczyć siebie. Pan ciągle zaprasza mnie na ucztę, Pan ciągle zaprasza mnie do swojego stołu, a ja to lekceważę. Odchodzę na pole, odchodzę gdzieś do jakiegoś kupiectwa. Oczywiście to pole i kupiectwo są takimi bardzo symbolicznymi obrazami. To jest praca, to jest przyjemność, to jest bardzo kreatywne spędzanie czasu. Uczta jest gotowa, ale mnie to nie interesuje. Zobaczmy siebie w tych odrzucających zaproszenie na ucztę. I jednak pozwólmy Panu się zaprosić. Pozwólmy przemienić nasze myślenie. Uczta jest gotowa. Nie uciekajcie. Idźcie do Pana.

0: wieki wieków.
1: 11 października 1779 roku w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah zmarł generał Kazimierz Pułaski, bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dziś 26 dzień papieski, obchodzony w całej Polsce i poza granicami, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. To także okazja do wsparcia uzdolnionej młodzieży przez wpłatę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jeśli zaś mowa o papieżach, to Kościół dziś wspomina świętego Jana 23, a to w rocznicę otwarcia przez niego Soboru Watykańskiego II w roku 1962. Angelo Giuseppe Roncalli urodził się w roku 1881. Pożegnał rodzinną wieś i w wieku 11 lat wstąpił do seminarium. Jako ksiądz szybko piął się po szczeblach watykańskiej dyplomacji, był wysłannikiem papieża do Bułgarii i Grecji, a jako delegat apostolski w Turcji pomógł tysiącom Żydów z okupowanej przez Niemców Europy przedostać się do Stambułu, a stamtąd dalej na Bliski Wschód i do Ameryki. Gdy został patriarchą Wenecji i kardynałem, konklawę w roku 1958 wybrało go na papieża. Przyjął imię Jan XXIII. W sumie napisał 8 encyklik, w tym Pacem in Terris. Zwołał Sobór Watykański II, ale zmarł przed jego zakończeniem 3 czerwca roku pańskiego 1963, w dzień po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Modlił się przy tym za chrześcijan, mówiąc ut unum sint, aby byli jedno.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pan naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się w 28. niedzielę zwykłą. Kościół w naszej ojczyźnie przeżywa dzisiaj Dzień Papieski. To 26 lat temu Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła fundację nowego tysiąclecia, aby budować żywy pomnik świętego Jana Pawła II, wielkiego pasterza Kościoła powszedniego, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. On głosił Ewangelię Chrystusa na wszystkich kontynentach, głosił Ewangelię wszystkim ludom i narodom. On w szczególności pochylał się nad młodzieżą, aby otworzyć bramy Kościoła. On, który tak zdecydowanie stawał w obronie każdego człowieka. I dlatego przyzywajmy świętego Jana Pawła II jako patrona rodzin, jako patrona Kościoła powszechnego, aby wypraszał potrzebne łaski dla wszystkich wierzących. Tą najświętszą ofiarę sprawuje za zmarłego Kazimierza kolejna msza święta gregoriańska. Abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świąt i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy,

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, inni pochwycili jego sługi, znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał więc swoje wojska, kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje dróg, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Szedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Plus, dzisiejsza Ewangelia przypomina prawdę naszej wiary, że jesteśmy powołani do życia z Bogiem. Celem naszego życia jest niebo i przebywanie z Bogiem na zawsze. Jesteśmy wezwani na ucztę z Nim, aby tam być. Potrzebna jest człowiekowi szata wiary w Boga. Wiara we wszystkich okolicznościach życia, w szczęściu i nieszczęściu, w powodzeniu i porażce, w doświadczeniach i sukcesach. Zachować wiarę przez całe życie. Wiara jak ewangeliczna szata, która będzie przepustką na ucztę z Bogiem. Wiemy, że dzisiaj wiara jest wyśmiewana, lekceważona, ignorowana. Wiara w Boga wielu ludziom wydaje się niemodna, niepotrzebna. Dlatego wciąż potrzebujemy świadków wiary. Ludzi, dla których wiara była siłą, pomogła przetrwać. Takim świadkiem wiary był na pewno święty Jan Paweł II. Dzisiaj, kiedy świętujemy kolejny dzień papieski w naszej ojczyźnie, przypominamy sobie postać świętego Jana Pawła II, to szukamy źródła jego wielkiej wiary w Boga. Skąd u niego to było? Okazuje się, że wielki wpływ na wiarę młodego Karola miał jego ojciec. To on po śmierci żony przekazał synowi wiarę, wartość modlitwy, pracy, zaufania Bogu. Życie go nie oszczędziło. Przeżył śmierć córeczki Olgi, potem śmierć ukochanej żony Emilii, straszliwą tragedię śmierci syna Edmunda, lekarza, którym pokładał ogromne nadzieje. Tyle doświadczeń na jednego człowieka. To naprawdę bardzo dużo. Każde z nich mogło go złamać, załamać, sprawić, że sięgnąłby po alkohol, aby uśmierzyć i znieczulić straszliwy ból. On jednak miał świadomość, że musi żyć pełnią życia dla syna, który mu pozostał, dla którego po śmierci mamy i brata był wszystkim. Wielka lekcja życia dla każdego z nas. Wielki nauczyciel podnoszenia się po ciosach, które zadaje życie. Wielki nauczyciel zaufania Bogu, który na człowieka spadają hiobowe doświadczenia. Zaufać Bogu wbrew wszystkiemu. Zaufać z wiarą, że Bóg jest większy i nie opuszcza tego, kto całą nadzieję w Nim pokłada. Jest 18 lutego 1942 roku. Student Karol Wojtyła wraca do domu. Znajduje w domu martwego ojca. Zostaje zupełnie sam. Ale ojciec zostawił mu coś najcenniejszego, co pomoże mu przejść przez życie. Pozostawił szatę wiary. Przykład wiary ojca pozostanie w jego sercu już na zawsze. Gdziekolwiek będzie, kimkolwiek zostanie, wiara w Boga i zaufanie Bogu, które przekazał mu ojciec, będą dla niego zawsze oparciem i drogowskazem. Sam Ojciec Święty tak mówił o swoim tacie. Mogłem na co dzień obserwować jego życie. Było to życie surowe. Z zawodu był wojskowym. Kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało się budzić w nocy. Wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach. Tak jak na kolanach widziałem go zawsze w kościele parafialnym. W innym miejscu papież wyznał. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tamtych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania, przykładać się do spełniania własnych obowiązków. To był przykład wiary, modlitwy i oparcia się na Bogu. Papież Paweł VI mawiał: człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Zobaczmy, jak prawda o tym spełniła się w życiu dwóch Wojtyłów. Karola ojca i Karola syna. Ojciec nie zmuszał syna do wiary, do modlitw, do mszy świętej, ale sam tak głęboko i żył tymi wartościami, że to rzeźbiło charakter jego wchodzącego w życie syna. Przykład wiary ojca zrodził wiarę u syna. Jan Paweł II robił wszystko, żeby ludzie skarb wiary odkrywali, aby go nie utracili. Szedł pod prąd światu, ale był strażnikiem, który pilnował skarbu wiary. był przewodnikiem po wierze i moralności dla wierzących, dla tych, którzy drogę do Boga zgubili. Był świadkiem nadziei, który pomagał tę drogę na nowo odnaleźć. Pociągał do Chrystusa młodzież całego świata. Objechał cały świat z krzyżem w ręku, wskazując na Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Bronił świętości życia małżeńskiego i rodzinnego przed wynaturzeniami, które niszczą człowieka i rodzinę. Walczył o godność najbardziej bezbronnych, niewinnych, nienarodzonych dzieci. Odważnie przestrzegał przed grzechem. Nie bał się mówić o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Nawoływał do wierności małżeńskiej, do czystości narzeczonych, do respektowania życia ludzkiego w każdej postaci. Otworzył szeroko bramy Kościoła dla młodzieży, dla rodzin, dla ludzi wydobywających się z różnego rodzaju niewoli, uzależnień. Całe jego życie to odważne strzeżenie skarbu wiary. Tę wiarę swojemu synowi, późniejszemu papieżowi, przekazał jego ojciec. Nałożył na niego jak szatę. Niech w tym dniu papieskim zapiszą się w nas słowa, które ponad 40 lat temu pozostawił nam święty Jan Paweł II. Człowiek, którego nazywamy Ojcem. Słowa o wierze w Boga. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni wiarą. Musicie być wierni. Dzisiaj tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odwierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaj jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Skierujmy nasze prośby do Wszechmogącego Boga, w którym pokładamy naszą ufność.
1: Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wiernie i odważnie prowadzili Kościół, kierując Boże zaproszenie do każdego człowieka, bez względu na jego przeszłość i słabości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy czują się odrzuceni, samotni lub wykluczeni, by doświadczyli gościnności wspólnoty i opieki Boga, naszego pasterza. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby w sprawowaniu władzy kierowali się dobrem wszystkich i tworzyli świat bardziej sprawiedliwy i otwarty. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za tych, którzy odeszli w ostatnich dniach, aby Pan przyjął ich do wiecznej uczty w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie tylko przyjmowali zaproszenie na ucztę Eucharystii, ale sami stawali się znakami Bożej gościnności w rodzinach, parafiach i miejscach pracy. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za zmarłego Kazimierza, za którego sprawowana jest najświętsza ofiara, aby mógł cieszyć się chwałą zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój dla świata. Ciebie prosimy. Boże, gospodarzu uczty niebieskiej, wysłuchaj nasze prośby, które z wiarą do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij modlitwy i dary, które składamy przez udział w świętej ofierze, doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego. Narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie,

na Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: –

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłość razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, wszystkimi świętymi, którzy wciąż

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogąc, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj

jedność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś dał nam udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie na 28. niedzielę zwykłą. Zanim przeczytam ogłoszenia, komunikat ze świętej Brygidy z 4 października 2026 roku w sprawie księdza prałata Henryka Jankowskiego. Mieszkańcy Gdańska oraz wierni z parafii świętej Brygidy z satysfakcją przyjęli informację dotyczącą sprawy ochrony dobrej pamięci oraz imienia zmarłego w 2010 roku kapelana Solidarności księdza prałata Henryka Jankowskiego. Sprawa trwała blisko 8 lat. Dotyczyła zarzucanych mu czynów niemoralnych w opublikowanym artykule Bożeny Aksamit w Gazecie Wyborczej. 18 września 2026 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok w procesie o ochronę dóbr osobistych księdza prałata Henryka Jankowskiego. Sąd uznał, że reportaż z 2018 roku dotyczący zarzutów wobec duchownego zostały bez zachowania należytej staranności, rzetelności dziennikarskiej oraz opierał się na niewiarygodnych materiałach. Informacje przedstawione w artykule Gazety Wyborczej były nieprawdziwe. Sąd bezapelacyjnie nakazał redakcji Gazety Wyborczej do opublikowania przeprosin, usunięcia zakwestionowanych fragmentów tekstu oraz wypłaty symbolicznego zadośćuczynienia na rzecz każdej z trzech sióstr księdza po około 2000 zł. Chcielibyśmy podziękować osobom, które odważnie broniły dobrego imienia księdza prałata Henryka wobec fałszywych oskarżeń. Podziękowania kierujemy także do pani przewodniczącej składu sędziowskiego, pani Teresy Karczyńskiej-Szumilas, która ogłosiła wyrok, przedstawiła jego uzasadnienie. Serdecznie witam wszystkich wiernych z parafii i gości odwiedzających Bazylikę Świętej Brygidy. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Plus. Dzisiejszą niedzielę obchodzimy 26. Dzień Papieski. Po każdej mszy świętej przy wyjściu ze świątyni można składać ofiary do puszek na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać za wsparcie tej inicjatywy. Liturgii Kościoła obchodzimy w poniedziałek błogosławionego Jana Benzyma, apostoła trędowatych. W czwartek wspominamy świętą Teresę od Jezusa, w piątek świętą Jadwigę Śląską. To również 48. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową. Trwają zapisy dzieci do pierwszej komunii, do życia eucharystycznego oraz młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Szczegółowe informacje w zakrystii oraz w godzinach otwarcia biura parafialnego. W miesiącu październiku poświęconym czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie po mszy świętej o godzinie 18:30. Dzieci zapraszamy na modlitwę różańcową we wtorek i czwartek o godzinie 17:00. We wtorek Dzień Fatimski, różaniec z figurą Pani Fatimskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Cały czas trwają prace przy bursztynowym ołtarzu Ojczyzny. Realizujemy trzeci etap prac przy bursztynowym ołtarzu Ojczyzny. Każdy może zostać darczyńcą listka, gałązki, czy kiści winogron, czy pszenicznego kłosa lub kwiatów
pszenicznych łanach. Bóg zapłać, zainstalowaliśmy w nastawie 10 złoconych winorośli z listkami bursztynu oraz listkami ze srebra, wygrawerowanymi imionami, nazwiskami darczyńców z rodzinami. Mamy jeszcze wolne intencje mszalne na grudzień, które można zamawiać po każdej mszy świętej w zakrystii oraz w godzinach otwarcia biura parafialnego. Z lektury na niedzielne popołudnie polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz tygodnik Solidarność. Prasa do nabycia przy wyjściu z bazyliki. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej Niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju z Chrystusem.

Wysłuchaliśmy transmisji mszy świętej z Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Radio Plus, 10 minut do godziny 8.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w 28. niedzielę zwykłą i zapraszam niezwykle serdecznie na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz szef Instytutu Witosa. Dziś kolejny fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Zaczyna się wręcz bajkowo o królestwie, jest o synu, o królu, o uczcie weselnej, ale w trakcie dojdziemy do morderstwa, a wreszcie do wizji piekła.
2: Tak, a do tego dojdziemy i znowu tak jak tydzień temu, no warto jest sobie uświadomić znowu i to też pokazuje, jak interdyscyplinarną nauką jest biblistyka, no bo musimy także być etnografami, tak, żeby zrozumieć zwyczaje kulturowe tamtych czasów, tak? Nie da się odczytać pewnego kontekstu bez znajomości zwyczajów.
3: Ja ci jeszcze powiem, że to w kredo właśnie mówimy, bo jeżeli umęczony pod Ponckim Piłatem, no to znaczy, prawda, że to znaczy wcielił się i stał się człowiekiem pod Ponckim Piłatem, no to znaczy, że nie tylko, że tam był Piłat, a tak w ogóle był jakimś uniwersalnym człowiekiem, tylko był Piłat rządził 36 rok po Chrystusie, prawda? 26-36, my wiemy, postać historyczna, czyli wtedy. Czyli znajomość realiów tego czasu i wcześniej jest znajomością świata, w którym Jezus wyrósł i się uformował. Jak my wierzymy, jako wcielony Bóg, a zatem znajomość tego świata jest znajomością języka Boga, jest poznawaniem samego języka Boga. Dla mnie, dla filologa, no właśnie, jeżeli na krzyżu był napis po grecku, po hebrajsku i po łacinie, no to to jest jakby jasna sprawa, że ja poznaję Boga przez te języki, no bo inaczej się nie da. Dlatego to jest to, co ci mówię, no, że ta etnografia to nie jest tylko jakaś ciekawostka, nie, tylko to jest istota rzeczy, bo z naszej wiary wynika to, że my musimy dobrze znać Palestynę pierwszego wieku po Chrystusie.
2: No i fajnie byłoby tak, żeby tak też wyglądała katecheza w tych starszych klasach, tak? Tak bym sobie życzył, żeby klasy licealne, czy technika, czy też szkoły branżowe, no, mogły wejść już na taki poziom ze swoim katechetą, który by takie rzeczy z nimi mógł pracować, tak? No, a nie do, bardzo często niestety malujemy Maryję na niebiesko do klasy maturalnej. I tak niestety ta nasza lekcja religii wygląda.
3: I tu się wtrącę jeszcze jedną rzecz, bo ja zrozumiałem, na czym polega ostatnio, tak, ale tak wewnętrznie, case study. Dlaczego to jest tak ważne?
2: A to bardzo ważna metoda naukowa w naukach o zarządzaniu.
3: Ja bym dydaktyczna w ogóle. Zobaczmy, bo ja mówiłem, po co mi było tak, że powiedzmy na filologii klasycznej ogień w Iliadzie Homera. No niby po co ja się mam na tym skupiać, prawda? Że ogień to jest tyle innych rzeczy. Albo że ktoś budowa, tak zwana budowa pantofelka. Po co ja się tego uczę? O niemądry człowieku. Tu właśnie nie chodzi o to, żebyś ty na dobrym, jakościowym przykładzie jednego fragmentu rzeczywistości nauczył się całego procesu poznawania, uszczegółowienia, teza, hipoteza, argumenty, kontra, przeciw na tym jednym małym fragmencie. I to jest, dlatego jest tak ważne case study, że powiedziałeś, że gdyby katecheta tak uczył, nie musi o wszystkim uczyć. Wystarczy, że się dobrze przerobi to i wtedy, jeżeli się naprawdę dobrze przerobi taką przypowieść z kontekstem całym weselnym i tymi wszystkimi rzeczami etnograficznymi, o których ty mówiłeś, to potem to się przekłada na inne sfery.
2: Ale szanowni państwo, gdybyśmy my dzisiaj, gdyby tak też pracował katecheta w szkole i zachęcam wszystkich katechetów, którzy mnie słuchają, żebyście też swoją tożsamość wyrobili sobie w radzie pedagogicznej, że dzisiaj choćby wzięcie takiej Ewangelii z ósmą klasą albo z pierwszą w liceum, tak, i to jest twoje 45 minut i zaczynamy od tego, że uczniowie szukają informacji na temat wesel w starożytności, przykłady w starożytnej literaturze, w obrazie. Szanowni państwo, nagle widzimy, że wchodzi nam historia, wchodzi nam sztuka, wchodzi nam etnografia. Rozumiemy literaturę, bo nagle się pojawią antyczne teksty. I szanowni państwo, jesteśmy w stanie zrobić rewelacyjną religię. Ja pamiętam mój projekt, jak jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu uczyłem religii, to z nauczycielem z polskiego w czwartej klasie, za pan brat, przez dwa tygodnie robiliśmy słyszeliśmy opowieści z Narni. On jako polonista szedł Luisem i opowieści z Narni, a ja jako teolog wtórowałem mu w obrazach biblijnych i uczeń był zachwycony, bo rozumiał tekst, rozumiał to, co przeczytał. Zobaczył, że się da. Tak w ogóle generalnie wygląda nauka na Zachodzie. Projektowo, tak? Dzisiaj naprawdę nikt nie dzieli nauki na przedmioty. Dzisiaj nauka szuka interdyscyplinarnych kanałów, uzupełnia się między sobą, tak? Jest jedno wielkie science, zresztą zawsze tak było. Było to chochma, była to sapienza włoska. No mądrość jest jedna, tak? Nie ma przedmiotów, tak? Stąd filozofowie byli, zajmowali się wieloma rzeczami.
1: Tak. To jest tak z gotowaniem, to jest i chemia, i fizyka, ale, i matematyka.
2: Sztuka.
1: I sztuka.
3: Ważniejsze od szerokiej wiedzy, moim zdaniem, jest jakościowa wiedza, jakość. To znaczy przerobienie dogłębne jednego case'u, jednego wyrazu, jednej, w tym przypadku, bo powiedzmy tutaj, jednej przypowieści, ale nie, że od razu wszystkie trzeba, dokładnie rolnicze i tak dalej, te wszystkie przypowieści, ale zrobić jedną dobrze, to się rozkłada, bo jakość się przekłada, jakość rodzi jakość.
2: No szanowni państwo, więc jak już powiedzieliśmy o tej etnografii, no to wesele, prawda? No, mamy także w Instytucie Witosa kilka projektów związanych z weselem polskim, staropolskim. One były też przepiękne i warto jest tą kulturę poznawać. Ostatnio miałem okazję trochę czytać o weselach łemkowskich. Szanowni państwo, niesamowite rzeczy w ogóle. Mamy także w polskiej kulturze. Te wesela się bardzo różniły. Ale co było wspólne dla starożytnego Izraela, w ogóle dla starożytnego świata, no to to, że wesele przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, szanowni państwo, to nie jest jednodniowe wydarzenie. Tak jak my dzisiaj w XX wieku myślimy o weselu, tak? Czyli w sobotę wzięliśmy ślub, bawimy się aż do rana i mówimy, ho, ho, ho, jakie długie wesele. Do 6 goście się bawili. No gdyby to usłyszał taki zwykły mieszkaniec Izraela, że wesele trwało tam 8 godzin, to by pomyślał, że no to jakieś słabe te wesele było.
3: Jeszcze dodam filologicznie. Teraz zrozumiałem to, jak powiedziałeś, deute eistus gamus. Chodźcie na gamoi, to jest liczba mnoga. To też jest ciekawe. Mamy jedno wesele, tak, ale tu jest to, bo gamos to jest oczywiście no, małżeństwo, wesele, ale to funkcjonuje, ma tendencję do występowania w liczbie mnogiej. No. I właśnie, no jakby do tych wielodniowe wydarzenie bardziej pasuje pluralis, liczba mnoga, fajne.
2: Tak, bo to nie jest jednodniowe wydarzenie. To jest rzecz, która się dzieje, która ma swoje zwyczaje i w starożytnym Izraelu miało to zdecydowanie większe wydarzenie niż kilkugodzinne przyjęcie. To było wydarzenie dla całej rodziny. I tutaj też to widzimy, że król, który wyprawia ucztę weselną swojemu synowi. Zresztą w zwyczajach słowiańskich, w naszych polskich zwyczajach także mamy tą tradycję, że to rodzice wyprawiają wesele. Tak? Dzisiaj mam wrażenie, że to trochę młodzi próbują przejąć tą pałeczkę, ale drzewiej by dało tak, że to było obowiązkiem rodziców zorganizowanie wesela. I tutaj to pięknie właśnie się rozpoczyna, że Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Więc robi to cała rodzina. Ale uwaga, tutaj to widzimy, jest zaangażowana w to cała lokalna wspólnota. I zresztą ci z państwa, którzy pamiętają wiejskie, polskie, duże wesela, no to nie było tak, że tam się wybierało, prawda, że Zenek tak, ale już Kazek nie może pójść na wesele. Na wesele przychodziła cała wspólnota. Cała wspólnota lokalna, cała wieś, cała wioska. Wszyscy się bawili. To samo było z pogrzebem. Nie było wyjątku. Umarł gospodarz, to cała wioska szła na pogrzeb swojego sąsiada. No bo umarł ktoś, kto był częścią naszej społeczności. Świętowanie trwało kilka dni. Kilka dni. Nawet niektórzy mówią o tej boskiej liczbie 7, tak? Że to były 7-dniowe wydarzenia. Długie. Mające swoje zwyczaje. W Biblii mamy kilka, w szczególności w Nowym Testamencie, takich obrazów, które pokazują nam, jak wesele wyglądało. Choćby panny głupie i panny mądre, to jest zwyczaj korowodu weselnego, czyli procesji weselnej, która poprzedzała przyjście pana młodego. I pan młody miał nadejść, ale nikt nie wiedział, kiedy ma nadejść, tak? Bo to było związane z wieloma zwyczajami, z odwiedzinami swoich ziomków. I panny, które miały go przyprowadzić, czekały, dlatego musiały mieć zaopatrzenie w oliwę. Ten zwyczaj, przepraszam, Janku, ten zwyczaj został w polskiej tradycji w korowodzie prymicjanta. Jak ktoś z państwa będzie na takich prymicjach, czyli na pierwszej mszy świętej księdza w swojej lokalnej parafii, to właśnie jest korowód, nowego księdza prowadzi się w wieńcu i idzie on przez całą wioskę, czy przez swoje osiedle, prowadzony przez dziewicę, przez młode panny, do kościoła parafialnego. To jest korowód. To są właśnie korowody weselne i to właśnie były panny mądre i głupie. No i to są, szanowni państwo, setki ludzi zaproszonych. No tutaj mamy kogoś...
3: Kana Galilejska. Możemy zobaczyć, no, wino musi być. Jak musi być, to widzimy właśnie w Kanie Galilejskiej. Jego jest bardzo dużo, ale to też, bo się, proszę państwa, kładzie aspekt na to, że ile tego wina, tam 700, prawda, tych butelek w sumie, czyli ile to, nie wiem, 500 litrów. Ale my zapominamy, bo my przykładamy swoją miarę. No na 50 osób to jest dużo. Ale jeżeli tam było... Zobaczmy, ile mogło być osób. Bo zobaczmy, to jest najlepszy przykład takiego, ja bym powiedział, jak ktoś sobie za przeproszeniem się tak zafiksuje na czymś. Że ileż to wina Pan Jezus zrobił. A nie zadaje się najprostszego pytania, a na ile osób? Prawda? Bo ja teraz sobie nagle zdałem sprawę, czytałem to, nie wiem, publikowałem na temat Kany Galilejskiej i zawsze, że wielka ilość wina. No moment, ale wielka ilość wina, no jeżeli weźmiemy, że tam jest, nie wiem, 500 osób, to nie jest taka wielka ilość wina. Nie wszyscy piją. Więc jest sprawa jasna. Chodzi o to, że jakie to jest ważne, nie? Ale widzimy, tam jest starosta weselny, jest bardzo dużo im i matka, i byli zaproszeni, czyli zobaczmy, kto jest zapraszany na wesele. Nie tylko rodzina, podejrzewam, że Maryja jest tutaj z rodziny, ale też jego uczniowie, na przykład Jezusa, czyli to jest dosyć szerokie wydarzenie. A takich ludzi, którzy swoich przyjaciół przyprowadzili, no przecież nie tylko był Jezus ze swoimi uczniami, nikogo więcej. To pokazuje, że to jest jakieś bardzo wielkie wydarzenie społeczne.
1: A nie był mieszkańcem Kany, prawda?
3: Przyszedł no nie.
1: Zupełnie z innej miejscowości.
2: Oczywiście, więc to jest naprawdę aspekt niesamowity społeczny, a tutaj, szanowni państwo, musimy to podnieść do kwadratu, jak nie do sześcianu, bo mamy króla. Tak, czyli to jest ktoś bardzo majętny, który wyprawia no, ucztę. No, wiemy, co to znaczy, mówimy uczta królewska, prawda? To no pozostało, właśnie. Prawda?
3: Uwierzynka.
2: Więc to jest rzeczywistość, no, która nam pokazuje, że to jest coś naprawdę wielodniowego z ogromną ilością wydarzeń, tańców, zabawy, zwyczajów, wina, dobrego jedzenia, pójścia gdzieś na krótki odpoczynek, znowu powrotu do zabawy, kilkudniowe, duże wydarzenie. No tylko tutaj, szanowni państwo, no dzieje się coś, co nie powinno się dziać, dlatego że no, brakuje gości.
1: No, o szokującej reakcji gości na zaproszenie króla powiemy za kilka minut.
0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
4: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
7: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
6: O, wielka sprawa.
7: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
8: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Król mówi: przygotowałem ucztę, woły, tuczne zwierzęta pobite, wszystko jest gotowe, zaprasza gości, ale oni zachowują się w sposób niepojęty. Jedni zlekceważyli to i poszli na pole do kupiectwa, a inni wręcz pochwycili tych wysłanników z zaproszeniem, znieważyli ich i pozabijali. No, co tu się wydarzyło?
2: No właśnie, szanowni państwo, no jakiś totalny dramat. To proszę sobie wyobrazić jakiegoś wielkiego magnata, króla, nie wiem, premiera, prezydenta, który wydaje duże wydarzenie. Wszyscy mają, są zaproszeni, ale nagle, kiedy już otrzymują informację, że oto już jest przygotowane, wszystko jest zrobione, przyjdźcie na ucztę, to jest też piękne, przyjdźcie na ucztę, no to tutaj nagle widzimy, że po pierwsze jest, nie chcą, lekceważą i zabijają. Ale szanowni państwo, jest bardzo ważna rzecz, żeby, i teraz tutaj, kończy się etnografia i historia, a zaczyna się biblistyka i teologia, bo szanowni państwo, my musimy zrozumieć, że to jest opowieść o Królestwie Niebieskim. Proszę, wróćmy na chwilę do początku dzisiejszej perykopy. Jezus przy powieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla. Więc my cały czas mówimy, i Jezus tą opowieść opowiada o tym, żeby powiedzieć nam, czym jest Królestwo Niebieskie. A więc, no szanowni państwo, wracamy do konkluzji z poprzedniej niedzieli, o którym rozmawialiśmy, o tej winnicy, że to jest nasze życie. Królestwo Niebieskie jest pośród nas. Został Jezus Chrystus nam dany, który założył Kościół, który jest wspólnotą i żywym Jego ciałem. I ta uczta jest codziennie, o 7, o 18, w każdym ołtarzu świata, w kaplicy, w kościele, w katedrze Notre Dame, w wielu miejscach na świecie, pięknych bazylikach, małych drewnianych kościołach, w kaplicach pogrzebowych i kaplicach w szpitalu.
3: Tak.
2: Ta sama uczta się odbywa.
3: I to jest absolutnie tu obecne. I duto ariston mu hetoimaka, dosłownie, oto moje śniadanie przygotowałem. To nie tyle posiłek, ucztę, prawda? Ale to jest ariston. To jest naprawdę śniadanie. To też byłoby ciekawe pod tym kątem zbadać. Nie patrzyłem na komentarze tutaj, ale pan Wieczernik przygotował, bo to ja przygotowałem. Moim zdaniem to jest echo tego. Mhm. I ten wymiar jest absolutnie obecny. Natomiast jeszcze ważna sprawa, ale jakoś jest nałożone na to historia Izraela, bo król się zdenerwował, pogniewał i wysłał swoje wojska i zniszczył ich miasto, a ich wytracił. Więc zobaczmy, no, mamy tutaj dokładnie to, co się wydarzyło. Izrael, który odrzucił, ja mówię w interpretacji, Jezus to zapowiadał i w interpretacji, prawda, chrześcijan, jakby o zniszczenie świątyni i Jerozolimy. Więc te rzeczywistości się nakładają, one tutaj absolutnie jedna nie wyklucza drugiej.
2: Nie wyklucza drugiej, bo ja zaraz państwa doprowadzę do innej interpretacji, którą ja od kilku lat odczytuję w tej Ewangelii. Też była pewnym nowum na jakichś rekolekcjach. Usłyszałem te słowa i one bardzo głęboko zagościły w moim sercu. Bo właśnie ja chcę się skupić na tym aspekcie eucharystycznym, bo to jest stół, to jest ofiara, to jest Eucharystia. Została dana światu, każdemu katolikowi, szerzej chrześcijanom. I szanowni państwo, ile my mamy wytłumaczeń? O, jesteśmy mistrzami w tych wytłumaczeniach. Dlaczego nie pójść do kościoła? Bo weekend, bo trzeba odpocząć, bo rodzina, bo my nie mamy czasu nawet na rodzinę, ja będę marnował czas na pójście do kościoła, proszę księdza, tak? To jakiś absurd, prawda? Już nie patrząc, prawda, o tym, ile spędzamy czasu na scrollowaniu, na szukaniu, tak? A my tej godziny nie jesteśmy w stanie Panu Bogu oddać, wiedząc, że On tam jest.
3: I zabijając Jego wysłanników w naszych myślach.
2: Ale przecież, robimy to!
3: Przecież właśnie dokładnie to robimy. No, mamy, sumienie nam powiedziało, jakaś mądrość. Idź.
2: Przychodzi na przykład rodzic, który
3: zabij tę myśl.
2: Wiesz co, ale jest niedziela, pójdź do kościoła. Janek, mama dzwoni. A co ty będziesz mi mówiła? Ty całe życie mnie zmuszałaś. Zabijamy tych posłańców. Jakiś posłaniec, prawda, z rodziny. Dziecko było na katechezie i nagle się zafascynowało. Ile razy miałem takie przypadki jeszcze w katechezie, jak byłem w szkole, że dzieciaki nagle odkrywały piękno kościoła i, prawda, i pamiętam, jak dziś taki poniedziałek przyjeżdżają ludzie do prywatnej warszawskiej szkoły i mówią: co pan, panie Piotrze, narobił? Ja mówię: co się stało? No to moje dziecko chce chodzić do kościoła przez pana lekcję religii. Prawda? A my mieliśmy takie plany, tu wesele, tu było to, tu chcieliśmy pojechać pozwiedzać, coś zobaczyć, a tu trzeba do kościoła iść, bo oni mówią, że pan Piotr to kazał, prawda? No właśnie, i zabijamy tych, prawda, tych wszystkich. wszystkich, jakiegoś księdza, jakiegoś, prawda, kogoś, kto do nas przychodzi.
3: Ale nawet naszą własną myśl jesteśmy
2: zabijamy.
3: W stanie zabić.
2: Po co? Po co? Nie marnuj czas, przecież ten księdz jest głupi, to pedofil, to w ogóle aferzysta, a pieniądze, prawda? Mamy mnóstwo, tutaj te rzeczy to są, to jest pikuś w porównaniu do tego, co my sobie pozwalamy w myślach do tego, żeby zabijać,
3: jest
2: prawda?
3: Jeszcze jeden czynnik zewnętrzny, zły duch działa. My mamy przecież bardzo to wyraźnie w raju, jest zły duch, on jest z zewnątrz. Znaczy nie ma tylko Adama i Ewy, jest jeszcze ktoś, kto nam podsuwa myśli.
2: Tak, no i oczywiście ten zły duch, szanowni państwo, doprowadza nas do tego, że my naprawdę zabijamy i także zabijamy ten kościół. Taki ludzki, prawda, bo proszę zauważyć, że ja to często też odkrywałem przy takim dużym ataku też na Jana Pawła II i na tych wszystkich rzeczy, które się ostatnio działy, że my, moje pokolenie, mówię dzisiaj o 40-50-latkach, tak, my się, szanowni panowie, wychowaliśmy w rzeczywistości, ja to wielokrotnie też mówiłem, nawet publicznie na antenie telewizji, że ja zawdzięczam Kościołowi bardzo wiele. Ja pamiętam swój pierwszy wyjazd zagraniczny, to był wyjazd ministrancki. Ping-pong u księdza wikariusza, oaza, Bielanki. Szanowni państwo, 40-50-latkowie, to jest historia o nas. Salki parafialne pełne. Księża, którzy wcale nie byli źli, którzy nam świat pokazali. Pierwsze kolonie moich rodziców by nie było stać na to, żebyśmy pojechali. Parafia nas zabrała. Parafia nas zabrała. Jak szybko o tym zapomnieliśmy. Jak wyglądały nasze lata 80., początek lat 90. Ile rzeczy się tam działo, pięknych i wspaniałych.
3: A kto się zajmował po wojnie dziećmi?
2: Tak,
3: dziećmi, sierotami wojennymi.
2: A kto się zajmował siostry, niepełnosprawnością
3: siostry
2: w Polsce?
3: Zakonne.
2: Tak, siostry zakonne, które do tej pory to jest 90% DPS-ów jest prowadzone przez związki wyznaniowe, prawda? Zapominamy, prawda, bo mamy taką myśl, prawda, zabić, prawda, zlikwidować. Robimy to, prawda, bo ta uczta weselna nam nie leży. Bo ta Eucharystia jest jakoś nam nie po drodze.
1: Ale ta uczta się nie może nie odbyć i na niej muszą być goście.
3: Tutaj jest ten motyw właśnie, że oczywiście jakoś się na to nakłada też, bo to jest Królestwo Boże, prawda? Obraz explicite to jest powiedziane, ale jednocześnie nie sposób nie dostrzec historii narodu wybranego, który odrzuca posłańców Boga. Znowu apesteilen dwa razy się pojawia, czyli apostoloi, wysłanych przez Boga. O tym mówiłem ostatnim razem. Apostolos, wysłannik. I ich miast wysyła wojska. Ja sobie widzę, że to są wojska rzymskie, Pan Bóg, no w sensie nie Cezar, tak, prawda, ale widzimy z Biblii, że Bóg, czy Asyria, czy prawda, jakieś, no to jest, to Bóg trzyma pieczę nad historią w tym obrazie, więc wysyła wojska, miasto jest zniszczone i zaprasza innych na wesele, zewnętrznych, prawda, i oni zgromadzili wszystkich, których znaleźli, i dobrych, i złych, i na tych złych położony jest oczywiście akcent, bo zaraz przejdziemy do tego jednego złego, który się tam dostał.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Tak jak zauważyliśmy, ta uczta nie może się nie odbyć, więc król zaprasza za pośrednictwem swoich sług tych, którzy nie byli pierwotnie zaproszeni. A słudzy wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których spotkali, dobrych i złych.
2: I szanowni państwo, to jest rzecz, którą chcę z całego serca państwu powiedzieć. Kościół jest zawsze w taki sposób otwarty. Na wszystkich. W kościele jest miejsce dla każdego. Kościół nie przyjmuje tylko nominatów jednej partii, zwolenników jednego prezydenta czy drugiego prezydenta. Kościół nie przyjmuje tylko jednego narodu. Kościół nie jest polsko-katolicki. Kościół jest także w Niemczech, w Szwajcarii, w Luksemburgu, w Papui Nowej Gwinei i także w RPA. I Maria jest królową RPA, i Maria jest królową Polski, i Maria jest także królową Meksyku w Guadalupe, i także jest we Francji. I modlą się także Francuzi w katedrze Notre Dame i w Lourdes i w Fatimie portugalskiej. Bo Kościół jest katolikos, jest powszechny. I nikt z nas nie jest godny tej Eucharystii. Ani ja, ani ty Arturze, ani ty Janku, ani kardynale Grzegorzu Rysiu, ani arcybiskupie jedny czy drugi. Nikt z nas nie jest godzien, bo sługami jesteśmy bardzo słabymi. I dlatego potrzebujemy my wszyscy Kościoła. Potrzebujemy tej uczty eucharystycznej, żeby ten jedyny Syn, który został wydany, zgładził nasze grzechy. My sami tego nie możemy zrobić. I na tej uczcie gromadzą się wszyscy. Z lewa i z prawa. I uwaga, i oni mają prawo tam być. Ten król nie mówi do tych, którzy się tam zgromadzili, że źle, że przyszli. A proszę zauważyć, szanowni państwo, i to mówię o to także do siebie samego, żebyśmy dzisiaj sobie taką refleksję mocno po tej mszy świętej mocno sobie włożyli do serca. Ile razy my mówimy sobie i zabijamy w myśli, patrząc na kogoś i mówimy, on jest w kościele, ten Moczarski? No tupet, chyba tupet już mu tak już, ten, no w ogóle, no a ten Kozłowski w kościele?
3: No właśnie, zapomnieliśmy jaki był jeszcze niedawno, co mówił.
2: Prawda? No przecież to jest lewak, nie powinno tu go być w ogóle w kościele.
3: Tak, albo ktoś powie, no prawak, fanatyk, prawda? W drugą stronę drugą może stronę, też być, prawda? Też nie ma jakiejś
2: nie ma prawa
3: by,
2: prawda,
3: bo my w naszym...
2: I my dajemy, prawda? On tylko bywa tutaj po to, żeby się pokazać.
3: Już sektę mamy.
2: Nie wiemy, nie znamy tajemnicy serca człowieka, naprawdę, szanowni państwo. My bardzo często samego swojego serca nie znamy.
3: Jak to
2: ta relacja
3: to zawsze.
2: Zawsze, ta relacja z Jezusem często nas zaskakuje, jak on nas spotyka w największym grzechu. Stąd ta uczta pokazuje właśnie tą katolikość, tą powszechność.
3: I akcent jest położony na złych. No bo tam dobrych to można jeszcze zaprosić, ale złych, więc jacy to są źli. I proszę państwa, to jest niesamowita sprawa, bo tutaj mamy bardzo ważna sprawa. Mamy wykorzystanie, nawiązanie świadome do Platona, do państwa Platona. Napisałem na ten temat artykuł, opublikowałem w Toronto Journal of Theology w tym roku. Second Chance for Ardieus z Krzysztofem Syktą, też moim partnerem naukowym. Napisaliśmy artykuł, jest w dobrym periodyku teologicznym, biblijnym. I tam przedstawiliśmy argumenty za tym, że mamy tutaj nawiązanie świadome, uwaga, do państwa Platona, o co chodzi? I kto pokazuje też w istotę nauki Jezusa, tylko w trochę inny sposób, niż my byśmy chcieli. Proszę państwa, w centrum jest ten gość, który jest niegodny, się okazuje.
2: Bez
3: szaty weselnej. Mniejsza o tutaj co to znaczy. On się okazuje niegodny. Kto to jest? To jest, wychodzi na to, że mamy w 10 księdze państwa Platona, mamy obraz, jest taki R, co zasypia na stosie, się budzi w czasie wojny i on ma wizję, opowiada swoją wizję za światów, jak to był, jak dusze wędrowały, aż na sąd ostateczny, tam się naprawdę pojawia, jedni w lewo, drudzy w prawo, dobrzy, źli, element czyśćca się pojawia, czyli oczyszczenia pewnego w tym świecie, nie sam, 10 księga państwa. I on tam mówi, że w pewnym momencie ludzie po tej podróży po światach czekają na łące, jakby na takim święcie, hojon en panegyrei, pani Giri, to jest impreza dzisiaj po grecku. Glendi, pani Giri, się mówi hojon en panegyrei. Czyli czekają i w pewnym momencie zastanawiają się, a gdzie jest Ardiaios? Gdzie jest ten wielki grzesznik Ardiaios, który zabił swojego ojca, brata, taki nienawracalny grzesznik? Gdzie on jest? I tam głos się pojawia, jedni mówią, o nie, on tu już nie przyjdzie, on nie wyszedł z piekła, nie wyszedł, nie przeszedł przez Stomion, przez to, on tam został. I jeden opisuje właśnie tego Ardiajosa, te dusze siedzą na tej imprezie, na tym weselu, no, weselu Panigiri, tak, ale jest analogia, i mówią, i tam czytamy taką rzecz. Jeden opowiadał, byli tam i jacyś ludzie prywatni, w tłumaczeniu Witwickiego, czyli nie piastujący ważnych urzędów, idiotaj, idiotaj dosłownie, z tych, co wielkie grzechy mieli za sobą, tu się ahamartia, prawda, megala hemartekoton pojawia. Ci, którzy już zamyślali, mieli nadzieję, że wyjdą na górę, że to będzie oczyszczenie, a nie wieczna męka, wtedy ich paszcza przepaści otchłani wypuścić nie chciała, tylko wydawała ryk. Ile razy ktoś z tych nieuleczalnych zbrodniarzy, albo ktoś, kto jeszcze swej pokuty nie odbył, próbował wyjść na górę. Wtedy, powiada ten człowiek, jak te dusze rozmawiają na tym właśnie, tej imprezie, panegirej, na tym święcie, wtedy powiada, ludzie dzicy, od żaru na wskroś czerwoni, diapyroj, rozświetleni ludzie, jacyś szatani, jacyś diabły, przypadli i, rozumiejąc głos otchłani, porwali jednych i zaczęli ich pędzić. Ardiajosowi zaś i innym związali ręce, nogi i głowę, przewrócili ich, zbili, powlekli na zewnątrz drogi, zaczęli czesać ich cierniami, wlec po ciernistych krzakach i dawać znaki przechodzącym, że za to, co pokazywali, że ich prowadzą na wrzucenie do tartaru, czyli w wieczną ciemność. I tutaj mamy zbieżność formalną, to znaczy państwo być może usłyszeli, że prawda, że oni ich związali ręce, nogi, głowę, wyrzucili na zewnątrz i wyrzucili w ciemność. To tutaj są jeszcze nie tylko z tym miejscem, bo argumentacja jest rozbudowana, ale mamy takie miejsce, że tylko w TLG, w Thesaurus Lingua Graecae, to znaczy to jest formalnie wyłączne podobieństwo. Możemy tak sformułować pytanie, że tylko to się pojawi i tylko Mateusz. To związanie rąk, głowy na zewnątrz, wyrzucenie, i kontekst jest bardzo podobny. I jeżeli zobaczymy, że tego nie ma u Łukasza, proszę państwa, bo w tym przypadku Mateusza, perykopa Łukasza, to jest w 14 rozdziale, nie ma w ogóle tego niegodnego gościa. To się nie pojawia, a też jest. To jest ewidentnie dodany cały obraz potem, który pokazuje co? Ten nieuleczalny grzesznik, Ardiajos, paradygmatyczny grzesznik antyku, dostał second chance, dostał drugą szansę, pojawił się. Wielkie miłosierdzie Boga. Oto ten nienawracalny grzesznik dostaje szansę na nowo pojawić się na weselu syna i ją marnuje. Na tym polega, to jest niesamowitej dynamik tutaj dodaje to wszystko, bo zobaczmy, to jest, on dostał szatę miłosierdzie, a jednak wzgardził tym. I na końcu wzgardził, bo to o to chodzi. I na końcu jest niesamowity fragment, bo to by była świetna konkluzja i proszę mnie tutaj, bym powiedział, w takim trochę klimacie bym midraszu, czyli parafrazy pewnej bym to zrobił, bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Prawda? I tutaj już mniejsza po tym jest, prawda, bo po hebrajsku jest haniv harim, to co jest wybranych, ale mało są haniv harim. To by było to tłumaczenie, tak jest w tłumaczeniu Franza Delicza, ci eklektoi, wybrani. Ale spotkałem się z taką propozycją, tylko nie wiem, jak ją się da uzasadnić, ale to by było znakomite. Że gdyby tu było, być może, jeżeli tu było gdzieś pierwotnie w wypowiedzi Jezusa, też hebrajska fraza, że nieliczni są habocharim, czyli ale niewielu wybiera samych z siebie. Ja pamiętam, jak mi się po prostu taki banan się oczy mi się rozświetliły, no, może przesada, raczej banan taki głupi na ustach, bo się ucieszyłem, że kurczę, jakie dobre, bo wielu jest wezwanych, ale mało dokonuje własnego wyboru. O, jakie to by było dobre. Tylko chyba to się filologicznie nie da tak obronić, ale ja mówię w historii, że być może tutaj jakaś nastąpiła mutacja, bo co to znaczy w tym kontekście? Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. No oczywiście Bóg dokonuje wyboru zupełnego i on jest tutaj suwerenem absolutnym. Także my nie możemy stanąć w postaci z pozycji roszczeniowej, tak? A bo być tak powinno, nie. To już jest zguba. Już taka postawa jest zgubna. Wobec nic ci się nie należy. Natomiast tutaj by było świetnie, że wielu jest wybranych, ale mało wybiera. I on dostał właśnie. Zobaczmy, jaką super to daje dynamikę tej postaci. I pokazuje też, wydobywa na poziomie historii idei ten impuls, jaki Jezus dał. Że nie ma granicy. Nawet najbardziej, najgorszy grzesznik jest wydobywany z tartaru na to wesele syna, ale nie wybiera.
2: No właśnie, szanowni państwo, bo nie ma żadnego dowodu historycznego na to, że istniał jeden strój weselny w starożytnym Izraelu. Gdyby tak było, no to by było jasne i czasami też księża popełniają dosyć spory błąd, mówiąc o tym, że istniał jakiś rodzaj szaty, tak, który każdy powinien założyć. Nie, nie ma. I tutaj przejrzałem wiele artykułów na ten temat. Strój weselny był pewną rodzajem odpowiedzi i szacunku. I to jest jakby do dzisiaj to zostało, tak? Czyli zakładam strój odświętny, jeśli ktoś mnie zaprasza, tak? Na coś ważnego. I wtedy odróżniam strój codzienny na coś, co nie jest codzienne. Dlatego do teatru idę ubrany w sposób elegancki. Do opery idę ubrany w sposób elegancki. Na wesele no, kupuję strój, który jest wyjątkowy, tak? Którego nie mam, tak? Bo to jest wesele mojego przyjaciela albo syna, tak? I to jest nowy garnitur. Nie jakiś tam, który chodzę cały dzień i od wielu lat, prawda? Tylko to jest nowy garnitur na tą uroczystość. I nawiązując do tej pięknej interpretacji twojej, tej ciężkiej pracy naukowej, to jest to, że ten człowiek jako zły został wprowadzony do na tą ucztę.
3: Tak, ale on jest explicite poneros określony, jako, tak. Że on jest, że poneria tam jest w odniesieniu też do niego, ten nieuleczalnie chory, więc tutaj mamy też tę filologiczną odpowiedniość również w tym aspekcie.
2: I teraz on nie jest wydalony z tej uczty dlatego, że jest biedny, chory czy zły, tylko gospodarz zadaje mu pytanie: przyjacielu, gdzie jest twój strój weselny?
3: Piotrze, on nie przyjaciel, hetajre, towarzyszu, na 120 użyć, pojawień się tego w TLG, chronologicznie przed Ewangelią, aż 87 pojawia się u Platona. To jest inne to są rozproszone, to jest bardzo platońskie wyrażenie, hetajre, towarzyszu, naprawdę. Każda osoba wykształcona w paidei greckiej od razu jak słyszy hetajre, o, Platon.
2: No właśnie, i to jest, przyjacielu, jakżeś tu wszedł, tak, nie mając tego stroju? I o czym to jest historia? Że w Kościele mamy miejsce dla wszystkich. Jezus umarł dla każdego, ale jest jeszcze potrzeba twojej odpowiedzi. Ta szata jest oczywiście nawiązaniem w teologii, tak jakbym powiedział, patrystycznej, tylko tej takiej naszej codziennej, związanej z życiem duszpasterskim. To jest teologia pastoralna, żebyśmy odpowiedzieli tym, żeby wejść do tego kościoła. Tą szatą jest jasna szata chrzcielna. Tak, to jest ta
3: tak,
2: odpowiedź.
3: To było interpretowane przez ojców kościoła, tak. Już w drugim wieku to mamy.
2: Absolutnie, to jest tak stare w tym tekście, czyli okej, zaproszenie jest do każdego, ale później jest twoja odpowiedź, żeby się zanurzyć w tym Mesjaszu, który za ciebie oddał życie i jest w Eucharystii, odpowiedzią jest przyjęcie chrztu. Odpowiedzią jest biała szata, która towarzyszy nam przez całe życie chrześcijańskie. Więc to tylko takie dopowiedzenie do tego. I chciałbym jednak to też takim zamknąć tym, co powiedziałeś, tą ogromną nadzieją dla grzesznika, że nie ma sytuacji, w której ktoś ci powie, że to jest koniec. Zawsze możesz dojść do tej uczty i ta sala jest zawsze otwarta.
1: To tylko 14 wersetów, a ile inspiracji. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i refleksję na temat początku 22 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Gośćmi Radia Plus byli profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: salon Daikin podczas dni pomp ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Po reklamie.
13: Specjalna odprawa służb po atakach w szkołach. Dziś także w placówkach odbędą się kontrole, zapowiada premier. Tymczasem 21-latka, która zaatakowała trzy kobiety w Warszawie, jeszcze dziś ma trafić na przesłuchanie. Nagrody Totus Tus wręczone. Kim są laureaci? O tym powiemy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier przyjmuje meldunki od ministrów i służb. Trwa specjalna odprawa w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Do ataków w ostatnich dniach doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i wczoraj w Warszawie. W związku z tym w placówkach w całym kraju i ich okolicach pojawiły się patrole. Policja działa także dziś, mówi Donald Tusk.
14: Dzisiaj 10 tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach i oczywiście będziemy kontynuować nasze prace. Także w kolejnych dniach, a więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
13: Policjanci skontrolowali do tej pory około 50 tysięcy placówek. Z ostatnich danych przekazanych przez mundurowych wynika, że zatrzymano 117 osób. Napastniczka zatrzymana czeka na przesłuchanie. Jedna osoba trafiła do szpitala po ataku nożem w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Sprawą zajmuje się Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co usłyszałeś, co wiemy o tym incydencie?
15: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała dokumenty w ramach rekrutacji. Młodsza trafiła z ranami ciętymi do szpitala, a lekko ranne zostały też dwie inne kobiety. W obezwładnieniu nożowniczki pomógł pracownik szkoły. Agresywna kobieta i poszkodowane nie znały się. Policjanci ustalają teraz motywy tego ataku.
16: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na dobry moment tego motywu nie znamy.
15: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Kluczowe będą wyjaśnienia zatrzymanej kobiety. Pobrano jej też krew do badań.
13: A to już kolejny taki incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. W nadchodzącym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. Teraz niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
12: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
13: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
12: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
13: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. Zaraz po wprowadzeniu obniżki miejscami przekraczały złotówkę i 40 groszy. W poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7,85, a diesla 8 zł i 6 groszy.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Totusy wręczone. Wśród laureatów nagrody, którą przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, m.in. Jacek i Jadwiga Pulikowscy, odebrali statuetkę w kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II.
17: To niespodzianka przede wszystkim, że w ogóle nominowano nas do czegoś takiego. My nie działamy z myślą o propagowaniu Jana Pawła II. Używamy tego, bo nie sposób, mówiąc o rodzinie, nie używać nauczania.
18: Jesteśmy Panu Bogu za to wdzięczni.
13: W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej Totus trafił do dyrygenta, kompozytora i wokalisty Pawła Bębenka.
19: Czuję się lekko onieśmielony, czuję się bardzo taki wyróżniony i dotknięty. Cieszę się, że mój sposób myślenia o muzyce, że został dostrzeżony, w dobrym kierunku idę i dlatego się bardzo cieszę.
13: W kategorii promocja godności człowieka nagrodę otrzymała profesor Krystyna Dewalden-Gałuszko, pionierka Polskiej Szkoły Psychoonkologii. Nagroda specjalna Totus Tuus powędrowała do tygodnika katolickiego Niedziela, a medialna do Franciszka Kofty za cykl programów Pielgrzymi Nadziei w TVP.

0: Reklama.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie. Kościół, wydarzenia, komentarze, jak co niedzielę o tej porze. Skoro minęła godzina 9, to jest, proszę Państwa, nasze spotkanie. Dzisiaj będą zaproszenia i dzisiaj będą zachęty do tego, żeby świętować i żeby edukować. Z jednej strony zbliża nam się Dzień Edukacji Narodowej, ale trochę od innej strony na ten dzień spojrzymy. To za chwilę z Magdaleną Kilian-Antoine. Natomiast oczywiście dzisiaj jest Dzień Papieski. O tym Dniu Papieskim przede wszystkim będziemy rozmawiać, o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ale mamy też propozycję i chyba też taką informacyjną rozmowę dla tych, którzy myślą, że młodzi w Kościele żyją od Światowych Dni Młodzieży do Światowych Dni Młodzieży. Właściwie to nie żyją w ogóle od eventu do eventu. Ale takich wydarzeń dla młodych w Kościele jest więcej. Po co one są, co one młodym dają i dlaczego warto się spotkać? Takie pytanie z tezą. O tym będziemy rozmawiać i ta rozmowa już teraz. Aleksandra Dubiel, Festiwal Strefa Młodych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Za tydzień w Sosnowcu Strefa Młodych Festiwal i tak można powiedzieć, że podtrzymujecie młodych w Kościele przy życiu między Światowymi Dniami Młodzieży, czy to jest zupełnie inna kategoria, bo to jest pewnie pierwsze takie skojarzenie, które nasuwa się na myśl, że między Światowymi Dniami Młodzieży oni się muszą jeszcze spotkać na jakichś festiwalach. Czy zupełnie w innej kategorii funkcjonujecie?
2: Funkcjonujemy w takiej kategorii. Nie dlatego powstała Strefa Młodych Festiwal, ponieważ zobaczyliśmy, jak ważne takie wydarzenia są dla młodych, poczucie takiej wspólnoty, że nie jesteśmy sami w tej wierze, ponieważ teraz młodzi ludzie raczej nie bardzo niechętnie się przyznają do tego, więc przynajmniej dla mnie takie doświadczenie dużej grupy ludzi zebranych w jednym celu było dosyć ważne. Dlatego stworzyliśmy Strefę Młodych, no i mamy nadzieję, że młodzi właśnie przyjeżdżają na to wydarzenie, żeby podtrzymać trochę ducha tych Światowych Dni Młodzieży i mieć okazję się spotkać.
1: Ci, którzy już nie do końca mieszczą się w kategorii młodzi, bardzo często rozmawiają o tym, że dzisiaj młody człowiek w Kościele, to tak funkcjonuje, młody człowiek w Kościele i tam coś się za tym kryje, prawdopodobnie u każdego trochę co innego. Natomiast jednak jest taka fraza mówiąca o tym, że młody człowiek w Kościele dzisiaj nie ma łatwo. Że być dzisiaj młodym w Kościele i przyznawać się do wiary, to jest odwaga. I chyba o tym też mówił papież Leon do Francuzów właśnie w odniesieniu do tego, żeby się nie bali, do tego odczucia, że to samo miał na myśli. Czy to jest tak, że po takim spotkaniu rzeczywiście ma się więcej odwagi albo jakiegoś takiego poczucia, że nie jest się dziwnym, innym, niepasującym do świata, że bardziej się dostaje wiatru w skrzydła?
2: Myślę, że tak. Myślę, że po takich wydarzeniach ma się więcej odwagi, żeby właśnie o tym mówić. Też wtedy czujemy się zrozumiani, że jest ktoś, kto też wierzy w naszym wieku, kto ma podobne jakieś problemy. No i to tak jednoczy bardzo, ale potem ciężko to utrzymać, jeśli żyjemy tylko od wydarzenia do wydarzenia, więc ważne jest też, żeby spotykać się z innymi młodymi wierzącymi w ciągu roku, a nie tylko na wydarzeniu, żeby właśnie nie bać się o tym mówić otwarcie, no bo nie jesteśmy w tym sami.
1: Przeglądam plan festiwalu Strefa Młodych, to ten plan znajdą Państwo na stronie strefamłodychfestiwal.pl i tak sobie myślę, że on może zaskoczyć wielu, bo zazwyczaj spotkania młodych kojarzą nam się z tym, że są tylko koncerty, a tutaj można powiedzieć jest wszystko, coś dla ciała, coś dla ducha, coś do potańczenia, coś do posłuchania. Jakie to ma znaczenie, że zaczynacie Eucharystią i że wydarzenia muzyczne przeplatane są konferencjami, rozmowami chociażby o prześladowanych chrześcijanach, że w tym dniu zawiera się właściwie wszystko, co można.
2: Chcieliśmy przede wszystkim, żeby każdy znalazł coś dla siebie, żeby nie narzucać odgórnie jednego planu. Dlatego mamy kilka stref. Strefę rozwoju, strefę TikToka, scenę główną, żeby młodzi poczuli się wolni w tym, co chcą w danym momencie robić, no i żeby też się nie nudzili, więc mamy te różne plany w różnych strefach.
1: To tak całkiem szczerze zapytam, no i właśnie jak szczere pytanie, to szczera odpowiedź. Które z tych wydarzeń to jest to wydarzenie, na które najbardziej czekasz?
2: Wydaje mi się, że na tą główną scenę, bo tam są koncerty, a ja jednak bardzo lubię muzykę i ona do mnie trafia najbardziej.
1: Czy to jest tak, że jak kończy się taka strefa młodych, to człowiek z jednej strony jest naładowany, żeby funkcjonować, a z drugiej strony wyczekuje nawet nie tyle kolejnego koncertu zapewne, co po prostu kolejnego spotkania?
2: Tak, wiem sama po sobie, że ja czekałam tak od wydarzenia do wydarzenia, bo to daje dużo energii, dużo powera do tego, żeby mówić właśnie otwarcie o wierze, żeby być osobą wierzącą, żeby... To jest też taka odskocznia od tylko mszy w niedzielę. Coś się dzieje więcej, coś jest ciekawego, interesującego, więc ja na to zawsze czekałam. No i myślę, że młodzi też wyczekują tych spotkań, ale na szczęście w Polsce mamy ich coraz więcej.
1: A macie poczucie, że biskupi, że duchowni chcą w tych spotkaniach młodych uczestniczyć, że też się na nich odnajdują?
2: Tak, ja myślę, że bardzo. U nas jest właśnie dużo duchownych się zgadza, żeby przyjechać. Bardzo chętnie przyjeżdżają do młodych, z nimi rozmawiają. Też wiadomo, zależy kto, ale raczej nie boją się nawet wziąć udziału w jakimś challenge'u takim młodzieżowym, w którym no wiadomo mogą, no nie znają się na tych trendach, no ale nie boją się tego. No i bardzo chętnie przyjeżdżają.
1: Proszę Państwa, w programie jest konferencja biskupa Artura Ważnego tuż przed uwielbieniem, a po integracji i zabawach z DJ-em. I tak sobie myślę, że to jest rzeczywiście, jak się patrzy na ten program Strefy Młodych, to jest coś dla ciała, coś dla ducha w takiej pigułce jednego dnia, 17 października w Sosnowcu, strefamłodychfestiwal.pl. No to jeśli Państwo chcą zobaczyć, czym teraz interesują się młodzi, czym żyją, jaka propozycja jest dla nich atrakcyjna, tak żebyśmy mogli w tym kościele tworzyć wspólnotę i dogadywać się między sobą, to musimy się znać, musimy się rozumieć, to zapraszam Państwa na stronę, żeby sobie to obejrzeć. To w diecezji sosnowieckiej, ale proszę Państwa, nic nie przeszkadza przekraczać granice diecezji. Nie są to jakieś granice trudne do przekroczenia. Czego Wam życzyć na ten festiwal nadchodzący?
2: Dużo uśmiechu, radości, dobrze spędzonego czasu, otwartości młodych na siebie nawzajem.
1: Proszę Państwa, otwartości i budowania relacji w takim razie życzę. Aleksandra Dubiel, Festiwal Strefa Młodych była naszym gościem, a my za chwilę porozmawiamy o edukacji trochę innej niż ta w szkołach, o edukacji w kwestii zarządzania emocjami, niech to tak poważnie zabrzmi, a później o Dniu Papieskim. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer, moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Święto Edukacji Narodowej, proszę Państwa, się zbliża. To taki dzień, który uwielbiają dzieci, bo wolne w szkole, trochę tych akademii też jest, no ale generalnie świętujemy i tak trochę o edukacji wtedy rozmawiamy, o systemie szkolnictwa, a ja bym chciała zupełnie w inny sposób. Bo jesteśmy też w takim momencie, w którym bardzo dużo rozmawiamy o samotności. To jeszcze, myślę, pojawi się nam przy kolejnej rozmowie o budowaniu relacji bardzo dużo i wspólnoty, takiej już wtedy stricte kościelnej wspólnoty, która działa i dobrze funkcjonuje, ale ta pierwsza wspólnota to jest ta wspólnota w naszym domu. A potem to są te wspólnoty w miejscach, gdzie idziemy. My do pracy, a dzieci do szkoły, przedszkola. No i im człowiek młodszy, tym ciężej z różnymi emocjami i z takim budowaniem zdrowych relacji, a te relacje są bardzo potrzebne i trzeba się na nich uczyć różnych rzeczy. Ale dobrze by było, żebyśmy o edukacji myśląc, myśleli też o tym, co czujemy i o, tak teraz mądrze zabrzmi to, zarządzaniu emocjami. Czy ten trzylatek umie zarządzać swoimi emocjami? To brzmi, proszę Państwa, wręcz absurdalnie, ale temu można nadać zupełnie inny ton i zupełnie inny wyraz. Ze mną Magdalena Kilian-Antoine, autorka serii Hania do kochania i wieloletnia redaktorka książek dla dzieci. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Przez lata pracujesz z książkami, najpierw od tej strony takiej edytorskiej, sprawdzania, wydawania tych książek, czy są dobrze napisane, czy nie, to czy to doświadczenie zawodowe sprawiło, czy może doświadczenie zawodowe, czy może doświadczenie rodzicielskie, nie zawodowe, sprawiło, że uznałaś, że brakuje na polskim rynku książek, które by były właśnie o zarządzaniu emocjami, ale to będziemy inaczej za chwilę sobie to nazywać?
2: Tak, będziemy to nazywać panowaniem nad emocjami jak królewna emocji. Taka jest Hania, bohaterka mojej serii. Wiesz, tak naprawdę ani praca wydawnicza, ani redakcyjna, ani nawet rodzicielska nie była tym pierwszym, co spowodowało, że napisałam tę serię, bo pierwsze było marzenie. Wszystko zaczęło się od marzenia i to marzenie miałam bardzo wcześnie, bo jeszcze zanim zaczęłam się uczyć czytać i pisać. Marzyłam już wtedy o pisaniu.
1: Czekaj, to marzenie tak. Jest już naprawdę dorosłe, że tak powiem.
2: Tak, bardzo, tak. Tylko gdzieś po drodze zabrakło wiary w siebie. Myślę, że ta wieloletnia praca wydawnicza i redakcyjna z książką dla dzieci dała mi warsztat, a koleje losu spowodowały, że nabrałam wiary w siebie wreszcie, gdzieś przed 40 i stwierdziłam, że mam historię, którą chcę opowiedzieć dzieciom. I tak powstała Hania.
1: Pierwsza Hania to królowa emocji, druga to tarcza odwagi. Kolejne Hanie, proszę Państwa, będą. Natomiast jak się pracuje w świecie książki, to nie jest nazwa własna, przepraszam, jak się pracuje w tym zawodzie książkowym, że tak powiem, to miałaś takie poczucie, że no bo jeśli piszesz książkę, jeśli to jest nawet twoje marzenie, no to musi być miejsce dla tej książki na rynku. Znaczy są już pewne sfery tak zagospodarowane, że już lepiej w tej kwestii nic nie pisać, bo już wiadomo, że i tak to nie osiągnie sukcesu, bo już jest po prostu multum propozycji. No a ja mam jednak wrażenie, że ty odkryłaś jakąś lukę, że tych książek, które nie tyle są takie stricte o właśnie emocjach, o panowaniu ich, ale przez tworzenie bohatera, który jest bliski dzieciom, pokazują i rodzicom, i dzieciom, jak to wszystko robić, no to aż tyle nie mamy, że w tej edukacji, w kwestii właśnie uczuć, emocji, zachowań, radzenia sobie z tym, wspierania dzieci, to wcale nie jesteśmy tak bardzo w XXI wieku.
2: Myślę, że jeżeli chodzi o sam rynek książki i nasycenie, o którym mówisz, to jest absolutnie słuszna obserwacja. Rynek jest mocno zapełniony. Ja się cieszę, jako mama, jako była wydawczyni, że takie książki powstają, że chcemy przez książkę rozmawiać z dziećmi o emocjach, ale rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłaś, jest dużo książek na ten pierwszy etap, na ten taki wczesno przedszkolny czas. Książeczek, które traktują o każdej z emocji osobno. Jest jedna książka o złości, jedna o smutku, jedna o strachu, a potem wjeżdżają już książki takie wczesnoszkolne, bardziej przygodówki, książki detektywistyczne, jakieś dziewczyńskie, chłopięce, zagadki, a miałam wrażenie, że nie ma książki, która byłaby pomiędzy, która by poruszała temat emocji już w takiej naprawdę codziennej codzienności, że tak powiem, świata dziecka. Książki, która łączyłaby właśnie albo uzupełniała tę lukę między książeczkami wspomnianymi na początku, w których jedna książeczka to jedna emocja, a tymi, które wprowadzają już w świat wielu emocji i przygód książek wczesnoszkolnych. I mam taką nadzieję, że Hania wpisuje się w tę lukę, ją uzupełnia i gdzieś jest takim pomostem, bo edukacja o emocjach wcale się nie kończy na poziomie rozpoznania w sobie złości czy smutku, tylko tak naprawdę to jest praca na całe życie, bo przyznasz, że ty i ja też wciąż w dorosłym wieku musimy się tego uczyć, prawda?
1: No, zdecydowanie, natomiast my też mamy jakieś takie mechanizmy obronne, żeby się nie dać czasami, których dziecko jeszcze tak nie ma wypracowanych, może to dobrze właśnie. Masz takie poczucie, że my ciągle mówiąc o edukacji, nawet przy okazji właśnie października, zapominamy o tym, że poza tymi sferą matematyki, humanistycznych przedmiotów jest jeszcze ta sfera nauki o samym sobie i o swoich reakcjach i o tym, co czujemy i o tym, jak ważne są relacje, zdrowe relacje.
2: Tak, absolutnie. Mam wrażenie, że z jednej strony rodzice oczekują, że to szkoła wychowa dziecko, albo placówka, nazwijmy to placówką. Z drugiej strony oczekują, że jednocześnie nie tylko szkoła wychowa dziecko, ale też nauczy tych wszystkich umiejętności twardych, matematyki, fizyki czy języka polskiego, a tak naprawdę jeszcze naszą codzienność, wiesz, nie tworzą tylko lekcje do odrobienia i librus, ale tak naprawdę te relacje, o których wspomniałaś. I mam wrażenie, że w ogóle to pokolenie, w którym my żyjemy, jest takim pokoleniem, no właśnie, sama wspomniałaś na początku naszej rozmowy, która boryka się trochę z samotnością, z problemami w budowaniu relacji. Bardzo dużo, myślę, niestety tutaj krzywdę robią nam wszelkiego rodzaju komunikatory, media społeczne i dzieje się coś takiego, że ta podstawowa rzecz, do której człowiek jest powołany, czyli do bycia w relacji, gdzieś zanika. I tak naprawdę szkoła oczywiście powinna podnosić te kwestie, czy to na lekcji etyki, religii, czy innych lekcjach wychowawczych, ale jeszcze w tym wszystkim jest dom, rodzina, bo to jest pierwsze miejsce, w którym uczymy się relacji i tutaj absolutny obowiązek rodziców, żeby dziecko w ten świat relacji i emocji wprowadzić, a potem towarzyszyć na tej drodze, na kolejnych etapach dorastania dziecka czy kształcenia już potem w placówkach, prawda, w szkole.
1: Czasami się zastanawiam, czytając twoje książki moim dzieciom. Z jednej strony czytam je moim dzieciom, a z drugiej strony zastanawiam się, czy one są bardziej dla dzieci czy dla dorosłych. Dlatego, że mamy dwie szkoły. Niech dzieci sobie to same załatwią i drugą rodzica wtrącającego się we wszystko i ingerującego we wszystko. I zauważam, że u ciebie rodzice ingerują, ale we własne dziecko, w sensie w rozmowę z własnym dzieckiem, z którym, które prowadzą do tego, żeby ostatecznie samo porozmawiało z rówieśnikami, przygotowują je do tego w bardzo różny sposób. To tak po prostu wychodzi? Czy to jest to, jak najlepiej poprowadzić właśnie młodego człowieka w radzeniu sobie z różnymi emocjami, z różnymi niełatwymi sytuacjami, bo my często bagatelizujemy problemy przedszkolne, a one są gigantyczne, bo młody człowiek nie ma narzędzi, żeby je rozwiązać.
2: Absolutnie. Wiesz co, zgadzam się z tobą w pełni, jeżeli chodzi o te dwie szkoły. I to, co ja proponuję w moich książkach, to jest taka droga pomiędzy. To nie jest tak, że ja zdobyłam absolutną wiedzę na temat wychowywania i prowadzenia dzieci, bo sama jako mama popełniam szereg błędów. Natomiast rzeczywiście te wątki, które poruszyłam w drugim tomie serii Hania, co do kochania, tarcza odwagi, to są wątki, które zaczerpnęłam z naszej historii w domu i relacji mojej córki. To, co ja proponuję rodzicom, to jest towarzyszenie dziecku I tutaj staram się przez te dialogi między rodzicami Hani a Hanią pokazywać, jak te rozmowy mogłyby wyglądać, żeby były jak najbardziej w nurcie bliskości, ale też w szacunku, dlatego że małe dziecko jest tak naprawdę małym człowiekiem. Ale podkreślam też w drugim tomie taką rzecz, że jeżeli pewien konflikt rówieśniczy zajdzie za daleko, to tutaj jest absolutna konieczność poinformowania o tym rodziców albo osoby, której się ufa, czy to w przedszkolu, czy w szkole. Dlatego z jednej strony towarzyszenie dziecku, wspieranie, rozmawianie. Zawsze podkreślam w moich książkach, że przede wszystkim rozmowa. Mam wrażenie, że to jest to, czego brakuje nam najbardziej teraz, czasu i rozmowy z dzieckiem. A druga rzecz, świadomość i jakby pokazanie dziecku, że jest plan B, że są rodzice, że są panie w bibliotece, panie wychowawczynie, czy panie przedszkolanki, które są osobami dorosłymi, z kompetencjami, dzięki którym będą mogły pomóc dziecku, gdyby zaszła taka potrzeba. Więc gdzieś pomiędzy tych dwóch grup, które ty zaproponowałaś, które wskazałaś, ja proponuję drogę środka.
1: Proszę Państwa, no i ona u bohaterki, u Hani się bardzo mocno sprawdza. Zresztą dzieci mają taką wewnętrzną potrzebę naśladowania, jeśli bohater jest im bliski, a tutaj wiele zostało zrobione, żeby bohater był im bliski. Nawiązuje do cytowania Pipi Pończoszanki. A powiedz, co kolejne, bo mam wrażenie, że rozprawiasz się z kolejnymi wyzwaniami, tak krok po kroku, które stoją przed dzieckiem i przed rodzicem, jakby nie było, a ostatecznie przed dorosłym człowiekiem, jak wejdzie w dorosłość bez, jak go nikt nie wyedukuje i wejdzie w dorosłość w tych kwestiach, to będzie ciężko.
2: Kolejna część już jest napisana, już mamy nawet okładkę, którą w tym tygodniu widziałam. Kolejna część będzie troszeczkę lżejsza. Będzie trochę o marzeniach, o odpowiedzialności, o cierpliwości.
1: To nie wiem, czy to jest lżejsze, jak chcesz cierpliwości uczyć dzieci.
2: Mam nadzieję, że gdzieś będziemy się wspólnie jej uczyć z dzieckiem, więc to jest temat trzeciego tomu. Czwarty tom jest wyzwaniem również dla mnie, bo sama mam wrażenie, że często gdzieś polegam, chodzi o przegrywanie, o to, czy dzieci lubią i czy umieją przegrywać. To jest część, którą teraz piszę i dużo czytam na ten temat, starając się tak zbudować fabułę, żeby rzeczywiście dziecku pokazało te kwestie. Ale to jest czwarty tom dopiero na drugie półrocze przyszłego roku. Trzeci już powstaje, będzie na początku 2027 roku.
1: Trochę sobie myślę, że tak jak jest podstawa programowa do matematyki, tak można by było wziąć tematy Hani całej do kochania i zobaczyć, jaka jest rozpiska rodzicielska, z czym powinniśmy nauczyć dzieci się mierzyć, żeby w dorosłość weszły już wyposażone w pewne narzędzia i umiejętności. I o tym jest też edukacja. Edukacja to nie są tylko twarde przedmioty szkolne, ale to jest też właśnie bycie między ludźmi. Masz poczucie, że jeśli takie oprogramowanie zostanie nam w jakiś sposób wgrane, może używając takiego języka w dzieciństwie, to rzeczywiście będzie nam łatwiej w dorosłości?
2: Myślę, że tak. Wiesz, w ogóle wydarzyła się piękna rzecz, bo Hania wchodzi już do szkół. Dostaje dużo informacji i zdjęć różnych nauczycieli w Polsce, którzy prowadzą lekcje z Hani. Hania już jest w przedszkolach, w bibliotekach i rzeczywiście te warsztaty powstają. I wychowawcy, czy bibliotekarze, edukatorzy chcą na podstawie Hani prowadzić zajęcia, czyli oni też widzą potrzebę edukowania dzieci w kwestii emocji, czy zarządzania emocjami, jak powiedziałaś na początku. Z drugiej strony jest to też kwestia odpowiedzialności za tego młodego człowieka. I myślę, że też wychodzą te braki, z którymi my, nasze pokolenie się mierzy, czyli wychodzimy z domów, w których nie rozmawiało się o emocjach, no bo jakby takie były realia lat 80. czy 90. Tak naprawdę my teraz w dorosłym życiu tego się uczymy i chcemy uczyć tego nasze dzieci już na tak wczesnym etapie, bo wiemy, że będzie im łatwiej, jeżeli będą świadome siebie, uważne na siebie, jeżeli będą umiały rozpoznać emocje, bo jeżeli one się tego nauczą, zdobędą tę umiejętność, to dużo łatwiej będą umiały sobie te emocje w dorosłym życiu wyregulować, a co za tym idzie, nie będzie, wiesz, ucieczki w różne inne rozwiązania, którymi dorosły człowiek często się niezdrowo reguluje. Czy to są, wiesz, papierosy, alkohol, gry i różnego innego typu rzeczy niezdrowe, które tak naprawdę mają nam wyregulować emocje. Jeżeli się nauczymy tego w takiej wersji soft, to będzie nam dużo łatwiej w dorosłym życiu. I to jest odpowiedzialność, myślę. Wspieranie dzieci, nauka emocji powinna być może nierównoważna jak matematyka, ale tak naprawdę powinna być stałym elementem współczesnej edukacji szkolnej.
1: Tak sobie myślę, są takie teksty typu, jak się nie nauczysz czytać ze zrozumieniem, to podpiszesz umowę, w której nie wiesz, o co chodzi. Jak się nie nauczysz procentów, to zły kredyt weźmiesz. No, a jak się nie nauczysz panować i zarządzać emocjami, to możesz przepaść po prostu, właśnie to, o czym powiedziałaś. Więc proszę Państwa, patrząc na edukację i myśląc o edukacji, myślmy też i o swoich przeżyciach, ale też o edukowaniu młodego człowieka w tym, co przeżywa i jak sobie z tym radzić. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Magdalena Kilian-Antoine, autorka serii Hania do kochania, wieloletnia redaktorka książek dla dzieci. Co w tej serii, proszę Państwa, doskonale widać, ale nie będę więcej zdradzać. Ja po prostu czytam i wiem, że ten ktoś ma know-how tego, jak podbić serca dzieci, żeby mogły się utożsamiać z bohaterką, a potem stawić czoła wyzwaniom, którym bohaterka też stawia, i wcale nie jest to dla niej proste, ale na szczęście ma zaangażowanych rodziców. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, będziemy teraz rozmawiać o tym, co dziś się dzieje na ulicach polskich miast, ale nie tylko polskich miast, co dzieje się po prostu w sercach Polaków dzisiaj. To jest takie świętowanie, a z drugiej strony poczucie odpowiedzialności, trochę wracanie też do tego, co kiedyś było, wspomnieniami i przypominanie sobie nauczania nie jednego papieża. Papieży. Ze mną Kacper Kowalczyk, kierownik Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uczeń misjonarz, 26 dzień papieski dzisiaj. To jest tak, że żyjąc i pracując w fundacji też, bo kierownik biura prasowego odlicza się od dnia papieskiego do dnia papieskiego. Znaczy może po dniu papieskim jakiś tydzień wolnego i znowu zaczynacie przygotowywać kolejny dzień papieski?
2: Tak, to mniej więcej tak wygląda, że odliczam od dnia papieskiego do dnia papieskiego z takim jeszcze dodatkowym odliczaniem od obozu do obozu wakacyjnego.
1: Ale to nie dlatego, że lubicie żyć eventami, tylko dlatego, że jest tyle roboty.
2: Tak, mówiąc wprost. Bo fundacja to też jest taka praca całoroczna i nie tylko w przygotowaniu dnia papieskiego, który rzeczywiście zaczyna się tak naprawdę chwilę po tym, jak skończy się poprzedni, a w zasadzie często zaczyna się jeszcze nie odbył się dzień papieski roku 2026, a my już myślimy dużo o dniu papieskim roku 2027. Przez cały rok też jest taka praca stała, formacyjna, stypendialna w fundacji. No ale tak jak mówisz, bardzo dużo się dzieje przy tej okazji i dużo się dzieje także w wakacje, kiedy mamy obozy dla stypendystów.
1: To teraz, zanim porozmawiamy o haśle, o tym, co dzisiaj na ulicach polskich miast, dlaczego to się dzieje, to szczere pytanie i szczera odpowiedź, mam nadzieję. Macie ochotę już odpocząć? Czy to jest tak, że w dzień papieski już jesteście tak zmęczeni przygotowaniami, że chcielibyście, żeby był ten krótki okres takiego zamrożenia, że tak
2: nie,
1: powiem?
2: Nie, myślę, że dzisiaj jeszcze nie. Że to będę czuł jutro, po dniu papieskim, że dzisiaj jeszcze jest duża adrenalina, dużo pracy i dzisiaj na tym się skupiam i nawet nie myślę o tym, czy jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony. Myślę, że większość osób w fundacji ma podobnie, ale myślę, że dzisiaj wieczorem, czy jutro rano to będzie taki głęboki oddech i taka potrzeba. No, teraz przyda się trochę odpoczynku.
1: Proszę Państwa, po żółtym kolorze ich poznamy na ulicach polskich miast, ale dlaczego warto ich rozpoznać, odnotować ich istnienie i włączyć się w Dzień Papieski? To o to teraz chciałam zapytać. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to uczeń misjonarz. Można dojść do wniosku, że nie mogliście się zdecydować, więc wzięliście oba, ale to chyba jednak trochę głębsza idea temu przyświeca.
2: No tak, zdecydowanie, chociaż ma to pewien sens, tylko nie w takim kluczu, że my nie mogliśmy się zdecydować, tylko jak się jest uczniem, to trzeba być misjonarzem.
1: Czyli to w pakiecie jest po prostu.
2: To trzeba być uczniem, tak. To bardzo fajnie podkreślało na naszych konferencjach prasowych przed Dniem Papieskim arcybiskup Adrian Galbas, który podkreślał, że to nie jest uczeń i misjonarz, że to nie jest uczeń przecinek misjonarz, że to nie jest uczeń kropka misjonarz, tylko to jest bardzo ważne. To jest uczeń, myślnik, misjonarz.
1: Tam było nawet jakieś słowotwórstwo arcybiskupa.
2: Uczniomisjonarstwo, tak, arcybiskup Galbas.
1: Pisane razem.
2: Chodzi o to, że jak jesteś w relacji z Chrystusem, jesteś w Kościele, no to nie możesz się tym nie dzielić. To jest wpisane w naturę bycia naśladowcą Chrystusa, że musisz swoją wiarą się dzielić. A z drugiej strony, jak chcesz Chrystusa głosić, jak chcesz o Nim mówić, no to jeżeli nie żyjesz tym, co głosisz, no to twoje świadectwo no nie ma sensu.
1: A skąd wzięliście tego ucznia misjonarza? Bo jakby każdy dzień papieski sięga do nauczania papieży. Chyba można tak powiedzieć. Niekoniecznie tylko do nauczania Jana Pawła II.
2: Tak, i w przypadku tegorocznego Dnia Papieskiego to widać szczególnie, ponieważ mówienie o uczniach i misjonarzach wtedy chyba jeszcze z i po raz pierwszy pojawiło się w tak zwanym dokumencie Zaparecidy, czyli tekście końcowym ogólnej konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów 2007 rok. Taki dokument, który ma ogromny wpływ na pontyfikat papieża Franciszka, ale także widzimy to mocno w pontyfikacie papieża Leona XIV. Potem dookreślił to papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, gdzie właśnie użył tego określenia uczeń misjonarz. Ale myśmy zerknęli trochę w nauczanie Jana Pawła II i chociaż Jan Paweł II chyba nigdy nie użył takiego zestawienia uczeń, myślnik, misjonarz, to pisał chociażby w Christi Fideles Laici o tym, jak mocno związana jest ze sobą komunia i misja, że komunia jest misyjna, misja zaś służy komunii, więc to jest mniej więcej, to są takie źródła tego nauczania późniejszego dokumentu Zaparecidy, czy papieża Franciszka właśnie w nauczaniu Jana Pawła II.
1: No dobrze, co roku, rozmawiając o Dniu Papieskim, rozmawiamy też o haśle Dnia Papieskiego danego roku. Ale jaki realnie sens ma to hasło? Znaczy, jak bardzo ono wpływa na ten dzień papieski, na przygotowania do niego? No bo można powiedzieć, no to hasło no, co roku trochę inne. Tam często ci, którzy śledzą dzień papieski, to się zastanawiają, jaka grafika będzie, jakie coś będzie. No, prawda? Można tak. Jaka będzie nowa okładka płyty, jaka będzie grafika Dnia Papieskiego. Ale jaki to ma wpływ na przeżywanie też Dnia Papieskiego w samej fundacji?
2: No my żyjemy tym hasłem, odkąd ono się tak naprawdę już pojawia, tak? Bo zanim Konferencja Episkopatu Polski je zatwierdzi, no to są jakieś plany, są jakieś pomysły, Rada Fundacji nad tym obraduje, pojawiają się te głosy w fundacji, więc my już wtedy zaczynamy trochę tym żyć, tak? Oprócz tego, że wymyślamy to hasło, jest jakaś taka kreatywna burza mózgów, no to jest przede wszystkim to hasło odpowiadające na jakąś potrzebę, tak? Na jakieś wyzwanie, na to, co się dzieje w Kościele. No w tym roku to jest taka odpowiedź i chęć współgrania z tym, czym żyje w ogóle Kościół w Polsce, czyli to hasło Roku Duszpasterskiego, które zresztą zaraz się kończy, uczniowie misjonarze. Oby ta postawa uczniów misjonarzy się w nas szybko nie skończyła. Więc to jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest dla nas taki osobisty rachunek sumienia. I to, co też arcybiskup Galbas mówił ostatnio ogólnie o Dniu Papieskim, że on powinien być też taką okazją do rachunku sumienia. Oczywiście z tego, jak słuchamy w ogóle Jana Pawła II, jak słuchaliśmy go i co z tego zostało dzisiaj. Ale też to jest taki dla nas rachunek sumienia, co to znaczy być w naszym życiu uczniem misjonarzem, a szczególnie w taki ciekawy sposób i moim zdaniem trafno nosi się do sytuacji młodych ludzi, bo myślę sobie o naszych stypendystach uczniach, o nas stypendystach studentach, gdzie my żyjemy w różnych realiach, tak? Żyjemy wśród naszych rówieśników, którzy nie tyle, że się zbuntowali na Kościół i pokazali czerwoną kartkę Kościołowi, ale bardzo często już w Polsce Kościoła nie poznali wiary, nie poznali Pana Boga, więc oni są kompletnie wobec Kościoła, nawet nie, że jakoś zbuntowani, tylko obojętni i są takim ogromnym, brzydko to może nazwę, potencjałem ewangelizacyjnym i to jest też takie wyzwanie do tego, żeby każdy z nas, stypendystów, był takim świadkiem Chrystusa, świadkiem Jana Pawła II. To może górnolotnie brzmi, no ale przede wszystkim świadkiem w tych swoich codziennych wyborach, na studiach, wśród rówieśników, w miejscu pracy, no gdziekolwiek się nie pojawi, bo to w byciu tym uczniem misjonarzem to jest taka pierwsza podstawowa sprawa, że to najważniejsze świadectwo to nie jest grafika na Facebooku, to nie jest wyjście, nie wiem, na jakąś manifestację czy zorganizowanie jakiegoś takiego wydarzenia ulicznego, czy pojechanie na misję do Afryki, czy gdziekolwiek indziej, tylko bycie uczniem misjonarzem to jest dawanie tego codziennego świadectwa. Najlepszym narzędziem ucznia misjonarza jest jego osobiste świadectwo życia, tak? To, jaki ja jestem w stosunku do swoich ludzi na studiach, tak? To, czy jak wszyscy, no nie wiem, robią coś nieuczciwego, to czy ja też pójdę w tym samym kierunku. To, jak ja się odnoszę do ludzi, którzy są wokół mnie, tak? To, że jak ja spotkam kogoś na ulicy, kto prosi mnie o pomoc, czy tak jak większość ludzi odwrócę głowę, czy zatrzymam się może przy tym człowieku. Więc to są takie codzienne wybory, które sprawiają, że to też jest takie ładne określenie, żebyśmy żyli tak, żeby to inni sami pytali nas o Pana Boga, żebyśmy nie musieli się, że tak powiem, narzucać z Ewangelią, tylko żeby nasze życie było już tak wyraźnym znakiem, żeby ludzie sami o to pytali. Więc myślę, że to jest też taki wymiar dla nas, dla stypendystów, trochę może też rachunku sumienia i trochę też takiego wyzwania, że kiedy otrzymujemy to stypendium, otrzymujemy tą formację, to ja mam tak osobiście ogromne przeświadczenie, że ktoś zaufał, tak? Zaufał, że te pieniądze będą dobrze wydane, zaufał w mój rozwój, zaufał mi, można powiedzieć, nawet jeżeli nie widział mojej twarzy, wkładając te pieniądze do puszki, czy przelewając na zbiórka.pl, no to co ja robię z tym zaufaniem tego człowieka?
1: Ale mówiąc, żeby inni pytali nas, to masz na myśli takie pytanie trochę, skąd ty to bierzesz? Czemu ty taki jesteś?
2: Tak, na takiej zasadzie, że to czasem się słyszy, tak, od osób, które pracują w bardzo jakichś laickich środowiskach, kompletnie niezwiązanych z Kościołem, że osoby otaczające tych właśnie wierzących w tych środowiskach czasem zastanawiają się, skąd ty bierzesz tą siłę. Ostatnio rozmawiałem z jedną dziennikarką i ona mówiła, że właśnie zajmuje się takimi tematami kościelnymi, katolickimi, ale ma przyjaciółkę, która niekoniecznie jest związana z Kościołem, tak delikatnie mówiąc. I ta przyjaciółka właśnie czasem do niej mówi, że podziwia ją, tak? Za tą siłę, za tą moc, którą ona czerpie z wiary, trochę jej zazdrości. Właśnie trochę o to chodzi, żeby ludzie zobaczyli, może czasem trochę pozazdrościli w dobrym tego słowa znaczeniu, no i zastanowili się, co jest

0: Fundacja, bo Dzień Papieski to mam wrażenie, że wszyscy kojarzymy, koncerty, wydarzenia, no ludzie z żółtymi chustami, puszki, SMS-y można wysyłać, jest strona internetowa, wszystko to jakoś tam kojarzymy, ale czym realnie jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i czy ludzie, którzy urodzili się po pontyfikacie Jana Pawła II, to jest pokolenie JP2, czy w ogóle już powinniśmy odejść od tego określenia, ale też o tym, jak to jest, że oni znają nauczanie, chociaż go nie pamiętają, a niektórzy pamiętają, a nie znają, chociażby chcieli bardzo, ale poza nie lękajcie się, już niewiele nam więcej wychodzi. To do tego wracamy za chwilę.
1: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Jedna kobieta zginęła, druga jest ciężko ranna. Potrącenie rowerzystek w Wielkopolsce na początek. 117 zatrzymanych osób, rząd i służby podsumowały dotychczasowe ataki na szkoły. W akcji setki żołnierzy, na Lubelszczyźnie manewry terytorialsów. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła, druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po tym, jak młody kierowca potrącił dwie prawidłowo jadące poboczem rowerzystki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Obie kobiety to obywatelki Ukrainy. Jedna, 20-letnia, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Druga, 27-latka, w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR-u. Kierowca był trzeźwy, ale zaplanowano kolejne badania z jego udziałem. Droga wojewódzka numer 312 jest w tej chwili zablokowana. Ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek i 117 zatrzymanych osób. Rząd i służby podczas specjalnej narady podsumowały działania wprowadzone po atakach w szkołach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działają policyjne patrole. Monitorowany jest także internet. Szczegóły na temat zatrzymanych przedstawił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Okazuje się, że to głównie nastolatkowie.
5: Zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych.
4: Podczas kontroli w szkołach wykryto wiele niebezpiecznych przedmiotów, dodaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
4: Policyjne patrole w okolicach szkół działają także dziś w akcji około 10 tysięcy mundurowych. Te działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Polityczna burza i lawina komentarzy po doniesieniach o Michale Kołodziejczaku. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej oskarżyły go m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Relacje kobiet opublikował kanał Zero. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak na te ustalenia reagują politycy?
7: Sprawa oburza, niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Roman Giertych, także poseł KO, odnosząc się do nagrań opublikowanych przez kanał Zero, pisze wprost: jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
4: Michał Kołodziejczak został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Władze KO oczekują weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: W akcji setki żołnierzy, a na drogach kolumny pojazdów wojskowych, na Lubelszczyźnie manewry terytorialsów. Ćwiczenia taktyczne odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów Dęblińskiego i Zamojskiego.
9: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
4: Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia odbywają się jeszcze dziś.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Naszym gościem jest Kacper Kowalczyk, dyrektor Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zawsze, proszę Państwa, w niedzielę przed 16 października, chyba że to jest 16 października, rozmawiamy o Dniu Papieskim. Ten Dzień Papieski już wpisał się na stałe w polski kalendarz. Żółto robi się na ulicach polskich miast, koncerty, wydarzenia. Prawie każde miasto coś swojego organizuje. Są oczywiście też wydarzenia centralne, są też totusy i to wszystko możemy obejrzeć w telewizji. No jakby żyjemy tym. No i teraz Kacprze Kowalczyku, jaki masz rok urodzenia?
2: 2005, miesiąc po śmierci Jana Pawła II.
1: No i jak to jest z twojej perspektywy? Czy to jest tak, jakbyś poznawał nauczanie świętego Tomasza z Akwinu? Czy to jest jednak taka postać dla ciebie, jakbyś czytał książki, no nie wiem, napisane przez Benedykta XVI czy papieża Franciszka? Czy to w ogóle gdzieś pomiędzy? Bo myślę, że to może być dla słuchaczy naszych, którzy doskonale pamiętają Jana Pawła II, w ogóle ciekawe, jak ludzie zanurzeni w nauczaniu Jana Pawła II, ale nie pamiętający go, jaką mają wizję tego papieża.
2: Myślę, że to jest coś pomiędzy. To może nie jest Tomasz z Akwinu, ale też już nie jest papież Franciszek, tak? Czy papież Leon XIV, czy Benedykt, chociaż to trochę mniej, tak? No bo miałem 8 lat, jak skończyła się aktywna posługa Piotrowa Benedykta XVI.
1: Ale już jest twojej świadomości jako człowiek istniejący w przestrzeni publicznej, prawda?
2: Ja zostałem wychowany w trochę takim, znaczy nie w trochę, w dużym kulcie Jana Pawła II, więc ta postać zawsze była dla mnie jakaś ważna i wiedziałem, że to jest taka ważna postać, której warto słuchać, bardzo się uceni, chociaż właśnie czasem osoby, które z jednej strony miały taki wielki szacunek dla Jana Pawła II, pewnie jakbym zaczął dopytywać o to, dlaczego go warto słuchać i co warto tam usłyszeć, to już na to pytanie trudniej byłoby im
1: odpowiedzieć. Jan Paweł II wielkim Polakiem byłby, tak.
2: No właśnie, to jest trochę takie podejście niestety, więc to jest znowu trochę takie odkrywanie tego Jana Pawła II. Wspomniałaś wcześniej o pokoleniu Jana Pawła II. Ja czasem tak żartobliwie mówię, że jestem pokoleniem Jana Pawła II, ale z wyboru, tak? No bo już nie jestem w tym klasycznym pokoleniu jako jakiś tam fenomen socjologiczny określany, tylko urodziłem się miesiąc po śmierci Jana Pawła II, więc trochę przez fundację, ale trochę też wcześniej, zanim zostałem stypendystą, gdzieś to zainteresowanie Janem Pawłem II, ono było takie z mojego wyboru, pewnie też z wychowania, z tego, że gdzieś tam od dziecka jestem w kościele. To jest taka kwestia, ale widzę też, że ono jest aktualne, tak? Widzę, że to co mówił Jan Paweł II 20-30 lat temu, mimo że czasy się zmieniają bardzo szybko, fenomenalnie szybko się zmieniają i czasem to, co mówimy 2 miesiące temu, nie ma już żadnego znaczenia dzisiaj, no to jednak widzę tam dużo takich uniwersalnych wartości.
1: No dobra, ale tak, żeby nie było zbyt lukierkowo. Ten język Jana Pawła II w dokumentach pisanych chociażby nie męczy cię?
2: Męczy, to nie jest łatwy język, tak? To nie jest tak, że my bierzemy nauczanie Jana Pawła II i my jako stypendyści po prostu zasiadamy i prowadzimy akademickie dysputy na temat tego, do jakich filozofów odwołuje się Jan Paweł II.
1: Tak?
2: No nie jest tak. No może
1: to
2: tutaj kogoś
1: to
2: rozczaruje, tak? Właśnie, najlepiej po prostu powiem, jak to wygląda. Najłatwiej tutaj spojrzeć na nasze obozy wakacyjne, no bo one są takim szczególnym czasem formacji też poznawania nauczania Jana Pawła II. Codziennie na obozie mamy tak zwany kwadrans z Janem Pawłem II. Mamy takie...
1: Kwadrans to niewiele, jak to Jana Pawła II, w sensie jak się patrzy na to... Bo, przepraszam,
2: nie przerobimy całego
1: chodzi
2: nauczania.
1: Chodzi mi o to, że jeśli próbowało się... W ogóle to słowo, że ja mówię próbowało się czytać Jana Pawła II, tak, a nie czytało, to już zdradza trochę to, jak trudne były dla mnie teksty Jana Pawła II. A potem czytało się Benedykta, już czytało, potem Franciszka, teraz Leona. To jednak to jest taka zmiana języka, że 15 minut to niewiele na Jana Pawła II. No ale opowiadaj, jak to właśnie wygląda.
2: To jest niewiele, no ale mamy te 15 minut. Dostajemy taką jedną stronę A5. Nie, no jedną stronę A5 tekstu Jana Pawła II. To jest jakoś sensownie poukładany, wybrany tekst dotyczący tematyki obozu, hasła obozu, czy miejsca, w którym jesteśmy najczęściej, albo jakiegoś problemu, który poruszamy przez czas obozu. Mnie na przykład bardzo ujęły w 2023 roku, 3 lata temu na obozie w Radomiu, to był 23 rok, czytaliśmy tekst Jana Pawła II, w których on wspominał swoją młodość, swoje wybory powołania, w których swoje rozterki różne także opisywał. To jak ten głos powołania w nim był, gdzieś to aktorstwo było, tak, sztuka, oczywiście ten język poetycki też, to wszystko. I to nie były oczywiście łatwe teksty, ale one były ujmujące, bo ja zobaczyłem też niektóre swoje rozterki z tego poziomu liceum, szkoły maturalnej, czy początku studiów, które gdzieś tam się pojawiają i pytania, które się pojawiają w człowieku. No ale właśnie, wracając, dostajemy ten fragment tekstu jakoś wybrany i dostajemy 2-3 pytania do refleksji, tak? I różnie ten kwadrans wygląda. Czasem on jest w ciszy i każdy ma jakąś taką chwilę, żeby sam się z tym zmierzyć. Czasem robimy go w grupach, czytamy wspólnie ten tekst i potem stawiamy pytania, rozmawiamy, tak? Co Jan Paweł II chce przez to do nas powiedzieć, tak? Jak to się odnosi do naszego życia? Czasem w jakiejś większej grupie, no, jest to związane z jakąś konferencją na obozie, czy z jakąś taką większą pracą w grupach, więc wygląda to różnie. Ale jest próba takiego zmierzenia się z tym, co Jan Paweł II mówił w takich małych fragmentach, małych dawkach. Jest ten czas, żeby się nad tym zatrzymać, bo te teksty nie są łatwe, ale szukamy, tak? No mnie ujmowały w tym roku na obozie w Płocku te teksty, które Jan Paweł II, to słowo, które on głosił na Westerplatte, też wcześniej w Częstochowie, gdzie używał tych słów: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, bo to był temat obozu, wymagajcie od siebie, ale nie zatrzymaliśmy się na tym zdaniu, bo czasem się na tym zdaniu zatrzymujemy, ale też trochę głębiej wchodziliśmy w całą tą homilię, w cały ten tekst. I tam Jan Paweł II mówił kapitalne rzeczy, mówił o sile sumienia, sile ducha, tak, która jest potrzebna, jest sile charakteru. I sobie myślę przede wszystkim o nim, tak? O tym, jak on miał ogromną tą siłę ducha, charakteru, że w czasie II wojny światowej, kiedy stracił najbliższych, kiedy no, wokół działy się tak straszne rzeczy i żadne wartości, żadna godność człowieka, to jakby to było abstrakcyjne pojęcie, tak? Patrząc na to, co robili hitlerowcy czy najeźdźcy ze wschodu w Polsce i to, do jakiego poziomu dochodził wtedy człowiek, a Jan Paweł II właśnie musiał mieć ogromną tą siłę ducha, siłę charakteru, no że nie stoczył się tak w swoim życiu. No on mógł odreagować, że tak powiem, to wszystko pójściem w jakieś nałogi, zniszczeniem swojego życia, tak? Czy no jakby takim zniszczeniem siebie jako osoby, tak? Jako człowieka. A on zachował tą siłę ducha, poszedł do seminarium, czy nawet jak wcześniej nie był w seminarium, wśród znajomych, tak? Jeszcze walczyli o to zachowanie tradycji, zachowanie jakiejś kultury polskiej i wartości. Potem został księdzem w trudnych czasach komunistycznych, potem papieżem, który upominał się o godność człowieka, tak? No bo ta siła ducha, siła charakteru. Oczywiście ona nie wynikała znikąd, wynikała z głębokiej relacji z Bogiem, wynikała z autorytetów, którymi on się otaczał, z relacji, które tworzył, tak, przyjaźni, które też miał ludzi wokół siebie. Ale właśnie, to tak myślę sobie o tym młodym Janie Pawle II, który miał to, o czym pisał, że on jakby uczniem, że on właśnie był uczniem misjonarzem, że on nie tylko był świetnym filozofem, świetnie miał opanowane różne treści z teologii czy filozofii, ale to wszystko, co pisał, naprawdę można zestawić z jego życiem, że to było takie autentyczne, spójne i myślę, że też dzięki temu on tak przemawiał do ludzi, których spotykał. I to, co też wspominają osoby, które spotykały się z Janem Pawłem II, no ja nigdy tego oczywiście nie doświadczyłem, ale jak słucham tych osób i nawet jak to było spotkanie w tłumie, tak, jakaś większa audiencja, czy w ogóle jakieś wielkie pielgrzymki, ale Jan Paweł II zatrzymywał się przy jednej osobie, to jak refren powraca to samo zdanie: ja czułam, że on jest skoncentrowany, czy czułem, że jest skoncentrowany w 100% na mnie. Że jak on, mimo tych wszystkich tłumów, milionów oklaskujących, prawda, skandujących jego imię, to jak on patrzył na mnie, to czułam, że 100% jego uwagi jest na człowieku, tak? No to znowu, to jest kolejna lekcja dla nas w czasach mediów społecznościowych, w czasach tego szaleńczego pędu, żeby spojrzeć na człowieka i żeby tego człowieka zobaczyć. Czy to, co Jan Paweł II pisał, że trzeba bardziej być niż więcej mieć, tak? No to ja sobie tak to odnoszę do mediów społecznościowych, że trzeba bardziej być człowiekiem i być w relacji niż mieć więcej wyświetleń naszej relacji, naszego stories na Instagramie czy Facebooku.
1: Papież Franciszek zwracał uwagę, że jak wychodzi do tłumów, to często ludzie zamiast spotkania z nim wybierają trzymanie telefonu i robienie mu zdjęć. I teraz widzę nawet dobre zdjęcia zrobione telefonem, bo wychodzi papież Leon, ostatnio takie widziałam, to sobie pomyślałam: robiłeś zdjęcia, a nie spotkałeś się z człowiekiem. W sensie takim, że zaczęłam zwracać uwagę bardzo na to, czy przeżywam chwilę i czy ją Właściwie mam już mało zdjęć swoich dzieci w telefonie, bo postanowiłam jednak być z nimi, a nie robić im zdjęcia. Znaczy i tak później tych zdjęć nikt nie ogląda. W sensie, prawda? I to jest chyba to, na co Jan Paweł II też zwracał uwagę. Na szczęście wtedy smartfonów nie było, więc chociaż one nie odbierały nam uwagi, ale z drugiej strony permanentna potrzeba oklaskiwania Jana Pawła II, bo te przerywanie wystąpień, jak się później chce odsłuchać te homilie, to lepiej jednak je przeczytać, bo tak to oklasków jest nieprawdopodobnie dużo. No, ale jak to jest tak, że to naprawdę rezonuje w twoim życiu? Masz takie poczucie, że jak wracasz z takiego obozu fundacji, na którym jakiś temat, jakaś kwestia w nauczaniu Jana Pawła II się przewijała, to ona później naprawdę ma wpływ na twoje życie?
2: No myślę, że tak, że czuję to i widzę to gdzieś w swoim życiu. No chociażby to ten temat z Płocka w tym roku z obozu studenckiego, czyli to wymagajcie od siebie i to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. No to jest jakiś taki ciągły rachunek sumienia, tak? Czy jak nie wymagają ode mnie na uczelni, czy jak mniejsze są wymagania w jednej, drugiej aktywności, której się podejmuję, czy po prostu nikt nie stoi i nie pilnuje mojego życia duchowego, tak? To jest taka pierwsza podstawowa kwestia, no bo na uczelni są jakieś tam kryteria oceny, tak? W pracy jest jakieś zadanie, z których się trzeba wywiązać, ale życie duchowe to jest taka pierwsza podstawowa kwestia, no bo tutaj nie ma mamy taty, profesora, dyrektora, prezesa zarządu fundacji, który będzie pytał o to, jak ja się spowiadam, czy się spowiadam, czy podejmuję rachunek sumienia, czy się modlę codziennie, no to są takie rzeczy, których ja muszę od siebie wymagać, bo nikt tutaj mnie nie zastąpi w tej roli. Czy myślę sobie o naszym obozie w Siedlcach i myślę sobie o haśle, jesteście przyjaciółmi moimi, no to patrzę na te swoje relacje przyjacielskie z ludźmi, ale także to, co biskup Grzegorz Suchodolski mówił do nas, do stypendystów w Siedlcach, o przyjaźni z Kościołem, tak? Jaka ta moja przyjaźń z Kościołem jest? Jestem zaangażowany w życie Kościoła bardzo mocno i tak naprawdę większość moich aktywności jakoś z Kościołem jest związanych, ale ja...
1: Jesteś w radach różnych, w różnych bardzo wielu miejscach jesteś, prawda?
2: Ale jaka ta relacja moja tak wewnętrznie do Kościoła jest? Czy myślę sobie o innym momencie z obozu w Pratulinie, czyli obozu w diecezji siedleckiej i wizycie w Pratulinie, dniu skupienia w Pratulinie, gdzie modliliśmy się u błogosławionych męczenników z Pratulina, teraz a propos 30-lecia ich beatyfikacji przez Jana Pawła II. I tam z kolei biskup Kazimierz Gorda mówił o odwadze tych męczenników. I ja sobie pytam, czy dzisiaj odwaga ma jeszcze jakieś znaczenie? Czy my jesteśmy w ogóle ludźmi odważnymi w czasach mediów społecznościowych, w czasach, czy po prostu na uczelni, gdziekolwiek, gdzie jesteśmy, czy ta odwaga jeszcze we mnie jest? Czy może łatwiej wybieram konformizm, że się przystosuję, zaakceptuję to, co wokół mnie jest? Czy może czasem jestem w stanie zaprotestować? I tu nie chodzi znowu o jakieś wielkie polityczne deklaracje, tak? Ale w takiej codzienności, żeby też reagować na jakieś zło, które we mnie jest, czy przyznać się po prostu do swojej wiary w jakimś codziennym, w codziennych wyborach, tak?
1: No tak, manifestować czasami łatwiej niż w prostych rzeczach się przyznać, prawda?
2: Tak, tak.
1: Bez walki, tylko po prostu w powiedzeniu czegoś szczerze i prawdziwie. Proszę Państwa, to... Trochę już mam wrażenie, mamy zarysowane, jak fundacja funkcjonuje, ale ona się tak rozrastała. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak to byli, stypendyści byli tylko na studiach, a teraz już to jest dużo bardziej rozwinięte. I pamiętam rozmowy o tym, czy ta fundacja będzie trwała, jak już nie będzie Jana Pawła II i ile jeszcze pociągnie, że tak powiem wprost, rozmowy. Macie się dobrze.
2: Tak, mamy się dobrze. Jest 2000 stypendystów mniej więcej i to są tak po połowie stypendyści uczniowie, czyli 7-8 klasa szkoły podstawowej, szkoły średnie, no i druga połowa to są studenci. 10 tysięcy absolwentów, także to dzieło się naprawdę rozwija, rozrasta. Ponad 250
1: przez
2: milionów.
1: Przez 25 edycji, znaczy przez 25 lat w sumie, 10 tysięcy studentów, absolwentów.
2: Tak, już mamy 10 tysięcy absolwentów.
1: To jest dobre dzieło.
2: To jest dobre dzieło, to jest duże dzieło. To jest no, magia liczb, tak? Ponad 250 milionów złotych wydanych na stypendia. No to jest ćwierć miliarda.
1: Czy w ogóle jak się popatrzy na pieniądze, które udaje się fundacji zebrać, które Polacy chcą na fundację, na dzieło przekazać, to się okazuje, że mamy naprawdę wielkie dzieło. W sensie, tak. Że mam wrażenie, że tak jak liczby w przypadku Caritasu czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robią znaczenie i ludzie na nie patrzą, tak wy jesteście takim cichym gigantem, że tak powiem.
2: To jest ciekawe, dobre określenie, wydaje mi się. I to, co wspomniałeś, to jest wielkie dzieło Kościoła w Polsce, tak? To nie jest dzieło jakichś paru osób pracujących w fundacji. Nie, zdecydowanie nie. Nie można tego jakoś tak ograniczyć. To jest ogromne dzieło Kościoła w Polsce, bo po pierwsze, wierni Kościoła w Polsce są darczyńcami fundacji. Gdyby nie to, co państwo dzisiaj robią, czyli wrzucają pieniądze do puszek, spotykając naszych stypendystów, albo po prostu masę wolontariuszy w parafiach, to są setki tysięcy wolontariuszy.
1: Nie, mówmy się, są też SMS-y, są przelewy, tak. Ale są też odliczenia podatku,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to jest 1,5% podatku, to są ludzie, którzy przychodzą w ciągu roku i chcą przekazywać środki na fundację też przy różnych innych okazjach, czy tak po prostu co miesiąc przekazują jakieś właśnie środki na fundację.
1: Dziesięcinę,
2: tak. Wchodzą na zbiórka, wysyłają SMS. Naprawdę tych form wsparcia jest masę i właśnie ja zachęcam, żeby wszyscy nasi darczyńcy poczuli się twórcami tego dzieła, że ten żywy pomnik jest żywy, on wymaga ciągłego budowania. Nie wystarczy go raz oddać z jakiegoś materiału czy wyrzeźbić rzeźbić w kamieniu, tylko on wymaga nieustannej troski, nieustannego, że tak powiem, karmienia, żeby on rósł, żeby on się rozrastał. I to jest wielkie dzieło Kościoła w Polsce. Nie tylko dlatego, że to jest fundacja powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, działająca w ramach Konferencji Episkopatu Polski, tylko że to jest naprawdę, naprawdę wielkie dzieło, w które angażują się wierni, angażują się parafie, instytucje. To też jest piękne, jak Dzień Papieski się rozrasta i jak to jest uniwersalne święto Kościoła w Polsce. Że Dzień Papieski jest nie tylko tam, gdzie są stypendyści fundacji. Nawet jak w jakiejś parafii się stypendysta nie pojawi, to ten Dzień Papieski jest tam zaznaczony. I nie tylko przez list księży biskupów, który był tydzień temu czytany w kościołach, ale także przez to, że ta zbiórka odbywa się wszędzie, że księże o tym mówią, że świeccy o tym mówią, że a to zorganizują jakieś nabożeństwo różańcowe z nauczaniem Jana Pawła II, a to akademię w szkole poświęconą Janowi Pawłowi II, katechezie księża, czy katecheci świeccy, czy siostry zakonne o tym z młodzieżą rozmawiają. Jakieś instytucje lokalne, organizacje społeczne, kulturalne, domy kultury. Naprawdę ten Dzień Papieski żyje i naprawdę bardzo, bardzo głęboko rezonuje w tym życiu takim społecznym, nawet już nie tylko kościelnym w Polsce, ale także w środowiskach polonijnych, bo ten Dzień Papieski wykracza poza granice Polski, tam gdzie są Polacy, w różnych krajach na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, też zbierają na fundację, ale też żyją Janem Pawłem II tego dnia.
1: Proszę Państwa, to krótka muzyczna przerwa i do tego naszego wspólnego dzieła. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Kacper Kowalczyk w studiu, dyrektor Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ustaliliśmy, proszę Państwa, że to nasze wspólne dzieło. No i jakby nie było, to nawet nie jest jakaś wielka metafora, dlatego że nie byłoby Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, gdyby nie Polacy, którzy, no właśnie, tworzą te, pozwalają istnieć tej fundacji. I co tu dużo mówić, po prostu wspierają ją finansowo, a raczej tworzą ją finansowo, no bo stypendia to są pieniądze i te pieniądze są niezbędne do tego, żeby stypendia były. Ale tak sobie myślę, że jeśli jest w nas jakaś taka potrzeba zadbania o Polskę, o jej przyszłość, o młode pokolenie, że czasami powtarzamy tę frazę, którą powtarzają wszystkie pokolenia, co z tą dzisiejszą młodzieżą, no to odpowiedź, co z tą dzisiejszą młodzieżą i co można zrobić, no to jest właśnie dzielo.pl, proszę Państwa, i to zwłaszcza w dniu Dzień Papieski warto. Natomiast myślę, że w całym roku można wspierać zdecydowanie, ale... Mogłabym zapytać, skąd się bierzecie i jak to się dzieje, ale o tym już trochę powiedzieliśmy, ta niezwykła młodzież. Natomiast jak to jest, jak młody człowiek, jeszcze na poziomie 7-8 klasy, dostaje stypendium i staje się częścią Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, to poza tym, że to jest zdolny człowiek, to musi być już człowiek tak uformowany, że robicie mu jakiś test z wiedzy o Janie Pawle II, czy dopiero tu się zaczyna formacja, takie działanie podprogowe?
2: Nie, nie, nie mamy testów na wejście nauczania Jana Pawła II.
1: Dokończ zdanie.
2: Tak, tak, albo uzupełni.
1: Czego Jan Paweł II nie powiedział nigdy, to jeszcze powinno być.
2: Nie, nie, czegoś takiego nie ma. Oczywiście no są pewna procedura, jeżeli chodzi o składanie wniosku, jeżeli chodzi o tą drogę do bycia stypendystą fundacji. Tam między innymi jest opinia proboszcza, katechety, wychowawcy. No bo chodzi o to, żeby też no, w jakiś sposób także nagradzać i wspierać tych, którzy jest szansa, że coś mądrego i z tymi pieniędzmi, z tym potencjałem, którzy dostają, zrobią. Więc jakieś oczywiście warunki są i jest takie sprawdzenie tego, komu to stypendium jest dawane, no bo jest to też taka forma jakiegoś wsparcia, ale też oczywiście docenienia. Ale tak naprawdę to po wejściu do fundacji zaczyna się ta największa przygoda z formacją i ona zaczyna się przede wszystkim na obozach. Tak naprawdę stypendyści, to też jest bardzo ciekawa i taka fajna insiderska rzecz u nas w fundacji, że jak się zapyta stypendysta, od kiedy jesteś w fundacji, bo też myślę, że to jest najczęstsze określenie, od kiedy jesteś w fundacji, nie od kiedy jesteś stypendystą, kiedy przed pierwszy przelew, tak? To nikt właśnie nie mówi tej daty pierwszego przelewu,
1: tylko
2: nikt nie
1: pierwszy
2: mówi
1: obóz?
2: Miesiąca, tylko pierwszy obóz, tak? No ja jestem od Torunia, a ja jestem od Rzeszowa, a ja jestem od Szczecina, ja jestem od Lublina.
1: Ale to znaczy, że wtedy się wspólnota zawiązuje.
2: Tak, tak, tak, bo wtedy się naprawdę zawiązuje wspólnota. Chociaż jak przeważnie stypendysta jedzie na ten pierwszy obóz, a nie ma na przykład starszego brata czy siostry stypendysty czy stypendystki, no to jedzie z takim dużym niepokojem. No bo to jest jednak pewna niepewność. Siedziesz na ponad tydzień do jakiegoś miasta. Nawet jak jesteś wierzący, jesteś we wspólnocie kościoła, no to są nowi ludzie, tak? Jakieś nowe środowisko, więc jest tego stresu i lęku dużo. I czasem widzimy te twarze, zwłaszcza tych stypendystów, którzy przyjeżdżają pierwszy raz i trochę są tacy zalęknieni, trochę może niepewni tego, co ich czeka podczas obozu. No a kiedy jest ostatni dzień obozu, w zasadzie ostatni, dwa dni przed końcem obozu, zaczynają się łzy, zaczyna się wzruszenie. Już ta tęsknota, mimo że my się jeszcze nie rozstaliśmy, to bardzo często już te łzy się pojawiają, że za chwilę trzeba będzie jechać do domu i nawiązują się naprawdę piękne relacje i takie przyjaźnie, dobre znajomości. Tak,
1: że się małżeństwa też nawiązują z tego, co
2: chciałem
1: kojarzę.
2: Chciałem do tego dojść, tak, że mamy też już trochę stypendialnych, fundacyjnych małżeństw. Osób, które się poznały na obozach w ramach fundacji, we wspólnotach akademickich i dzisiaj tworzą rodziny. To też jest piękne. No i potem, jak już jesteś po tym pierwszym obozie, to jak jedziesz na kolejny, to już jest bardziej odliczanie do tego obozu i taka świadomość, że dobra, spotkam się ze swoimi znajomymi. Będę tak z kimś, kogo poznałem rok temu ze Szczecina, spod Szczecina, czy kogoś, kogo poznałem spod Gniezna, czy spod Wrocławia, czy skądś tam. Mówię spod, no bo to są stypendyści z małych miejscowości. Więc to jest takie doświadczenie tych relacji, za którymi się tęskni, się zastanawia, no bo przeważnie stypendyści na obozach są podzieleni na różne ośrodki, w których mieszkają, no bo ciężko jest tyle osób w jednym miejscu zakwaterować.
1: A ile jest osób na obozie? Tak mniej więcej.
2: Tak mniej więcej.
1: Plus minus 1000, to ile was jest?
2: No to jest tak 600-700, tak było mniej więcej.
1: No to rzeczywiście w jednym miejscu obozach, ciężko tak. Zakwaterować.
2: Tak, tak. To potem jest takie zastanawianie się, dobra, z którą decyzją nas w tym roku zakwaterują, czy spotkam osoby, które rok temu poznałam, dobra, z inną decyzją, dobra, tu poznam kogoś nowego, teraz kiedy będą punkty wspólne, kiedy cały obóz się schodzi, żebym spotkała czy spotkał swoich znajomych z innej diecezji, tych, z którymi byłem w jednym ośrodku w zeszłym roku, więc no to są naprawdę takie relacje, które się tworzą i czasem te kilometry oczywiście są jakąś barierą, którą się pokonuje i widzę też stypendystów, którzy jeżdżą w ciągu roku w jakieś tam wolne weekendy, kilkaset kilometrów na drugi koniec Polski, żeby się z kimś spotkać, bo ktoś jest dobrym znajomym, przyjacielem, a może właśnie jakaś pierwsza taka relacja związkowa, że tak powiem, się zawiązuje, która daj Boże przerodzi się z czasem w małżeństwo.
1: Przecież tak sobie myślę, że my myśląc o fundacji, zresztą SMS o treści stypendia się wysyła, myślimy o tym, że to jest ufundowanie stypendium młodemu, zdolnemu człowiekowi, żeby zdobył wykształcenie, żeby miał dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście jasne. Natomiast jesteśmy w takim czasie, kiedy bardzo dużo mówi się o braku relacji, o braku formacji też, o jakimś pogubieniu wśród młodych ludzi, o samotności. I tak sobie myślę, że oczywiście to stypendium jest ważne, jeśli chodzi o właśnie o studia, o możliwość edukacji, później o pracę, ale ostatecznie w tych pieniądzach, które przelewamy na fundację, zawiera się też współtworzenie wspólnoty dla drugiego człowieka, prawda? Bo jesteście taką wspólnotą i taką wspólnotą, która ma w sobie oparcie, która buduje relacje i to jest taka rzecz, której raczej ciężko byłoby inaczej to zrobić niż za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, będąc w domu, mieszkając sobie gdzieś tam i myśląc, że chciałoby się coś tym młodym Polakom dać. To jesteście takim narzędziem, przez które można to zrobić.
2: Tak, bez wątpienia i to szczególnie widać na studiach. Zwłaszcza na pierwszym roku, kiedy kończy się ten etap szkoły średniej, najczęściej w jakiejś tam mniejszej miejscowości, no i przechodzi się do dużego miasta na studia. Zazwyczaj to są te największe miasta wojewódzkie i w fundacji to też jest bardzo fajnie pomyślane, bo jest obóz dla uczniów, oddzielny obóz dla maturzystów, tych, którzy idą na studia i oddzielny dla studentów. Po co jest ten oddzielny obóz dla maturzystów? Żeby maturzyści mieli okazję dobrze się poznać w tych wspólnotach akademickich, które będą tworzyć na studiach, tak? Tam już nie jesteśmy podzieleni diecezjami, z których pochodzimy, tylko jesteśmy podzieleni w takie mniejsze grupy na tym obozie maturzystów według miasta, w którym będziemy studiować. Warszawa z Warszawą, Kraków z Krakowem, Kielce z
1: Czyli nie ma tego szoku termicznego, jak tak. Człowiek z miejscowości nieduży idzie do dużego miasta na studia, nikogo nie zna, opowiadam
2: tak,
1: swoje życie teraz.
2: Zna już ludzi, ma już pierwsze relacje i to takich poukładanych, sensownych ludzi. Ja zawiązałem największe przyjaźnie właśnie na tym obozie, one trwają do dzisiaj, właśnie dzięki temu, że studujemy w jednym mieście, mimo że jesteśmy z moimi takimi najbliższymi przyjaciółmi z trzech różnych stron Polski. No i właśnie, nawiązują się te relacje, ale też to jest takie bardzo praktyczne, bo na ten obóz zawsze przyjeżdżają jako wolontariusze starsi studenci, którzy są w fundacji i oni masę praktycznych rzeczy przekazują, tak? Mówię, jak ogarnąć tego na studiach, jak się rejestrować na wszystkie zajęcia, jak ogarnić system uczelni, co to są kolokwia, jak się pisze egzaminy, kiedy jest ta sesja.
1: Nie chcielibyście sprzedać tego know-how, wiesz, to jest trochę jak z małżeństwem, kursem przedmałżeńskim, że ten kurs przedmałżeński przygotowujący do ślubu, to on by przydał się i świetnie sprawdził nawet u tych, którzy biorą tylko ślub cywilny. Oczywiście poza tymi treściami dotyczącymi Boga. Natomiast tej relacji budowania i uzgodnienia pewnych rzeczy między ludźmi mi się przydał po prostu każdej parze. I mam wrażenie, że wasze podejście do przyjęcia nowych ludzi, do ich zaaklimatyzowania, do zbudowania relacji, to jest know-how, które by się przydało po prostu społeczeństwu.
2: No myślę, że tak. No my się chętnie tym dzielimy, tak? Po to też to opowiadam. Nawet stypendyści starsi, studenci drukują takie mini przewodniki, takie kompendium wiedzy o tym mieście, w którym będą studiować, gdzie są tak dobre miejsca, gdzie można coś w miarę tanio zjeść, tak jak jesteś na uczelni. Gdzie są fajne miejsca, które można odwiedzić, do którego muzeum, kiedy warto pójść, a jeszcze nawet jest informacja, kiedy jest jakieś darmowe wejście, tak? I można
1: fajne miejsca. Czyli to, co studenci cenią najbardziej.
2: Oczywiście,
1: no.
2: Tak. To są te wszystkie informacje o życiu na uczelni, o tym, z jakich aplikacji warto korzystać do tego, żeby wynająć rower miejski, a w której aplikacji ogarnąć komunikację miejską, a gdzie wykupić jakiś tam bilet. Więc mówię, masa takich praktycznych rzeczy, bardzo konkretnych, bardzo przydatnych w życiu studenta. Ja ten swój taki przewodnik akademicki, który dostałem na obozie, no trzymam do tej pory, już dzisiaj z niego nie korzystam, bo już to ogarnąłem, ale na pierwszym roku często do niego zaglądałem. Dobra, to aplikację pobrać do rowerów, to do czegoś tam. Oczywiście mógłbym to wszystko znaleźć w internecie, ale to mega ułatwia sprawę, no i przede wszystkim przy okazji tego wszystkiego budują się relacje.
1: Mówisz o rzeczy, której bardzo mi zabrakło, jak szłam na studia. W sensie to jest duże wydarzenie dla człowieka i jak ogromne. Idzie w ciemno, nikogo nie zna i po prostu jak dziecko we mgle, to te pierwsze miesiące są okropne, że tak powiem, delikatnie to ujmując.
2: Tak, więc chcemy to trochę tak wygładzić, tą ścieżkę, wyprostować ją. Dlatego też ci stypendyści, którzy są na pierwszym roku, mają też takiego oddzielnego starostę, to nazywamy. we wspólnocie akademickiej, którą tworzą stypendyści studenci w tych największych miastach akademickich. I ten starosta jest odpowiedzialny za nich, tak? Przede wszystkim za to, żeby ich zintegrować, tak? Za to, żeby być też takim ich przewodnikiem. Organizuje jakieś dodatkowe spotkanie integracyjne dla nich w tym nowym mieście, żeby się poznali. Co więcej, mamy też takie systemy, zwłaszcza w tych większych wspólnotach, gdzie tych ludzi jest dużo na bardzo różnych kierunkach, mentoringowe, gdzie stypendyści starsi zgłaszają się. Słuchajcie, ja studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ja studiuję, nie wiem, ekonomię na SGH-u, ja studiuję coś tam na jakiejś innej uczelni, a ja coś jeszcze innego na jeszcze innej uczelni. I ci młodsi studenci mają konkretny numer telefonu, link do Messengera do tych osób, że mogą do nich napisać, tak? I ten młodszy student, który nie wie, jak ogarnąć coś na uczelni, gdzie złożyć podanie, no to pisze do starszego kolegi i się pyta, cześć, no widziałam cię w arkuszu, tak, na naszej grupie fundacyjnej, wspólnotowej, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak coś tam ogarnąć na uczelni?
1: Nie macie takiego poczucia, że jesteście najlepiej i najprężniej działającą wspólnotą w Polsce?
2: No nie wiem, czy mi wypada to oceniać. Na pewno dużo dobra
1: dzień
2: się dzieje.
1: Dzień papieski, wszystko ci wypada. Słuchaj, to jest wasz dzień, także jakby możesz powiedzieć, co chcesz i nie musisz skromności tutaj prezentować.
2: No myślę, że działamy na pewno bardzo dobrze.
1: A poza tym, wiesz, jeśli jesteście najlepszą wspólnotą, najlepiej działającą, najprężniej w Polsce, to dzieje się to za sprawą Polaków, więc w sumie to nie jest brak skromności,
2: no tak,
1: tylko to jest...
2: Nie. Tak, no to patrząc tak na to mogę tak bez wątpienia powiedzieć. Dzięki tym wszystkim, którzy tworzą dzieło, dzięki wszystkim darczyńcom fundacji, Polakom, którzy mają tą życzliwość wobec nas, tak, możemy powiedzieć, że jesteśmy pod tym względem najlepszą taką instytucją, no i też jesteśmy chyba największym funduszem stypendialnym w Polsce, bo ja nie kojarzę, żeby był tak duży fundusz stypendialny, jak właśnie fundacja.
1: No i przy okazji tworzący wspólnotę między tak. Stypendystami, to stypendystami, absolwentami fundacji i tak dalej. No dobrze, ale jak... wiem, o czym nie powiedzieliśmy. Małżeństwa to jedno, ale jeszcze duchowni z fundacji. Zasilacie też szeregi seminarium.
2: Tak, mamy w tym momencie kilku kleryków w różnych seminariach w Polsce. Mamy też już listę kilkunastu księży, absolwentów fundacji. W tym roku mieliśmy prymicję trzech księży, którzy byli stypendystami fundacji. Taką prymicję na obozie, bo zawsze to jest taka tradycja, że jak w danym roku jest wyświęcony ksiądz, który był stypendystą, no to przyjeżdża na obóz i ma taką swoją fundacyjną prymicję. W tym roku było ich trzech, no i są też siostry zakonne w różnych zgromadzeniach, bardzo różnych zgromadzeniach. Też o tym można poczytać na stronie dziela.pl, można sobie przeskrolować do Wielkiego Czwartku, zdaje się, wtedy chyba opublikowałem artykuł właśnie na ten temat, zbierając historię różnych naszych absolwentów, którzy są w różnych stanach duchownych, czy w życiu konsekrowanym. Także tak, no zasilamy szeregi naprawdę różnych powołań i też różnych zawodów. Tak naprawdę jakby spojrzeć dzisiaj, to bardzo trudno byłoby znaleźć kierunek studiów albo zawód, w którym nie byłoby stypendysty. Bo od takich klasycznych jak prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, lekarze, po jakieś naprawdę przeróżne, techniczne, naukowe przestrzenie życia, działalności, no to praktycznie wszędzie są stypendyści albo absolwenci fundacji.
1: Tak sobie myślę, że dla ludzi, dla których nauczanie Jana Pawła II, Jan Paweł II był tak ważny, w sensie nawet nie tylko emocjonalnym, ale też z takim poczuciem, że to jest człowiek, bez którego historia Polski wyglądałaby inaczej, to poczucie, że to pokolenie JP2, takie nieoczywiste, wychowane na jego nauczaniu, formowane w duchu nauczania Jana Pawła II, jest wszędzie. To jest chyba realizacja jakiegoś takiego najgłębszego marzenia, tak sobie myślę, jeśli chodzi o Jana Pawła II i to się w fundacji realizuje. A powiedz, macie takie... Bo tak sobie myślę, jak tych księży już tylu jest, to najpierw sobie pomyślałam, że jak będzie biskup z dzieła, no to będzie można ustanowić jakieś stanowisko do spraw dzieła, no bo biskupie takie, wiesz, i to będzie były stypendysta, nie były stypendysta, tylko absolwent. Ale idźmy dalej. Po co będziemy się tak ograniczać? Wyobrażasz sobie na stolicy Piotrowej stypendystę, absolwenta Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i te wywiady w telewizjach wszystkich największych krajów, że oto człowiek, który jest tu dzięki dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która powstała w związku z Janem Pawłem II, teraz jest papieżem. Rozumiesz, o co
2: jestem
1: mi chodzi.
2: Jestem w stanie to sobie wyobrazić, bo ja mam dużą wyobraźnię i oczywiście cieszyłbym się bardzo, gdyby coś takiego się kiedyś wydarzyło i tego nam życzę. No biskupa jeszcze nie mamy.
1: Jeszcze, bo to chyba też wiekowo
2: Są biskupi,
1: nie?
2: Którzy byli koordynatorami fundacji, więc jest wielu biskupów, którzy naprawdę dobrze znają to życie fundacji i środowisko fundacji, albo nawet jak nie byli koordynatorami, to są blisko gdzieś fundacji. No ale tak jak mówisz, no jeszcze nie mamy biskupa, ale
1: najstarszy stypendysta ma 40 parę lat.
2: Tak,
1: chwili,
2: więc oni tak zaczynają.
1: I chyba nie są są księżmi jeszcze akurat. Wielk, tam, tak. Na początku aż tyle tych stypendystów rocznie nie było, prawda? To się rozrastało.
2: To stopniowo rosło, tak. Ale no myślę sobie, że to jest właśnie, to wszystko jest dzięki Janowi Pawłowi II, bo nawet jeżeli to nie on zakładał fundację, no to gdyby nie jego wezwanie w 99 roku do Wyobraźni Miłosierdzia, kiedy on się upomniał o los wtedy tych najbiedniejszych regionów w Polsce, wiemy, upadły PGR, ogromne bezrobocie, no i oczywiście ja to wiem z historii, tak, ale bardzo trudna sytuacja. Jan Paweł II upomniał się los tych wszystkich ludzi, no i wtedy zdecydowano, żeby założyć tą fundację. Zostały środki po pielgrzymce z komitetu sponsoringowego, od tego się zaczęło. Potem byli, no genialni też ludzie w Episkopacie, którzy wpadli na to, że zróbmy tą zbiórkę ogólnopolską, ciągnijmy to dzieło, tak, niech ono nie skończy się.
1: Dodajmy tutaj trochę rzeczy...
2: Nie skończy się ze śmiercią Jana Pawła II.
1: Dodajmy tutaj trochę rzeczy zza kulis, że wtedy, w czasie tych głosowań w Episkopacie, nad tym, czy powołać fundację, czy to ma być zbiórka, były lęki i obawy, że tego się nie uda utrzymać. A funkcjonujecie doskonale.
2: Tak, no więc no to dzieło myślę, że już przyszło jakieś takie pierwsze próby czasem kilka razy, chociażby no to jest właśnie ten 2005 rok, tak? Jak niektórzy mogli się zastanowić, co będzie teraz z tym dziełem, kiedy nie ma już Jana Pawła II, a ono ma sens, ono naprawdę ma sens i ten żywy pomnik naprawdę istnieje i naprawdę jest żywy, no ale też pamięta o Janie Pawle II, on jest niesamowicie dla nas ważny i to jest, no właśnie, to jest wszystko jakoś tak z jego inspiracji, gdyby nie było tego człowieka na stolicy Piotrowej, no to nie byłoby tak wielu przemian na świecie, ale też nie byłoby Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. I z tego, co też przekazują ludzie, którzy no, mieli taki bliski kontakt z Janem Pawłem II, to jak usłyszał o tym, że powstaje taka fundacja, to się ucieszył i to docenił.
1: No dobrze, to co dzisiaj robimy? Szukamy ludzi z takimi żółtymi chustami, z puszkami, wchodzimy na stronę dzieło.pl.
2: Tak, przede wszystkim zachęcam do tego, żeby szukać tych ludzi, którzy mają te żółte chusty, a może żółte koszulki, a może jakieś inne emblematy fundacyjne i żeby do tych ludzi podejść i zapytać, czy to są też stypendyści, tak? Bo mogą to być też wolontariusze, którzy nie są naszymi stypendystami, ale nas wspierają, bo takich jest masa, ale też z nimi porozmawiać, zwłaszcza jak to są stypendyści, zapytać, porozmawiać. Nasi stypendyści są bardzo, bardzo otwarci, zresztą we wszystkich największych miastach oni są w tych parafiach, ale także też w wielu mniejszych miejscowościach stypendyści uczniowie się w swoich parafiach czy w sąsiednich parafiach pojawiają, więc to jest taka pierwsza zachęta. Oczywiście zapraszam do tego, żeby nas wesprzeć, żeby wrzucić coś do tej puszki z wizerunkiem Jana Pawła II i z logo fundacji i za to oczywiście bardzo dziękuję. Można wejść także na www.dzielo.pl i tam przeczytać o tym, co robimy, zobaczyć, gdzie będą transmisje telewizyjne, co się jeszcze będzie działo w naszych miastach, znaleźć informacje o tym, gdzie w Warszawie czy w innym mieście jest miasteczko takie rodzinne, które stypendyści przygotowują, tam przyjść może z dziećmi i trochę też się pocieszyć tym wspólnym czasem. To jest taka kolejna zachęta. Wejść na e-zbiórka.pl i tam można też wpłacić do wirtualnej puszki. Wiemy, że dzisiaj coraz bardziej, prawda, Polska bezgotówkowa, więc też można wpłacić w taki sposób i do tego bardzo gorąco też zapraszam. Można wysłać SMS o treści stypendia na numer 74265, koszt 4,92 zł z VAT. Można oczywiście to wszystko znaleźć na stronie internetowej, jak Państwo nie zapamiętali. I to jest taka pierwsza moja podstawowa zachęta, żeby właśnie nas wesprzeć i bardzo za to dziękuję, ale też żeby ucieszyć się tym Dniem Papieskim, bo to jest naprawdę bardzo radosne święto i to jest wspólne święto Kościoła w Polsce. Naprawdę cieszmy się tym dniem, celebrujmy ten dzień. Naprawdę mamy tyle powodów do smutku na co dzień. Jesteśmy zmęczeni tyloma rzeczami, więc możemy świętować. Świętujmy razem. To jest moja wielka zachęta i wielkie zaproszenie, jeżeli w Państwa miejscowości dzisiaj się już nic nie dzieje albo za późno się zorientowaliście i nie zdążycie gdzieś tam dotrzeć, to może za rok sami coś zorganizujecie w swojej parafii. Ja do tego bardzo gorąco zapraszam. Jak będziecie potrzebowali jakieś informacje o tym, jak to robić, czy jakiś materiał, wpiszcie do fundacji, wyślemy co trzeba i napiszemy co trzeba.
1: No a dzisiaj są też koncerty w telewizji i można jakby się włączyć. Ja pamiętam jeszcze, jak one były w Warszawie, proszę Państwa. A, wiem, o co miałam zapytać, bo ja jestem człowiekiem bezgotówkowym, ale są jeszcze naklejki dawane w trakcie...
2: Tak, cały czas.
1: A nie, no to proszę Państwa, ja dzisiaj do bankomatu. Ja też mam wspomnienie ze swoich harcerskich czasów, jak te naklejki wszystkim przyklejałyśmy, bo to była jeszcze... Fundacja była wtedy tak jeszcze nieliczna w porównaniu z obecną, że jednak rzadko się zdarzali stypendyści zbierający do puszek, a raczej były to osoby z parafii, no w wypadku harcerzy, no to byli to harcerze. Natomiast
2: nadal
1: rzeczywiście...
2: jest masę takich osób i też jestem bardzo wdzięczny, że wszystkie parafie,
1: bo to jest,
2: że różne
1: chyba
2: organizacje,
1: chyba o to chodzi, że to jest nasze, w sensie, tak, że to jest nasz Dzień Papieski, tak, że to, nie, tak, to nie jest jakaś grupa osób, która się na coś umówiła, tylko to jest nasze święto w Polsce, to jest nasz żywy pomnik Jana Pawła II, tworzony przez nas, niektórzy którzy właśnie są tym pomnikiem, osobiście będąc stypendystami, pracując w fundacji, czy będąc absolwentami, a inni współtworzą, proszę Państwa, w sposób no po prostu finansowy i bez tego by w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia nie było. To jest w ogóle piękne, jak ja sobie myślę o tych lękach, że w trakcie powołania fundacji, czy to się utrzyma, czy nie będzie trzeba tego zamknąć. No i tu jest odpowiedź społeczeństwa polskiego w żadnym wypadku. Znaczy jakby cichy gigant, jeśli chodzi o zbiórkę i o to, co się dzieje. Więc proszę Państwa, zachęcamy właśnie dzisiaj do świętowania, do tego, żeby z jednej strony tworzyć ten pomnik Jana Pawła II, żywy pomnik Jana Pawła II. Ja bardzo lubię to określenie. Mam wrażenie, że ono jest patetyczne, ale ono jest adekwatne i wtedy patos jest najlepszy. A z drugiej strony, żeby po prostu świętować, to czego sobie życzymy dzisiaj?
2: Życzymy, żeby ten żywy pomnik rósł, żeby on się rozrastał, żeby stypendystów mogło być coraz więcej. To oczywiście jest uzależnione od tych środków, które fundacja będzie miała. No ale żebyśmy też wszyscy razem się cieszyli tym świętem, żebyśmy razem je celebrowali, no i żeby ten Jan Paweł II był cały czas dla nas ważny, ale też przez to, co mówił, żeby to oddziaływanie jego się nigdy na nas nie kończyło.
1: Amen, chyba wypada powiedzieć. Proszę Państwa, pięknego dnia papieskiego. Dziękuję bardzo. Kacper Kowalczyk, dyrektor Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak Państwo wejdą na dzielo.pl, to Państwo znajdą wszystkie informacje. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 130.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie

0: wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering Zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Możliwy zamach na premiera i szefa MON-u. Za chwilę specjalna narada służb w tej sprawie. Kraków wybiera prezydenta. Trwa głosowanie w drugiej turze. Po raz 26. Dziś Dzień Papieski, w tym roku z hasłem Święty Jan Paweł II. Uczeń misjonarz. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące zgłoszenie i pilne spotkanie służb oraz ministrów. Do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera i szefa MON-u, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Specjalna narada powinna się właśnie rozpoczynać.
5: W spotkaniu będą brały udział służby podległe MSWiA, Policja, Służba Ochrony Państwa, ale także funkcjonariusze ABW. Oczywiście na tym spotkaniu będą wymieniane informacje, a także omawiana sytuacja w związku z wpłynięciem tego zgłoszenia.
4: To na razie jedyne informacje. Służby wyjaśniają sprawę i nie zdradzają więcej szczegółów. Wielkopolska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Ziemi w powiecie grodziskim. 20-letni kierowca potrącił tam samochodem dwie prawidłowo jadące rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła, stan drugiej jest ciężki.
6: Kierujące jednośladami te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka.
4: Drugą śmigłowcem LPR-u przetransportowano do szpitala, mówi nam Katarzyna Wolna z grodziskiej policji. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Na miejscu policja i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. W najbliższych godzinach droga wojewódzka nr 312 będzie zablokowana. Wypadek także na obwodnicy Lublina na wysokości Dysa między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik. W kierunku Chełma osobówka wpadła na bariery i wywróciła się. Zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się środkowym i lewym. Utrudnienia mogą potrwać do 13. W wiadomościach Kraków, który wybiera prezydenta, trwa druga tura przedterminowych wyborów. Pierwsze godziny głosowania przebiegły bez incydentów, chociaż wczoraj podczas samych przygotowań w jednej z komisji interweniowała policja.
7: W komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
4: Mówi dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko. Druga tura zbiegła się ze sportową imprezą. Do części lokali wyborczych znajdujących się na trasie trwającego Krakowia Półmaratonu Królewskiego nie można dojechać autem. Na stronie delegatury Krajowego Biura Wyborczego i Zarządu Infrastruktury Sportowej znajduje się pomocna interaktywna mapka. Publikował w internecie niepokojące treści. Służby zabezpieczyły należący do niego arsenał niebezpiecznych przedmiotów. 14-latek spod Garwolina zatrzymany przez policję.
8: W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka.
4: Mówi nam Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Nastolatek z gminy Trojanów musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami.
8: Czyn nieletniego zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona artykułu 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób. osób.
4: Sąd rodzinny zdecydował, że 14-latek trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Dziś obchodzimy 26 już Dzień Papieski. To coroczne podziękowanie za pontyfikat papieża Polaka. Tego dnia odbywa się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
9: Będziemy mieć żółte koszulki, żółte chusty, to jest nasz taki znak rozpoznawczy, żeby podziękować, ale też poprosić o dalsze wsparcie. I myślę, że takim sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
4: Mówiła Maria Wróbel, stypendystka i rzeczniczka Lubelskiej Wspólnoty Fundacji. Podczas ubiegłorocznych obchodów na stypendia dla uzdolnionej młodzieży zebrano ponad 12 milionów złotych.

0: RMFM Plus.
1: Witam bardzo serdecznie, Magdalena Szefernaker, a dziś ze mną w studio dr Halszka Witkowska, suicydolog. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i na początku chciałabym, Halszka, żebyś wyjaśniła nam, na czym polega bycie suicydologiem. Czym ty się zajmujesz?
2: Suicydologia to interdyscyplinarna nauka zajmująca się zachowaniami samobójczymi. Z jednej strony suicydologia bada etiologię zachowań samobójczych. Innymi słowy, mówiąc po prostu, powody, dlaczego ludzie odbierają sobie życie. Wszystko to jest po to, aby móc tworzyć coraz lepsze strategie profilaktyczne, prewencyjne i postwencyjne. Chodzi o to, aby systemowo działać w przeciwdziałaniu zachowaniom samobójczym.
1: Nazwa bardzo trudna, niecodziennie spotykana, ale problem dużo poważniejszy i dużo bardziej złożony. Z danych policji, opracowanych też wspólnie z waszym serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, wynika, że w zeszłym roku codziennie około 13 osób odbierało sobie życie w wyniku samobójstwa. To jest bardzo duża liczba, patrząc na to, że każde życie jest bezcenne. 13 osób, czy około 13 osób dziennie, co tak naprawdę pokazuje, że w skali roku mamy blisko 5 tysięcy osób. Dokładnie tutaj dane policyjne pokazują, że odebrało sobie życie w wyniku samobójstwa 4776 osób. Zajmujesz się tym tematem. Widać, że te statystyki, one się zmieniają, że tych samobójstw jest trochę mniej niż w roku poprzednim. Czy można powiedzieć, że tutaj w ogóle nastąpiła jakaś zmiana?
2: To, co na pewno możemy zauważyć, to fakt, że w populacji ogólnej w Polsce od 2 lat mamy tendencję spadkową. Niewielką, ale mimo wszystko spadkową. Jest to dowód na to, że działania, które wprowadzamy w naszym kraju, zaczynają przynosić sens. Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że jest Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, który wprowadzony był jeszcze za poprzedniej władzy w roku 2021. Jest to dla mnie dowód na ciągłość tego państwa, że jednak można pewne rzeczy kontynuować, pomimo to, że niestety w tym roku koordynacja i sposób prowadzenia programu się zmieniły i już zespół, który wcześniej pracował przy tym programie, nie jest zatrudniony, natomiast jakieś tam działania nadal są podejmowane. Faktem jest to, że przez ostatnie kilka lat dużo udało się zrobić. Miałam przyjemność koordynować 4 zadania Krajowego Programu Zapobiegania Samobójstwom przez ostatnie lata i przede wszystkim przeszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy osób z grup zawodowych, takich jak nauczyciele, szkolni specjaliści, pracownicy socjalni, służby mundurowe, ale także osoby duchowne. Szkolenia były z zakresu pierwszej pomocy emocjonalnej, z tego, jak reagować po samobójstwie, ale także ze wsparcia osoby po próbie samobójczej. Z drugiej strony przez lata prowadziłam zespołem współpracującym ze środowiskiem dziennikarskim i to, że państwo w tej chwili przy wiadomościach dotyczących samobójstwa widzicie ramkę z telefonami pomocowymi, to między innymi efekt pracy tego zespołu. Z drugiej strony mamy w Polsce serwis pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, który prowadzi Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy i ten serwis odwiedziło już ponad 2 miliony użytkowników. Jest tam pomoc bezpłatna i anonimowa. Bardzo państwa zachęcam do odwiedzenia strony tego serwisu. I przede wszystkim mamy też nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży i 3 poziomy referencyjności. Dużo szkoleń, dużo lepszy dostęp do pomocy w kryzysie psychicznym. Nadal nie jest idealnie, ale pewne działania zostały przedsięwzięte, więc warto zwrócić uwagę na fakt, że jest trochę lepiej, ale z drugiej strony to pokazuje, że działania mają sens, ale trzeba je kontynuować, trzeba jeszcze bardziej usprawniać, bo warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce w wyniku samobójstwa ginie 2 razy więcej osób niż w wyniku wypadków drogowych.
1: Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, a miesiąc temu Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Czy to też to, co wspomniałaś, nagłaśnianie tematu, mówienie coraz więcej, coraz szerzej, jak chociażby zamieszczanie numerów, tak, pomocowych, pokazywanie ludziom, że tak, są takie problemy, można znaleźć pomoc. Czy to też według ciebie pomaga, żeby jak najmniej było po prostu tych samobójstw?
2: Musimy zwrócić uwagę na fakt, że przez lata tematyką samobójstw zajmowali się naukowcy, psychologowie, psychiatrzy w wąskim gronie. Ten temat społecznie był tematem tabu, o tym temacie trudno się mówiło. Dziennikarze albo mówili w sposób sensacyjny, albo z drugiej strony woleli nie mówić z obawy przed wywołaniem efektu Wertera, czyli naśladownictwa społecznego. Wiemy o tym z badań naukowych, ale także z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, że prawidłowe mówienie o zachowaniach samobójczych, czyli takie, gdzie nie mówimy o metodzie, nie mówimy o gloryfikacji śmierci samobójczej, nie romantyzujemy tej śmierci, pokazujemy rozwiązania, pokazujemy miejsca pomocowe, może przyczynić się do spadku liczby samobójstw. I to jest efekt Papageno. I to robię od 2018 roku kampanią społeczną Życie Warte Jest Rozmowy. Każdego roku organizujemy wykłady otwarte, które są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. W tym roku w Auli Dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgromadziliśmy ponad 900 słuchaczy na żywo. Kilka tysięcy osób online obejrzało relacje z tej konferencji. Coraz częściej dziennikarze biorą pod uwagę fakt, że są sprawczy. Ja uważam, że to jest nowa droga profilaktyki w czasach, kiedy w mediach społecznościowych mamy dużo fake newsów, kiedy każdy youtuber czy osoba, która publikuje na Instagramie, jest ekspertem. Radio, telewizja, gazeta mogą być sprawdzonymi źródłami wiedzy. Dlatego bardzo się cieszę, że środowisko dziennikarskie jest tak zaangażowane. Uważam, że za spadkiem samobójstw w naszym kraju przez ostatnie 2 lata też stoi praca dziennikarzy, ponieważ razem z zespołem, z którym pracowałam, udzieliliśmy ponad 700 wywiadów i to były wywiady właśnie profilaktyczne, które były skupione na tym, jak dostrzec sygnały ostrzegawcze, jak rozmawiać ze sobą w kryzysie, jak pomóc, jakie są fałszywe przekonania i mity dotyczące samobójstw, bo cały czas mamy problem w udzieleniu prawidłowej pomocy, ponieważ z jednej strony dużo nie wiemy, z drugiej strony boimy się, a z trzeciej strony mamy dużo fałszywych przekonań na temat tego zjawiska.
1: W zeszłym roku, jak byłaś u mnie w programie, też właśnie w Radiu Plus, dostałam telefon po naszej rozmowie od znajomego, który poruszony właśnie twoją wypowiedzią, informacjami, które przekazywałaś i tematyką, zadzwonił i szukał pomocy dla z kolei jakichś najbliższych znajomych, gdzie w rodzinie doszło do tego samobójstwa. To też pokazuje, że ludzie coraz częściej otwierają się na ten temat. Przestaje być to takim tematem tabu. Chociażby osoby publiczne. Niedawno też słyszałam wypowiedź byłego premiera Leszka Millera, który również w jednym z wywiadów telewizyjnych mówił o samobójstwie swojego syna. Pokazuje, że mówienie o tym temacie głośno, że może to dotknąć w zasadzie każdą rodzinę, każde środowisko, każdą jakąś część społeczności, zapewne pomaga, żeby otwierać się, a zwłaszcza trafiać do tych osób, które tej pomocy potrzebują. Bo to też, co mnie zaskoczyło w tej rozmowie z tym z kolei moim znajomym, który mi powiedział, że wiesz, Magda, rodzina nie chce żadnej pomocy. Ja pytałem, czy mogę jakoś pomóc, czy czegoś potrzebują i tutaj następuje zamknięcie, blokada. To chyba niestety jest, wydaje mi się, dosyć częste w takiej sytuacji, ale nie wiem, czy to jest najlepsze wyjście.
2: W ramach naszego serwisu Życie Warte Jest Rozmowy prowadzimy bezpłatne konsultacje dla osób w żałobie. Cały czas rośnie zapotrzebowanie, bo tak jak powiedziałyśmy wcześniej, 13 osób dziennie odbiera sobie życie, ale każda ta śmierć wpływa na otoczenie. Badania pokazują, że jedno samobójstwo wpływa nawet na 135 osób. Jeżeli pomyślimy o nastolatku, który odebrał sobie życie, to wiemy, że cierpi nie tylko rodzina, ale także środowisko szkolne, koledzy, koleżanki, nauczyciele, koledzy z klubu sportowego, korepetytor. To jest naprawdę ogromna fala. Wiemy też, że żałoba po śmierci samobójczej to żałoba traumatyczna, z ogromnym poczuciem winy, z niekończącymi się pytaniami dlaczego. Właśnie wiedząc o tym, jak trudne jest to przeżycie i jak wiele rodzin też mierzy się z ostracyzmem społecznym, bo przecież tak prosto jest nam oceniać. W momencie, kiedy usłyszymy o samobójstwie dziecka, mówimy, gdzie byli rodzice, patologiczny dom. Te rodziny często spotykają się z takimi etykietami i wiedząc o tej trudnej sytuacji, zdecydowałam się razem z Moniką Tadrą napisać książkę Niewysłuchanie o śmierci samobójczej tych, którzy pozostali. Woli w wydawnictwie Pruszyńskim. To jedna z trzech książek o tej tematyce zachowań samobójczych i w niej umieściłyśmy 13 świadectw osób, które przerobiły żałobę po śmierci samobójczej, jeżeli można w ogóle użyć słowa przerobiły, bo ta żałoba zostaje na całe życie i te rany są bardzo głębokie. I oprócz tych rozmów tam też jest takie suicydologiczne opracowanie właśnie emocji, które towarzyszą, bo one są bardzo skrajne. Zdarza się, że rodzice, którzy przez lata na przykład walczą o swoje dziecko, które już jest dorosłe, ale jest na przykład po kilku albo kilkunastu hospitalizacjach, mierzą się z bardzo trudnym takim uczuciem, kiedy dojdzie do samobójstwa, ulgi, jakkolwiek to brzmi, dlatego, że ten stres każdego dnia, czy to dziecko żyje, czy czegoś sobie nie zrobiło, jest tak ogromny, że kiedy do tego dochodzi, to mają takie poczucie, że to już się stało, że już to najgorsze się stało. I to, co bardzo jest dla nich trudne, to to, że oni potem nie mogą tego znieść, że w ogóle poczuli coś takiego. No, to jest bardzo dużo emocji. Lęk, strach, wstyd, poczucie winy. To jest chyba najgorsze. Zwracamy uwagę na fakt, że osoby, które przeżyły śmierć samobójczą bliskiego, często same są w ryzyku popełnienia samobójstwa. Dlatego działania z tak zwanej postwencji, czyli działania po wydarzeniu, są tak szalenie istotne, bo to jest ratowanie kolejnego życia.
1: My rozmawiamy z dr Halszką Witkowską. Zaraz po przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.
3: Reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.

0: na plus.
1: Magdalena Szefernakę, razem mną w studio dr Halszka Witkowska, suicydolog. Rozmawiamy o samobójstwach. To temat, który generalnie już coraz mniej jest tematem tabu, coraz częściej pojawia się ten temat i w mediach, ale też coraz częściej mówimy o tym w naszych społecznościach. Przez długi czas zajmowałaś się czytaniem, sprawdzaniem listów pożegnalnych, które pozostawiły osoby, które targnęły się na swoje życie. Czy jest jakiś wspólny mianownik w tych listach, który pokazuje, który uzmysławia nam, dlaczego dana osoba targnęła się na swoje życie?
2: Takich listów przeanalizowałam ponad 800 w swojej pracy badawczej i to, co na pewno łączy większość z nich, to słowa przepraszam, wybaczcie mi, bez mnie będzie wam lepiej. Te listy to świadectwa ogromnego bólu, często bólu ukrywanego, bo są osoby, które maskują swoje cierpienie, nie chcą martwić swojej rodziny. To dowód też na to, jak bardzo zmienia się perspektywa osoby w kryzysie samobójczym. A mówimy wtedy o ogromnym bólu psychicznym, który przesłania cały świat praktycznie. Ten ból psychiczny powoduje, że ojciec traci siłę, aby towarzyszyć swoim dzieciom. Jest to taki ból, w którym matka pisze do 5-letniego dziecka: lepiej ci będzie beze mnie, przy czym dorysowuje serduszka i uśmiechy. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo zmienia się perspektywa tej osoby. I to, co bardzo przykre, to to, że często w otoczeniu nazywamy osoby, które odebrały sobie życie, egoistami, bo nie pomyślały o innych. Natomiast badania i nauka pokazują nam, że ta perspektywa w kryzysie samobójczym, ona się po prostu zmienia. Ludzie odbierają sobie życie, bo myślą, że są obciążeniem dla innych, że powodują ból i krzywdę swoim najbliższym, że bez nich świat będzie lepszy. I my też często mamy bardzo romantyczne wyobrażenie o listach pożegnalnych, o tym ostatnim zapisie. Wydaje nam się, że to są może takie cytaty, elementy wierszy. Patrzymy na to przez pryzmat często pożegnań sławnych osób, które gdzieś w kulturze przeszły do takiego nurtu ogólnego. Natomiast nie ma nic romantycznego w śmierci samobójczej. Jest to ogromne cierpienie, to są świadectwa wielkiego bólu, samotności. Sama jak rozpoczęłam pracę nad tym materiałem, to poczułam, że muszę mieć na to przyzwolenie, że to są osoby, których prawdopodobnie nikt nie wysłuchał. I stąd wzięła się cała inicjatywa Życie Warte jest Rozmowy. Najpierw kampania społeczna, wykłady otwarte, potem serwis, teraz także program dla szkół, wspierająca szkoła razem z Fundacją Adamet, ale także nasz najważniejszy tegoroczny projekt, czyli film Siła Relacji. To jest pierwszy w Polsce interaktywny film profilaktyczny dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat. Dlaczego jest taki wyjątkowy? Ponieważ w ważnych momentach akcja zatrzymuje się i widz może wybrać, co odpowiedzieć lub co powiedzieć o sobie w kryzysie. W tym filmie akurat przedstawione są dwie nastolatki, ponieważ według danych Komendy Głównej Policji wiemy, że między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%, więc zdecydowaliśmy, że ten pierwszy film, bo chcemy robić też kolejne, właśnie dzieje się między dziewczętami. Z drugiej strony badania reprezentatywne, które prowadziłam z profesorem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim, doktor Judytą Borchet w zeszłym roku pokazały, że w przypadku uczniów klas siódmych szkoły podstawowej ponad 30% próbowało pomóc koledze lub koleżance w kryzysie samobójczym, a w klasach trzecich ponadpodstawowych było to już ponad 50%. Więc nawet w sytuacji, kiedy my dorośli nie wiemy jak mówić, boimy się mówić słowa na S, udajemy, że tego nie ma, chcemy to zamieść pod dywan, to młode osoby i tak o tym rozmawiają, i tak są w kryzysie, ten problem nie znika, a co gorsza, one nie ufają często dorosłym. I jeżeli dzielą się z kolegą lub z koleżanką tym, że mają myśli samobójcze lub chcą odebrać sobie życie, to proszą jeszcze o dochowanie tajemnicy. I to jest najbardziej niebezpieczny moment.
1: No właśnie, dotykamy tego momentu, gdzie pojawiają się jakieś symptomy, sygnały, że ktoś w ogóle ma takie myśli. Tutaj już wspominałyśmy o tym, że około 13 osób dziennie w zeszłym roku odbierało sobie życie. To dane policji za 2025 rok. Wśród tych osób również dzieci i młodzież. co jest, czy co może być takim pierwszym sygnałem dla rodziców, dla szkoły, dla otoczenia osoby, oczywiście czy to młodszej, czy starszej, że dzieje się coś bardzo niepokojącego?
2: Jest kilka obszarów. Obszar zachowania, obszar fizyczny i obszar słownictwa, byśmy powiedzieli, kilka różnych. Obszar zachowania to widzimy wycofanie się z relacji, porzucenie swoich pasji. Może być smutek, ale czasem zdarza się tak, że młody człowiek zaczyna być agresywny, nerwowy, zaczyna sprawiać problemy wychowawcze, których wcześniej nie było. Nie chce chodzić do szkoły, a wcześniej nie było z tym także problemu. Może mieć problem z zapamiętywaniem, z nauką, ze snem także.
1: Ale tak pozwolę wejść sobie w słowo. To można powiedzieć, że takie symptomy mogą oczywiście być sygnałem do czegoś innego, a nie do tego, co wydaje się najgorsze, tak? Czyli do samobójstwa. Czy jest coś, co jeszcze jakoś mocniej, nie wiem, wyróżnia, czy daje nam znać, że ktoś właśnie może mieć takie myśli o odebraniu sobie życia?
2: Ból psychiczny jest niewidoczny. Myśli samobójcze są w głowie. Więc jedyny sposób, aby się o nich dowiedzieć, to jest rozmowa. Trzeba zapytać. Więc najpierw dostrzegamy te zmiany w zachowaniu, o których powiedziałam. Kolejne rzeczy, które możemy dostrzec, to w rozmowie określenia dotyczące tego, że jestem beznadziejny, dla mnie nie ma nadziei, innym beze mnie będzie lepiej. W tym filmie, o którym wspomniałam, Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie, zrobiliśmy ją dzięki współpracy z Fundacją PZU, jest właśnie pokazana rozmowa dwóch nastolatek, gdzie jedna zauważa u koleżanki to, że przestała chodzić na treningi, że dawno jej nie było w szkole, zauważa w rozmowie, że ta nie chce rozmawiać, nie chce mówić o swoich emocjach, ukrywa się za telefonem, za zdawkowymi odpowiedziami. Pokazujemy, jak poprowadzić taką rozmowę, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli słyszymy, że ktoś czuje się zbędny, że to jest wszystko nic nieważne, niewarte, że jest beznadziejny, że nic mu się w życiu nie udało i nie uda, to wszystko powinno zwrócić naszą uwagę, bo to są podstawy pierwszej pomocy emocjonalnej, której uczymy w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy. Pierwszy krok zauważ, czyli zauważ tą zmianę w zachowaniu. Ona oczywiście, ta zmiana, tak jak powiedziałyśmy, nie musi od razu mówić, że ktoś ma myśli samobójcze, ale to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, który powinien sprowokować z naszej strony rozmowę. Osoba w kryzysie samobójczym czy kryzysie psychicznym często nie poprosi o pomoc, bo po pierwsze się wstydzi, a po drugie myśli, że na nią nie zasługuje.
1: Co w takiej sytuacji, kiedy w wyniku rozmowy dostaniemy taki sygnał albo odczytamy go, że faktycznie ktoś ma takie myśli samobójcze? No podejrzewam, że wielu z nas, myślę też o naszych słuchaczach, no ani nie jest przeszkolonych, tak, do prowadzenia tego typu pomocy czy działań. Jak sobie poradzić? Gdzie szukać tej pomocy? Jaki zrobić kolejny krok?
2: Przede wszystkim pierwsza pomoc emocjonalna to nie jest pomoc, która zastąpi psychologa, psychiatrę, psychoterapeutę, farmakoterapię czy szpital psychiatryczny, ale to jest pomoc, której każdy z nas może udzielić. Dlatego w ramach serwisu uczymy zarówno na bezpłatnych webinarach, które robimy dla nauczycieli, dla rodziców, mamy poradniki, ale mamy także konsultacje dla rodziców, dla nauczycieli. Można też napisać do nas na zakładkę napisz do specjalisty. Bardzo ważne jest, żeby szukać wsparcia, żeby nie być w kryzysie samemu. Natomiast istotne jest to, że jeżeli już zauważymy te zmiany w zachowaniu, zauważymy te negatywne określenia a propos siebie i przyszłości, jeżeli słyszymy, że wszystko nie ma sensu, to zacznijmy zadawać pytania. To nie musi być od razu pytanie wprost o myśli samobójcze. Jeżeli obawiamy się go zadać lub nie ma do tego okoliczności, możemy zacząć tak zwaną metodę Lejka, od ogółu do szczegółu. Czyli możemy zacząć od pytań, czy nie masz czasem tak, że nie masz siły wstać z łóżka, że chciałabyś zniknąć, że to wszystko nie ma sensu. Czy czasem nie czujesz się zupełnie wyczerpana? Jeżeli usłyszymy odpowiedź twierdzącą, to możemy zapytać, a czy czasem nie masz tak, że myślisz, żeby zniknąć, żeby już nie było potrzeba tych wszystkich wysiłków, aby kolejny dzień rozpocząć. Jeżeli usłyszymy znowu tak, to możemy zapytać wprost, czy czasem nie myślisz o samobójstwie. Nie bójmy się, bo to pytanie ratuje ludzkie życie.
1: A wydawałoby się, że to pytanie może sprowokować kogoś do pójścia w tę stronę i popełnienia tego czynu.
2: Wszystkie badania są zgodne, wszystkie naukowe podejścia mówią jedno, rozmowa o myślach samobójczych lub próbach nie wywołuje ich. jest dokładnie odwrotnie. To jest możliwość zwentylowania trudnych emocji. To jest możliwość na to, aby ból psychiczny wybrzmiał. W końcu to tylko dzięki rozmowie możemy się dowiedzieć, że ktoś o tym myśli i możemy go zatrzymać, możemy mu pomóc. Bez tej rozmowy to wszystko się nie wydarzy. Myśl wyjęta z głowy i ubrana w słowa staje się faktem, a z faktem można już coś zrobić. Jeżeli ktoś w rozmowie przyzna się, że miewa takie myśli, to natychmiast musimy z tego zrobić najważniejszy temat rozmowy. Należy dopytać, od kiedy, jak długo, czego dotyczą, kiedy się pojawiają, czy kiedyś rozmawiał z kimś o tym, czy szukał wsparcia. Te wszystkie informacje zbieramy. Zbieramy po to, aby dostosować interwencję, której wymaga ta osoba. Jeżeli to są myśli samobójcze, które są konkretne, które dotyczy planów, gdzie dana osoba już wie, jak to zrobi, jakie użyje metody, jakie to będą okoliczności, może data. Jeżeli ta osoba zostawia listy pożegnalne, ale pamiętajmy, że to nie jest tak popularne zjawisko, tylko między 12 a 30% osób zostawia takie pożegnanie na piśmie. Jeżeli rozdaje rzeczy, szykuje się na odejście, albo jeżeli wiemy, że wcześniej były próby samobójcze lub ta osoba dokonuje samouszkodzeń lub była wcześniej hospitalizowana, to wiemy, że ryzyko jest wysokie. Natomiast bardzo ważne jest to, abyśmy pamiętali, że wzywając numer 112, to w tym momencie interweniujemy wobec sytuacji, gdzie jest zagrożone ludzkie życie i to jest najważniejsze, więc nie bójmy się zadzwonić na ten numer, bo ostateczną decyzję podejmuje lekarz w karetce, a potem lekarz na oddziale w szpitalu o tym, czy pacjent będzie hospitalizowany. Natomiast istotne jest to, że rozmawiając z osobą w kryzysie, trzeba ją informować o tym, co chcemy zrobić. Nie powinno to wyglądać w ten sposób, że ta osoba jest zaskakiwana tym albo nie spodziewa się. Najlepiej, jeżeli byśmy byli w jej towarzystwie, jeżeli się uda fizycznie, jeżeli nie, to jest także telefoniczne wsparcie. Natomiast warto, żeby ta rozmowa pokazywała różne możliwości. Natomiast te różne możliwości to nie jest także możliwość zostawienia tej osoby samej. W różnych możliwościach może być to, że pojedziemy razem do szpitala, albo razem wezwiemy karetkę, albo razem pójdziemy na ostry dyżur, albo do lekarza psychiatry. Nie ma wersji numer 4, gdzie nie ma żadnej pomocy. To jest szalenie istotne. I pamiętajmy też, że w przypadku młodych osób często ten proces, który prowadzi od myśli samobójczych do próby samobójczej, bywa krótszy, ponieważ młode osoby są bardziej impulsywne i tutaj bardzo ważne są szybkie reakcje. Dlatego w ramach programu Wspierająca Szkoła, który robimy właśnie z Fundacją Adamet, uczymy szkoły procedur. Procedur, które ratują życie. Chodzi o to, żeby mieć procedurę zarówno na to, kiedy pojawi się uczeń z myślami samobójczymi w szkole, ale także po próbie, żeby go wesprzeć w powrocie do szkoły, ale także na wypadek, kiedy dojdzie do samobójstwa ucznia, żeby tak przeprowadzić szkołę przez tą tragedię, żeby nie doszło do kolejnego.
1: A my rozmawiamy z dr Halszką Witkowską i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: today, but had to go to visit you.
1: Rozmowa na plus.
2: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio niezmiennie dr Halszka Witkowska. Rozmawiamy o samobójstwach. W zeszłym roku około 13 osób dziennie odebrało sobie życie. Wśród tych osób są również dzieci i młodzież. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, miesiąc temu Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Ja chciałam zapytać ciebie, jak pomóc osobom najbliższym, które zostają ze stratą bliskiej osoby. Powiedziałaś, że 135 osób przeżywa śmierć, odebranie sobie życia przez bliską osobę. 135 osób, więc to nie jest tak, że jeśli dana osoba popełnia samobójstwo, to problem się rozwiązuje, tylko on się po prostu rozprzestrzenia dalej.
3: Samobójstwo nie likwiduje bólu. Ono przenosi ból na inne osoby. To jest ogromne cierpienie dla bliskich. Tak jak wspomniałam wcześniej, wyrzuty sumienia, takie niekończące się pytanie dlaczego, dochodzenie różnego rodzaju przyczyn. I to, co jest bardzo istotne, choć zabrzmi banalnie, to bycie. Dlatego, że my nie znajdziemy słów idealnych, które pocieszą, bo nie ma takich słów. Wielokrotnie rozmawiałam z rodzicami, którzy stracili dziecko w wyniku samobójstwa i proszę mi uwierzyć, że nie znam większego bólu. A ja nazywam to takim Monteverestem ludzkiego bólu. Wielokrotnie słyszałam zwroty: pani doktor, ja umarłam razem z moim dzieckiem. Ja nie mam siły oddychać. I myślę sobie, że powiedzenie takiej osobie, że czas leczy rany, albo że będzie lepiej, to nie są słowa, które cokolwiek dadzą. Ale to, żebyśmy usiedli obok, złapali kogoś za rękę, byli przy tym, jak płacze, żeby być tą osobą, do której ktoś w żałobie będzie mógł 30 razy opowiedzieć tę samą historię, której będzie mógł 50 razy wymienić imię dziecka, którego już nie ma. Bo to, że go nie ma teraz, to nie znaczy, że go nie było, a często ludzie boją się wymieniać na przykład imię dziecka, bo nie chcą ranić rodziców. Bardzo ważne, żebyśmy dawali przestrzeń do wybrzmienia tego ogromnego bólu, bo on jest i on trwa długo też, więc wymieniajmy się w tym wsparciu. Róbmy dyżury, dzwońmy na zmianę, piszmy smsy. Czasem można z kimś pójść na spacer, a niekiedy pomóc oddać samochód do mechanika albo przynieść zakupy. To są proste rzeczy, tu nie trzeba fizyki kwantowej. A w ogromnym ludzkim cierpieniu potrzeba po prostu drugiego człowieka i o tym jest cała książka Niewysłuchani, o tym jak wspierać, o tym jak różne są rodzaje przeżywania tej żałoby. Będą osoby, które będą potrzebowały więcej rozmawiać, będą tacy, którzy będą woleli spędzać czas w jakimś ruchu fizycznym, żeby oderwać myśli. Będą tacy, którzy będą potrzebowali chwilę wytchnienia, ale na koniec każdy mówi, byłem niewysłuchany z tych osób w żałobie. Dużo osób nie wiedziało, jak ze mną rozmawiać, dlatego unikali tych kontaktów. Pamiętam do dzisiaj rozmowę z pewnym mężczyzną, który stracił syna w wyniku samobójstwa. Był już samorządowcem i powiedział mi, normalnie każdego dnia odbierane 200-300 telefonów. Jak mój syn odebrał sobie życie, to mój telefon zamilkł na długie miesiące. Potem jak zapytałem znajomych, czemu nikt z was do mnie nie zadzwonił, a oni powiedzieli, wiesz, pomyśleliśmy, że tak bardzo cierpisz, że musisz pocierpieć w samotności.
2: No i to jest właśnie ten punkt, wydaje mi się, jakiś bardzo newralgiczny, istotny. Jak powinno zachowywać się społeczeństwo, osoby, które znają rodzinę, tak, gdzie ktoś odebrał sobie życie, jakie przyjąć najlepsze formy pomocy, bo znam takie historie, gdzie ludzie mówią, że właśnie zgłaszali chęć pomocy, a dostawali taki sygnał, jakby nie, my nic nie potrzebujemy, sobie we wszystkim radzimy. Ta historia, którą opowiadasz, pokazuje, że niekoniecznie, tak, że te osoby, które cierpią, no są w jakimś sensie, w jakiś sposób w żałobie, potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, żeby, nie wiem, samemu nie popaść w jakieś skrajne myśli, czy w jakąś depresję, bo przecież to jest taka trauma, która, podejrzewam, może się w różny sposób rozwinąć.
3: Przede wszystkim, będąc obok, możemy zapytać, czego te osoby potrzebują. To bardzo ważne, bo te potrzeby będą różne. One się też mogą zmieniać. Więc to, że w poniedziałek ktoś mówi, wszystko mamy, niczego nie potrzebujemy, bo zapytamy na przykład o to przy pogrzebie albo niedługo po, to nie znaczy, że za 5 dni nie warto napisać SMS-a. Hej, jestem. Jakbyś potrzebował, potrzebowała porozmawiać, to napisz, zadzwoń. To niewiele kosztuje. Myślę, że też w czasie pop psychologii boimy się tego, że ktoś będzie za bardzo naruszał naszą prywatność, że będzie za dużo dzwonił, boimy się telefonów po nocy. Proszę Państwa, to się naprawdę nie dzieje. W przypadku takich zdarzeń te rodziny naprawdę nie chcą się narzucać, a jeżeli już zadzwonią, to znaczy, że to jest telefon, który jest dowodem walki o życie. I to wsparcie osób w żałobie jest bardzo istotne właśnie dlatego, że one same czasem mają myśli samobójcze, zwłaszcza rodzice, rodzeństwo, ale w tej książce opisałam też na przykład kobietę, która straciła swoją babcię. Monika Tadra przeprowadziła z nią rozmowę, czy z chłopakiem, który stracił swojego ojca, który był psychiatrą swoją drogą. To są naprawdę różne okoliczności, różne położenia, ale zawsze na końcu jest człowiek i jest też społeczeństwo, które bywa okrutne. Znam historię kobiety, która straciła narzeczonego w wyniku samobójstwa, potem była oskarżana, że to ona go zabiła. I dopiero po latach rodzina tego chłopaka przyszła przeprosić i to było trudne doświadczenie i dla tej rodziny, która nie mogła uwierzyć, bo chłopak bardzo mocno maskował swój kryzys samobójczy i nikt nie był w stanie uwierzyć, taka pogodna, towarzyska osoba odebrała sobie życie, ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić cierpienie tej dziewczyny, która straciła miłość swojego życia i jeszcze została oskarżona przez najbliższych. Tam dochodziło też do aktów wandalizmu, były różne okropne słowa wypisywane na drzwiach jej domu. Znaczy my jako społeczeństwo potrafimy być okropni i tutaj jest też na przykład bardzo duża rola Kościoła, ponieważ to, w jaki sposób duchowny poprowadzi mszę, jest bardzo istotne. Wiele osób się boi, co powie ksiądz na pogrzebie. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że w Kościele katolickim dopuszcza się absolutnie modlitwę za zmarłych w wyniku samobójstwa. Bo na koniec dnia w podejściu katolickim to Bóg decyduje. My nie jesteśmy w stanie zajrzeć do ludzkiego serca i stwierdzić, czy ten ktoś nie żałował w ostatniej sekundzie swojego życia. A teraz Kościół powoli otwiera się na problem zapobiegania zachowaniom samobójczym. Jestem współautorką standardów dla duchownych w tym obszarze, właśnie jak wspierać osoby zarówno w żałobie, jak i po próbie, czy z myślami samobójczymi. Jest kilka przestrzeni, chociażby wsparcie w konfesjonale. Nie łamiąc tajemnicy spowiedzi, można dać karteczkę z telefonami pomocowymi, zachęcić do uzyskania wsparcia. Można po spowiedzi porozmawiać z tą osobą. Jest mnóstwo możliwości. Przeprowadziliśmy w zespole kilkadziesiąt szkoleń dla osób duchownych. I widzę też potencjał wielki, dlatego że nie oszukujmy się, ale w wielu małych miejscowościach czy na wsiach, gdzie jest najwięcej samobójstw, co pokazują dane policyjne, często albo nie ma psychologa czy psychiatry, a nawet jeżeli jest, to ludzie tam nie pójdą, bo wstydzą się tego, co powiedzą sąsiedzi. Przypomnijmy też, że większość samobójstw w Polsce, czyli na te 13, które są każdego dnia, 11 to są samobójstwa mężczyzn. W książce Przywróceni do życia, pokonać samobójstwo, którą wydałam w zeszłym roku, są rozmowy, które przeprowadziła Monika Tadra. Ja zrobiłam suicydologiczne opracowanie tych rozmów. To są świadectwa mężczyzn, którzy opowiadają o tym, jak bardzo bali się pójść do psychologa. Jeden z nich nie był nawet w stanie opowiedzieć swojej historii o kryzysie samobójczym, tylko spisał ją i przesłał do nas, bo bał się rozmowy, bał się mówić na ten temat. I chciałabym z Państwem podzielić się tą historią, bo ona jest dla mnie niezwykle inspirująca pod kątem tego, że każdy z nas nawet nie wie, jak ważną rolę może mieć w uratowaniu drugiej osoby. Ten mężczyzna opisał w swojej historii, że kiedy podjął decyzję o tym, że chce odebrać sobie życie, napisał do koleżanki ze studiów, której dawno nie widział. Napisał SMS-a, hej, czy chciałbyś się spotkać, pogadać? I ona nie odpisała. 2 tygodnie później on był już w trakcie podejmowania próby samobójczej. Można powiedzieć, kilka sekund dzieliło go od śmierci i dostał SMS-a.
2: Od tej właśnie osoby?
3: Od tej właśnie osoby. Napisała, hej, przepraszam, byłam za granicą, jasne, chętnie się z tobą spotkam. Zszedł, dostał tą wiadomość, czytał, spotkał się z tą dziewczyną, teraz ma żonę, 3 dzieci. Nie ta dziewczyna, inna. Ale to jest przykład tego, jak kilka sekund może uratować czyjeś życie i mamy wiele takich świadectw, bo Kryzys samobójczy jest jak temperatura. On rośnie i opada. I w momencie, kiedy bardzo intensyfikuje się, to zwykła, empatyczna rozmowa, wysłuchanie drugiego człowieka może go odwieść od podjęcia tej decyzji. I oczywiście ta zwykła rozmowa nie zastąpi psychiatry, szpitala, farmakoterapii, ale czasem człowiek w ogóle musi tam dotrzeć.
2: I musi mieć jakiś pierwszy drogowskaz, jakiś pierwszy kierunek. Ja tak. Bardzo dziękuję Ci za te słowa, które mówisz i podkreślasz za każdym razem, jak ważną rolę możemy odegrać my, nawet czasem nieświadomie, żeby wysłuchać kogoś, żeby komuś odpowiedzieć chociażby na SMS, oddzwonić, albo też gdzieś być wyczulonym po prostu na te sygnały, symptomy, które może dostrzegamy, że dzieje się coś niedobrego. Myślę, że tutaj może nagramy jakąś serię odcinków, bo to jest dużo szerszy temat, a czas nieubłagalnie nasz się kończy. Chciałam jeszcze jedno pytanie zadać. Dlaczego podjęłaś w ogóle tematykę samobójstw? Dlaczego weszłaś tak mocno w ten temat? To nie jest ciągle jeszcze przecież tak głośny, nośny temat, chociaż już coraz bardziej nagłaśniany. Co ciebie w ogóle skłoniło do tego, żeby zająć się tym tematem?
3: Ja zajęłam się tym tematem jeszcze na studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim i z początku interesował mnie zapis graniczny listy osób, które odebrały sobie życie jako przykład komunikacji w bardzo trudnej sytuacji życiowej. I jak zaczęłam się tym zajmować, zdałam sobie z tego sprawę, że nie mamy kampanii społecznych, że się o tym nie mówi, że to są takie ludzkie dramaty, a my odwracamy wzrok. I mówiąc zupełnie szczerze, był taki moment, kiedy te wszystkie dokumenty z warszawskich prokuratur zebrałam i sobie pomyślałam, czy ja mam prawo nad tym pracować. Czy ja mam prawo zaglądać do tak ogromnego ludzkiego bólu, te świadectwa w ogóle czytać. I wtedy powiedziałam sobie, że jeżeli mam to zrobić, to tylko po to, żeby dać tym ludziom głos, żeby pomóc, żeby coś z tej pracy naukowej było, żeby to nie była kolejna dysertacja, żeby to nie był kolejny artykuł naukowy. Nie mogłam przejść nad tym bólem obojętnie. I takim wielkim moim marzeniem było stworzenie właśnie serwisu Życie Warte Jest Rozmowy. Bardzo chciałam, żeby pomoc była anonimowa, bezpłatna, żeby była jak najbardziej wielokierunkowa. I to jest w tej chwili ogromnie ważna inicjatywa, natomiast też bardzo trudna w utrzymaniu, bo jak Państwo się domyślacie, dużo łatwiej jest zebrać środki na pomoc dzieciom lub na schroniska dla bezdomnych zwierząt niż na temat związany z samobójstwem. Wielu firm boi się ze względów PR-owych wesprzeć ten temat i też zawsze będę powtarzać, że tutaj ogromne ukłony w stronę PZU, spółki, która dzięki której w ogóle powstał serwis, która odważyła się podjąć ten temat, przez lata nas cały czas wspiera, no ale to środki na tę pomoc, można powiedzieć, się nie kończą, bo im więcej o tym mówimy, tym

0: To jest dla mnie zawsze bardzo istotne, ale do tego robimy właśnie wykłady, webinary, szkolenia. Osobiście, że po całej Polsce z wykładami profilaktycznymi. Za kilka dni będę w Bielsku-Białej z takimi dużymi wykładami, zarówno dla nauczycieli, dla rodziców, dla szkolnych specjalistów, ale pracowników socjalnych, bo my wszyscy możemy tworzyć sieci wsparcia. My wszyscy możemy się przyłożyć do tego, że kogoś możemy uratować. Nie ma większej wartości.
1: Bo życie warte jest rozmowy i z tym hasłem, z tym mottem zostawiam Państwa, naszych słuchaczy, i bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Halszka Witkowska, suicydolog, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Kłaniam się i życzę dobrej niedzieli. Magdalena Szefernaker.
2: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?

0: Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie. Czy ktoś planował zamach na premiera i szefa MON-u? Jest reakcja służb na alarmujące zgłoszenie, to na początek. W autobusie ranił dwie osoby i uciekł. Warszawska policja ściga sprawcę wieczornego ataku. Siła nauczania Jana Pawła II brała się z postawy ucznia w Dniu Papieskim. Posłuchajmy słów kardynała Rysia. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada po informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON-u. Trwa spotkanie służb i ministrów. To w związku z alarmującym zgłoszeniem, które otrzymała policja. A z tym tematem w naszym studiu Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze wiadomo w tej sprawie?
4: Szczegóły przynajmniej na razie pozostają niejawne. Służby działają. Trwa ustalanie autora tego zgłoszenia, które wpłynęło bezpośrednio do policji. Na razie nie ma informacji o jakimkolwiek zatrzymaniu. W tej pilnie zwołanej naradzie biorą udział szef MSWiA oraz minister koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele podległych im służb, m.in. Policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czekamy na informacje po zakończeniu tego spotkania.
3: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Kolejny atak nożownika, tym razem w miejskim autobusie w Warszawie. Trwają poszukiwania sprawcy. Wczoraj przed północą na Stołecznych Bielanach na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
5: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
3: Mówi nam Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. Coś strasznego i nie do zaakceptowania. W ten sposób Donald Trump reaguje na wczorajszy atak na lotnisko w Riyadzie. W ataku rakietowym przypisywanym jemeńskim rebeliantom Houthi zginęło co najmniej 12 osób, 309 zostało rannych. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. To trzeci atak na lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej w ciągu kilku dni. Teraz informacja dla kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana droga numer 812 w okolicach Białej Podlaskiej. Zderzyły się dwa pojazdy. Na miejscu pracuje policja i kilka zastępów Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Zbiórki na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży, także koncerty, festyny, pielgrzymki, procesje i biegi. W całym kraju trwają obchody 26 Dnia Papieskiego, w tym roku pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Siła jego nauczania brała się z postawy ucznia, dlatego był przekonujący jako uczeń jedynego nauczyciela, mówił w specjalnym orędziu metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Zdaniem hierarchy Jan Paweł II był uczniem, misjonarzem, nawet jeśli nigdy siebie samego tak nie określał. W ramach obchodów Dnia Papieskiego wczoraj w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Totus Tuus. Totusa medialnego imienia biskupa Jana Chrapka otrzymali twórcy cyklu filmów dokumentalnych Pielgrzymi Nadziei, który składa się z 40 odcinków wyemitowanych w Telewizji Polskiej, mówi prowadzący Franciszek Kofta.
7: No to jest duże wyróżnienie, ale wydaje mi się, że nie dla mnie, a najpierw dla tych pielgrzymów nadziei, których spotykam w mojej pracy. Ludzi, którzy uczą mnie praktyki Ewangelii, tak bym powiedział.
3: Statuetki co roku przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia osobom i instytucjom zaangażowanym w propagowanie nauczania Jana Pawła II.
8: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje w niedzielne popołudnie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, a zaczynam od piosenki Sen o Warszawie Czesława Niemena.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, no bardzo nastrojowo. Kiss from a Rose to oczywiście Seal na naszej antenie. Za chwilę będzie Jeremy Jackson i Piazzadora, a wy, jeżeli spędzacie sobie niedzielę siedząc na fotelu, na kanapie i na przykład mając w ręku telefon, to wejdźcie na radioplus.pl, bo na naszej stronie możecie zgłosić się do zabawy Dobre Strony Jesieni. A zgłoszenie polega na napisaniu, za co lubicie jesień. Kolejne nagrody. Książki od wydawnictw PWN i Hardy oraz kubek ręcznie zrobiony w manufakturze Bolesławiec do zgarnięcia już jutro. Szczegóły naszej zabawy przypominam na radioplus.pl.
1: Reklama.
2: Już 20 i 21 marca zapraszamy na 9 urodziny City Meble. Czekają na was inspirujące warsztaty, porady architektów, atrakcje dla dzieci, prezenty za zakupy i wyjątkowe promocje w salonach. Najwięcej atrakcji w sobotę 21 marca od godziny 12. Świętujcie razem z nami w City Meble przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już za moment Chris Ria, głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Piosenka The Blue Cafe na naszej antenie zabrzmi, a po 15 to się będzie działo, bo energii obu panom nie można odmówić. Mówię o Łukaszu i Pawle Golec. To oni będą gośćmi Marka Sierockiego. Oczywiście o zespole Golec Orchestra. Dużo będzie, będą ich piosenki, będą także ciekawostki, anegdoty już z wieloletniej kariery i obecności na scenie. Muzyczny alfabet z Golec Orchestra dzisiaj po 15 na naszej antenie, a teraz już, panie i panowie, scena dla Chrisa Rii.

0: One Way Ticket. No, kawałek dobrego, muzycznego, energetycznego grania. Eruption na naszej antenie. To tak dla tych, dla których może niedziela była zbyt leniwa i potrzebowali takiego muzycznego, energetycznego kopa. Scorpions, Wind of Change już za moment. No tutaj nie będzie może tak energetycznie, ale za to jak pięknie, jak nostalgicznie, bo to piosenka, z którą oczywiście no można mnóstwo wspomnień mieć. No sama jej idea została napisana w związku z wiosną na wschodzie Europy, przełom lat 80. i 90. Pierestrojka w Związku Radzieckim, pada mur berliński, wszystko się zmienia. No i Scorpionsi nagrali ten właśnie utwór. Wind of Change, Scorpions za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 13. Słuchacie Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje, a później kolejne piosenki, które wybrałem. Rozpoczniemy od Sweet Harmony, to będzie Beloved. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
7: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Alior Bank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą

0: od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie. Głos zabiorą służby. Chodzi o informację o planowanym zamachu na premiera i szefa MON-u. Strzelanina w Nowym Sączu. Za chwilę także ustalenia naszego reportera w tej właśnie sprawie. Papież Leon XIV przejdzie operację. Lekarze wykryli u niego guz na płucu. Na zegarze 13:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już za chwilę konferencja służb w sprawie alarmujących doniesień, które drogą mailową otrzymała policja. Miała dotyczyć możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Działania w tej sprawie służbom polecili szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. O godzinie 11:00 w Centrum Antyterrorystycznym ABW spotkali się przedstawiciele policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A na konferencji, która powinna się właśnie rozpoczynać, poznamy więcej szczegółów i więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach Radia Plus. A teraz już strzelanina w centrum Nowego Sącza. Jak ustalił nasz reporter, mężczyzna wymachiwał nożem i atakował ludzi. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci. Padły strzały z broni palnej. Ranny miał zostać nożownik i policjant. Relacjonowali nam mieszkańcy.
2: Karetka stąd jechała na sygnale, za nią jechała policja. Pojechali do szpitala. Przyjechali tutaj kryminalni, więc to na pewno coś poważnego, ale panie tam twierdziły, że w strzelaninie ucierpiał policjant.
3: No, wygląda to na dosyć poważnie. Szłem do sklepu i widziałem dopiero policja, że stoi. Nic nie widziałem, naprawdę.
4: Ktoś podobno postrzelił jakiegoś gościa i karetką pojechali.
2: 7 radiowozów. Tutaj jeszcze widzę, że dojechali kryminalni.
1: A jak dosłownie przed chwilą ustalił nasz reporter, nożownik zmarły w szpitalu. Do tej informacji będziemy oczywiście wracać. Papież dzieli się informacją o stanie swojego zdrowia. Wykryto u mnie guzek w fazie początkowej. W najbliższych dniach poddam się operacji, poinformował wiernych Leon XIV na dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. Lekarze znaleźli guzek w płucach Ojca Świętego. Został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany, zapewnia papież Leon XIV i apeluje do wiernych o modlitwę. Bez opóźnień, incydentów, ale z utrudnieniami w ruchu trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Do 33 komisji wyborczych nie da się dojechać autem, to przez trwający półmaraton, ale do każdej można dojść pieszo.
5: W Krakowie obecnie działa 454 komisje obwodowe. Głosowanie będzie trwało do 21:00. Nie zaistniała żadna sytuacja powodująca, że to głosowanie trzeba będzie przedłużyć. Nie ma też żadnych doniesień o tym, że trzeba będzie przerwać albo odroczyć na dzień kolejny. Ustawa takie opcje przewiduje.
1: Mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Na razie nie ma informacji o złamaniu ciszy wyborczej, a taki incydent miał miejsce w pierwszej turze, dlatego urzędnicy przypominają wszystkim o zasadach.
5: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, nie można oddawać głosów wielokrotnie, nie można publikować sondaży wyborczych, no i nie można prowadzić agitacji wyborczej. To wszystko są przestępstwa albo wykroczenia.
1: Po głosowaniu komisje bezzwłocznie zabiorą się za liczenie głosów. Oficjalne wyniki poznamy nad ranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To hołd dla patrona Jana Pawła II i możliwość pokazania żywego pomnika, który od lat tworzą stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziś 26 dzień papieski obchodzony w tym roku pod hasłem Uczeń Misjonarz. Jak mówią stypendyści fundacji, to najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji ich marzeń.
6: Chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
7: Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać.
6: To jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
1: Co w Polsce diecezje prawie wspólnoty organizują pikniki, warsztaty, firmasze. Młodzież prowadzi też zbiórkę na wspomniane stypendia.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny o 14:00. A w tej godzinie mnóstwo przebojów z nutą nostalgii, świetnych piosenek i wielkich gwiazd. Między innymi Elvis Presley zaśpiewa, ale będzie także duet Albano i Romina Power, będą Skaldowie. To w drugiej części godziny, bo zaczynamy od piosenki Sweet Harmony, Beloved, a za moment trochę podkręcimy tempo I'm So Excited i Pointer Sisters. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak, na antenie Radia Plus. Jest niedziela, to 11 października. Dzisiaj imieniny świętują Aldona i Brunon. Brunona nie znam, Aldonę kiedyś znałem. Kontakt się urwał, ale może gdzieś słucha teraz, więc kłaniam się. No generalnie dla dzisiejszych solenizantów życzenia oczywiście od Radia Plus. Dla wszystkich, a nie tylko dla tej jednej wybranej. Aldone. Za parę minut na naszej antenie kolejne piosenki, które wybrałem na to popołudnie. Będzie Bonnie Tyler, a później Nie domykajmy drzwi i Skaldowie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jeżeli miałbym wybierać, czy czerwone gitary, czy skaldowie, to ja jednak jestem w drużynie skaldów. Bardzo lubię ich piosenki, to jedna z nich. Nie domykajmy drzwi. Dzisiaj po 15 w muzycznym alfabecie będą bracia Golcowie. Będą opowiadać o swojej karierze, o swoich piosenkach, o swoich płytach, o wielu, wielu koncertach. No umówmy się, lata już są z nami muzycznie, więc jest o czym opowiadać i to będzie się działo po godzinie 15 u Marka Sierockiego. Zapraszam na muzyczny alfabet. Teraz Albano i Romina Power, Libertà, a później Texas oraz sam król Elvis Presley.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Elvis Presley i piosenka It's Now or Never. Podobno Presley miał kłopot z nagraniem tej piosenki, jej końcówki, bo tutaj taki naprawdę wysoki głos się pojawia i wielokrotnie próbowano nagrać, no i zawsze ta końcówka nie wychodziła. Nawet producenci zaproponowali, żeby osobno nagrał końcówkę i oni dokleją. Nie zgodził się, powiedział, że piosenka musi być nagrana od początku do końca. No i w końcu udało się, no i tak oto brzmi to wykonanie. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O 14:00 serwis informacyjny, a do 2:00 jeszcze FR David, a później Budka Suflera.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14. Sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie. O tym już za moment usłyszycie w naszym serwisie informacyjnym. A później Ricky Poveri, Mamma Maria. Od tej włoskiej piosenki, tego szlagieru z Italii, rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Możliwy zamach na premiera i szefa MON-u. Ten wątek badają teraz służby.
2: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
1: Nowy prezydent dla Ukrainy, Donald Trump, uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Uczeń, misjonarz w każdej chwili życia. W Dniu Papieskim przywołujemy nauczanie świętego Jana Pawła II.

0: Na zegarze 14. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON-u. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Powiedz, czy autor tego zawiadomienia został już namierzony?
1: Dzień dobry. Tego nie chcieli zdradzić rzecznicy, którzy zabrali głos po zakończeniu spotkania. Nie przekazano też szczegółów treści tej informacji o możliwym zamachu. Wiadomo, że w formie mailowej wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Sprawę traktujemy poważnie, mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
1: Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Szczegóły mamy poznać, gdy będzie to tylko możliwe.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć nowe wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Co na to najbliższe otoczenie ukraińskiego prezydenta? O tym w relacji naszego korespondenta Ołecha Biłeckiego.
3: Wzrasta napięcie na linii Waszyngton-Kijów po zapowiedziach Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji wobec Moskwy. Prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami zasugerował, że Władimir Putin bardzo chce zakończenia wojny, a Ukraina ma dostać nowego prezydenta, który by zawarł umowę z Rosją. Wcześniej Wołodymyr Zełenski potępił decyzję Waszyngtonu wobec Moskwy. Ten urodzinowy prezent dla Putina wygeneruje miliardy pieniędzy dla kontynuacji wojny, napisał w sieciach społecznościowych. Zareagował również MSZ w Kijowie, podkreślając, że Zełenski ma całkowite poparcie w kraju. Mimo słów Donalda Trumpa, Rosjanie nadal atakują Ukrainę na różne sposoby. Dzisiaj w Zaporożu została ogłoszona żałoba po zabiciu 20 cywilów rosyjską bombą. Wszyscy ci ludzie w moment uderzenia znajdowali się w zaatakowanym blokowisku, a operacja ratunkowa trwała przez cały dzień. Kijów odpowiada na podobne ataki, próbując uderzyć w obiekty związane z funkcjonowaniem rosyjskiego państwa. Minionej nocy ukraińskie drony uderzyły w centra danych największej rosyjskiej firmy technologicznej Yandex. Tym razem celem była siedziba spółki we Władimirze. Kijów, Ołech Biłecki.
0: A prezydent Zełenski oświadczył dziś, że Ukraina wstrzyma ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zapowiedział też rozmowy z przywódcami europejskimi na temat obronności. Śmiertelny wypadek na torach w Podlaskiem. Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg relacji Białystok-Ostrołęka. Do tej tragedii doszło w miejscowości Jamiołki i Piotrowięta. Składem podróżowało 40 osób. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Służby wyjaśniają wszystkie okoliczności.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Jan Paweł II był uczniem, misjonarzem w każdej chwili życia. My również nimi bądźmy, dzieląc się przyjaźnią z Jezusem wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W domu, w rodzinie, w szkole, w klubie fitness czy na kursie tańca. Tak mówił arcybiskup Adrian Galbas podczas mszy świętej z okazji obchodzonego dziś Dnia Papieskiego. W całym kraju odbywają się koncerty, festyny, pielgrzymki, procesje i biegi. Wolontariusze zbierają datki na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. W ramach obchodów wczoraj wręczono wyróżnienia upamiętniające nauczanie świętego Jana Pawła II, to nagrody Totus Tuus. W kategorii promocja godności człowieka otrzymała ją profesor Krystyna de Waldengałuszko, pionierka Polskiej Szkoły Psychoonkologii.
5: Ja ją odbieram jako takie wyróżnienie również wszystkich moich kolegów, którzy przestrzegają tej zasady szacunku dla godności drugiego człowieka.
0: Nagroda specjalna powędrowała do tygodnika Niedziela. Jak mówi jego redaktorka Katarzyna Wojnarowska, to wyróżnienie to wiatr w skrzydła.
6: Mało gazet w Polsce może pochwalić się 100 latami działalności. I było kiepsko, i było świetnie, i były sukcesy, i były porażki. Wierni czytelnicy nam pozwolili przetrwać to, co najgorsze. To daje nam przekonanie, że to, co robimy, ma sens. Ludzie chcą czytać o Bogu, chcą być prowadzeni do Boga. I my staramy się po prostu tą robotę dobrze wykonywać. I tyle.
0: Statuetki przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia osobom i instytucjom zaangażowanym w propagowanie nauczania Jana Pawła II.
7: To był serwis informacyjny, następny o 15:00, a teraz przeboje. Za parę minut 2 plus 1, wcześniej Savage Garden, a zaczynamy od piosenki z Włoch. Mamma Maria, Ricky Poveri, Andrzeja Szczeszyna.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Gypsy Kings i Volare. Nie wszyscy wiedzą, ale Gypsy Kings są z Francji. Tak jakoś z Hiszpanią gdzieś tam się kojarzyło z takimi klimatami. A nie, oni są Francuzami, no ale takie południowe, mocne brzmienie właśnie towarzyszyło ich karierze. Za moment będzie u nas bardzo klasycznie. Klasyka polskiego rocka. No jak klasyka, to zespół Perfect. Niewiele ci mogę dać, a później znowu wrócimy do Francji, choć do kompletnie innego klimatu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 i 21 marca zapraszamy na 9 urodziny City Meble. Czekają na Was inspirujące warsztaty, porady architektów, atrakcje dla dzieci, prezenty za zakupy i wyjątkowe promocje w salonach. Najwięcej atrakcji w sobotę 21 marca od godziny 12. Świętujcie razem z nami w City Meble przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
10: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
9: O, wielka sprawa.
10: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Plus.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Modern Talking i Sherry Lady. Duet Thomas Anders i Dieter Bohlen. Ten zespół tworzyli, chociaż tak naprawdę pierwsze skrzypce to grał Dieter Bohlen, bo to wszystko wymyślił. Później zaprosił Thomasa do współpracy, ale panowie kiedyś tam się pokłócili. Czasami jeszcze występują osobno. Oczywiście każdy jako Modern Talking. Na naszej antenie duet będzie po 15, znaczy będzie trio, bo Marek Sierocki, ale będzie rozmawiał z dwoma panami, z duetem Golców, Łukasz i Paweł, bracia, będą naszymi gośćmi. No i to nie jest tak, że Golec Orkiestra to tylko oni, no ale umówmy się, to są liderzy tego zespołu. Będą ciekawostki, będzie mnóstwo przebojów Golec Orkiestra, to wszystko po 15, więc zachęcam, zostańcie z nami, teraz Sher.

0: Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Nick Kershaw. Na radioplus.pl można się zgłosić do naszej zabawy Dobre Strony Jesieni. I nie ma co czekać, mimo tego, że zabawa do końca października, więc jest jeszcze sporo czasu, to nie czekajcie, tylko zgłaszajcie się już teraz. Na naszej stronie jest specjalny formularz. Tam wpisujecie, za co lubicie jesień. No i czekacie na telefon od nas jutro i rano, i przed południem, i po południu. Będą dzwonili nasi prezenterzy i wręczali nagrody, książki od wydawnictw PWN i Hard oraz kubek ręcznie robiony w manufakturze Bolesławiec. To wszystko do zgarnięcia, a żeby to wygrać, no to wcześniej trzeba się zgłosić na radioplus.pl. Za moment na naszej antenie Marek Grechuta i piosenka Niepewność.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
2: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
3: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 15. Już za moment w Radio Plus serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj przypominam Łukasz i Paweł Golcowi, a więc Golec, orkiestra, przeboje i historię z ich już wieloletniej kariery. Zostańcie z nami, dobrego popołudnia wam życzę, do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Reklama. Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
3: Po reklamie.
4: Z nożem w ręku wyszedł na ulicę. Interweniowała policja. Nie żyje postrzelony w Nowym Sączu 41-latek. Szefowie firm zbrojeniowych w Europie zagrożeni przed zamachami Kremla, ostrzega zachodni wywiad. Msze, święte koncerty, ale przede wszystkim zbiórka na stypendia. Trwa 26 dzień papieski. Na zegarze 15, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Nowego Sącza. Nie żyje postrzelony mężczyzna przez policjantów w centrum miasta. Wcześniej 41-latek szedł po ulicy z nożem w ręku. Zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali służby. Policjanci wzywali mężczyznę, by rzucił nóż. Ten jednak zignorował polecenie.
5: Policjanci, kiedy podeszli do mężczyzny, wezwali go, aby odrzucił broń. Jednak mężczyzna absolutnie nie reagował. Dlatego też został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci tasera.
4: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Krakowskiej.

0: I policji mężczyzna z nożem w ręku dalej szedł w kierunku funkcjonariuszy.
1: Dlatego też drugi z policjantów użył broni służbowej, strzelił do mężczyzny. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła 41-latka do szpitala Nowosądeckiego.
0: Tam pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje prokurator, zabezpieczany jest monitoring, a śledczy będą analizować przebieg interwencji. Trwa też ustalanie, czy mężczyzna miał leczyć się psychiatrycznie. Na celowniku szefowie europejskich firm zbrojeniowych, zachodnie agencje wywiadowcze ostrzegają, że Rosja może chcieć ich zabić, ujawnia Financial Times. Jak pisze gazeta, wobec impasu na polu walki w Ukrainie i trudności gospodarczych, Kreml nakazał rozszerzenie działań sabotażowych i operacji hybrydowych w Europie. Liczy, że zmniejszy to wsparcie tamtejszych krajów dla Kijowa. Zabójstwa celów cywilnych mają stanowić coraz bardziej znaczącą część tych właśnie planów. Ewakuację po powodzi błyskawicznej w środkowej części Nepalu. Władze zarządziły ją w obawie przed powtórką tragedii z końca sierpnia. Wtedy zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób. Powódź zniszczyła dzisiaj dziesiątki domów i infrastrukturę drogową. Żywioł dotknął głównie dystrykt Gorka, to około 100 kilometrów od stolicy Katmandu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pikniki, warsztaty, wystawy, kiermasze z rękodziełem i słodkościami, ale też zbiórka na stypendia dla młodzieży i wspólna modlitwa. Trwają obchody 26 Dnia Papieskiego. Ich głównym celem jest propagowanie dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Do udziału zaprasza Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Drodzy Państwo, włączmy się w to wspólne świętowanie. Gorąco zapraszam do tego, żeby w ten Dzień Papieski pomyśleć o świętym Janie Pawle II, pomyśleć o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, spotkać naszych stypendystów, rozpoznacie ich Państwo po żółtych chustach. Mam nadzieję do zobaczenia na ulicach polskich miast.
0: Tegoroczny Dzień Papieski odbywa się pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Motocykliści opanowali Bełchatów. Setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami miasta. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu motocyklowego.
4: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
5: Pokazać się sąsiadom.
6: Niech widzą.
5: Niech widzą.
7: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
6: Robi to wrażenie, taka ekipa.
7: Oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
8: Radio Plus, niedzielne popołudnie, rozpoczynamy nasz muzyczny alfabet. Z wielką przyjemnością zapowiadam naszych gości, a są nimi...
9: Paweł Golec.
10: Łukasz Golec, witamy pięknie.
8: Będzie się działo, będzie Golec Orkiestra i nie tylko.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moimi państwa gośćmi są bracia Golcowie. Dziś zaprezentujemy m.in. nową piosenkę, ale za nami utwór, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, czyli Lornetka.
1: No właśnie.
0: Powiem wam, że jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to zakochałem się w nim. Mówię, jakie to jest piękne połączenie takich góralskich klimatów, muzyki pop, trochę może gdzieś tam jazzowych klimatów, i powiedziałem sobie, no fantastyczny utwór i fantastyczni wykonawcy, i sobie przypomniałem, że troszkę wcześniej poznaliśmy się w Opolu na festiwalu, gdzie graliście w orkiestrze Zygmunta Kukli.
1: Tak, graliśmy w różnych orkiestrach, nie tylko u Zygmunta Kukli, graliśmy u Wiesia Pieregorurki też, u Krzyśka Zalewskiego jeszcze.
2: Dyrygent z Poznania.
1: No. No i u Zygmunta Kukli to już tak. Także oczywiście. Lornetka. Piosenka, można powiedzieć, taki pół żart, pół serio. Autor Rafał Goles tutaj z Orgomby pisali tekścik, muzykę wspólnie tam gdzieś ogarnialiśmy, i w ogóle Rafał, pisząc ten tekst, miał pomysł, żeby to w ogóle nie było nic związane z góralskim charakterem. Mhm. Ale nam już ta góralszczyzna tak gdzieś chodziła po głowie i mówimy, słuchajcie, no zróbmy taki kolaż, coś, czego w sumie do tej pory jeszcze nigdy jakby, no nie zrobił.
0: I jeszcze do tego taki rytm jakby tanga.
1: No, takie tango, niby taki lekki swing.
2: Swingujący tango.
1: Także po prostu, no faktycznie te elemenciki Glenna Millera tam z tymi tłumiczkami są też jakby takie mocno wyraziste. No i oczywiście utwór, że tak powiem, no spowodował to, że Goles War Orchestra pojawiła się na tak zwanej fali wznoszącej w 99 roku.
0: Tak.
1: I mi oczywiście to jest pierwsza płyta Golców, numer jeden, za którą też później dostaliśmy Fryderyka.
0: No pięknie nagrodzona płyta, pięknie wyróżniona, ale przede wszystkim uznanie słuchaczy, to chyba jest najważniejsze, bo płyta rozeszła się naprawdę w dobrym nakładzie. Już wtedy te płyty kompaktowe tak się trochę gorzej sprzedawały, ale wasza płyta była sukcesem. Wspomniałeś, że Olga i Rafał, Rafał, czyli brat, pisali tę piosenkę. Takie rodzinne pisanie jest tradycją zespołu Goles Orchestra.
2: Tak, tak. Zawsze zespołowo, można powiedzieć, powstawało.
0: W rodzinie siła.
2: Tak, w rodzinie siła. I rzeczywiście ten tekst na początku, no zupełnie nam od razu, jak to się mówi, siadł. Od razu był konkret, buzia się przy pierwszych, jak to się mówi, słowach śmiała. Do tego właśnie ten taki właśnie tangowy pastisz, moim zdaniem, też miał dużo, że tak powiem, bardzo takiego charakteru i od razu
1: pozytywnego przekazu, nie?
2: I rozpoznawalność. Od razu po te skrzypce z tymi trąbami, to czegoś takiego nie było. To było od razu rozpoznawalne, skąd to gra zespół, z której części Polski. Tak. Myślę, że te wszystkie elementy się udało scalić.
1: Jeszcze ciekawą historią jest to, bo jest taka gwara łamana góralska, to, no nie, jest taka, to nie jest taka gwara ortodoks, taki starodawny język, tylko taka kombinacja wymieszane nowe ze starym.
2: Tak jak przedwojenna gwara warszawska, prawda, ze starówki. Wojciech Młynarski często właśnie używał też takich właśnie sformułowań i u nas myślę, że to też się udało właśnie w piosence Lornetka gdzieś nam przekazać.
0: Udało się bardzo i powiem wam, że to też taneczny utwór, bo z takiego mojego DJ-skiego doświadczenia to powiem wam, że zawsze ludzie się świetnie bawią, a nawet można w pewnym momencie trochę sciszać i wtedy sala śpiewa.
2: No tak.
0: Znają na pamięć te słowa.
1: Tak, no właśnie, myśmy się przekonali wielokrotnie, że ta piosenka faktycznie trafia i trafia do czterech pokoleń, bo ostatnio, znaczy no co roku gramy podczas Juvenali w całym kraju. W tym roku zagraliśmy Gdańsk, Poznań, Warszawę, Białystok, Kraków, Katowice, Kielce w kadzielni i młodzież po prostu od pierwszej do ostatniej zwrotki śpiewa po prostu jak opętana. No i też jakby świadczy, że,
0: jest to jest klasyka.
1: Tak, że to, że jesteśmy, że tak powiem, no w takim miejscu, gdzie no faktycznie te cztery pokolenia znają i śpiewają te piosenki, a to nie jest takie oczywiste i takie proste.
0: O kolejnych wielkich sukcesach Goles Orkiestry już za chwilę.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.
4: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus.

0: Golec Orkiestra to nasi goście w muzycznym alfabecie. Za nami Ściernisko. No panowie, kolejny wielki sukces. No i do tego prezydent George W. Bush zapowiadał ten utwór. To jest coś niebywałego. Chyba nie ma polskiego wykonawcy, który w swojej karierze może powiedzieć: mnie zapowiadał prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, no i dobrze, bo jeszcze nie przekręcił nazwiska, nie?
0: No właśnie.
1: Czyli jakoś mi... No,
0: ale golec
1: tak.
0: Dla Amerykanina nie jest trudne do wymówienia.
1: Pierwszy powiedział golek, a później golec. No. Nie, tak poprawił. No właściwie to było też takie ciekawe zjawisko z tym utworem. Piosenka powstawała w momencie, kiedy właśnie brat Rafał budował dom. Także było łyse pole, nie było nic i, że tak powiem, miał tą toczkę, miał łopatkę, miał ambitny plan. No i właściwie jakby wyśpiewał sobie w tej piosence tą całą opowieść.
0: To oczywiście też jest taka historia jakby lat 90. w Polsce, tak, tych przemian wszystkich, że, tak, że zobaczcie, jak ten kraj się zmienił.
1: Tak, tak.
0: Jesteśmy
1: tak.
0: W Warszawie. Ja patrzę na to centrum Warszawy. Jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście, nie było tych ogromnych wieżowców, tak, a teraz to się zmienia w tak błyskawicznym tempie.
1: Zgadza się. My właśnie...
0: I ta piosenka jest takim dokumentem też tych czasów.
1: Tak, jesteśmy często właśnie zapraszani na różne eventy dla różnych firm i często właśnie prezes danej firmy mówi, że ta piosenka właśnie
0: musi
1: to
0: być.
1: Jest o ich firmie, prawda, jak powstawało wszystko od podstaw i często jesteśmy właśnie na takich różnych sytuacjach proszeni. Słuchajcie, tutaj na przykład w tym momencie jest otwarcie tunelu, tutaj jakiegoś wiaduktu i tutaj Ściernisko musi wybrzmieć. No. Tu fabryki, właśnie tak. Piosenka ma taki proroczy przekaz,
2: tak,
1: i
2: tak.
1: Z tym też się jakby duża liczba społeczeństwa utożsamia. I to też jest jakby sztuka, że tak powiem, tak stworzyć piosenkę, żeby tyle osób mówiła, że tak, to jest o mnie, to jest o mnie, to jest mój American Dream właśnie zawarty w tej piosence. I tak też było w 2002 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski, George W. Bush, i miał oficjalną konferencję, takie spotkanie tutaj
2: w Bibliotece Auli Warszawskiej.
1: No i właśnie w pewnym momencie wpadł ten tekst z jego ust, że podoba mu się ten duch myślenia, ten optymizm właśnie zawarty w tej piosence zespołu Golec Orkiestra, i zacytował ten refrenik. Także to takie jakby, ja sobie to tak jakoś też w głowie układam, że siedzimy w górach, bo tam tworzymy, tam z reguły powstają te wszystkie utwory, te piosenki, i po jakimś czasie, no nie wiemy, gdzie one trafią, pod jaką szczechę, co spowoduje, jakie będą emocje z tym związane, i to jest jakby w ogóle fenomen tego naszego zawodu. Coś napiszesz i za pół roku, czy za dwa lata, nie wiem, kurczę, no, jakby to gdzieś trafia w jakieś takie różne...
2: Jeszcze warto tu przytoczyć historię, ponieważ ja pamiętam, kiedy to się stało. Ja wtedy byłem na przymiarkach u Krawcowej i dzwoni do mnie Robert Leszczyński.
1: Tak,
2: słuchaj, Paweł, odpalaj...
0: Mówi,
2: Paweł, odpalaj telewizor, słuchaj, bo za chwileczkę coś będzie ważnego. Oni wtedy byli właśnie na tej konferencji, czy na tym oficjalnym spotkaniu, i dostali tłumaczenie. No i właśnie przeczytał wcześniej, że to będzie, no więc no, niesamowita historia. No, miło.
1: I młode pokolenie też oszalało na punkcie tej piosenki, bo jeżeli patrzymy po odsłonach na Spotify'u, to jest drugi utwór, jeżeli chodzi o największą ilość odtworzeń, i też tam jest taka statystyka młodzi, starzy. No to właściwie między 15 a 25, 100% przyrostu mamy co roku właśnie na piosence Ściernisko.
0: To znaczy, że doceniacie to, jak zmienił się show biznes w ciągu ostatnich 27 lat, bo kiedyś nie mówiliśmy o Spotify'u, bo go nie było. Ale widzę, że bardzo dbacie o social media, o takie rzeczy związane z internetem, bo to dziś takie główne źródło promowania i przekazu muzyki.
2: Idziemy z duchem czasu, krótko
1: tak,
2: mówiąc.
1: Idziemy z duchem czasu, nie zamykamy się na te wszystkie nowości, także Golec Orkiestra jest i na Spotify, i na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku.
0: Ale przede wszystkim jest w Radio Plus.
1: Przede wszystkim w Radio Plus u niezastąpionego i wspaniałego Marka Sierockiego.
2: Brawo!
1: Niech żyje!
0: Zaczerwieniłem się.
3: Muzyczny alfabet G jak Golec Orkiestra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Alior Bank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi i Państwa gośćmi Łukasz i Paweł Golcowie, czyli liderzy Golec Orkiestry. Za nami Górą Ty, Górą Ja. To było zaskoczenie dla mnie, kiedy przyszliście do telewizji z tym utworem i mówicie, a tu i Gromi, i BDOS. Trochę to było zaskoczenie, ale też ten utwór niesamowicie zażarł, jeżeli tak można powiedzieć.
1: No to była tak. W ogóle taka kompilacja, taki kolaż trzech różnych, że tak powiem, estetyk muzycznych, no bo wiadomo, Gromi
0: i też
1: to jest...
0: pokoleń.
1: Tak. I pokoleń, no. BDOS wychowanek, on wychował się właściwie na Golec Orkiestrze, jako mały BDOS-ik. Mama go zabierała do Tico, ona tym Tico pracowała w hurtowni, rozwoziła jakieś tam rzeczy i mieli kaseciaka w tym Tico. No i oczywiście ta druga płyta Golców była maglowana na okrągło i to było jego marzenie, żeby kiedyś z nami coś zrobić. Właściwie po wielu, wielu latach, no właściwie ta piosenka jest takim efektem. Oczywiście tutaj 5 groszy też dołożył Gromi, gdzie powodował ten elektro jakby bit taki, który
0: fajny
1: też
0: beat,
1: no, ciągnie fajnie. No i...
0: Gromi ma też wyczucie takie i jest otwarty też na inną stylistykę niż ta, w której on nagrywa, bo i Ani Dąbrowskiej zrobił remix fantastyczny i z wami ten utwór nagrał. Mnie to bardzo cieszy, że jesteście otwarci na takie rzeczy odbiegające od tego nurtu góralskiego i też otwarci na współpracę z innymi artystami. To pokazuje taką waszą otwartość.
1: No tak, no tutaj trzeba zaznaczyć, że zanim powstała piosenka Górą, to jest BDOS-em, to on nas zaprosił do pierwszej swojej piosenki, czyli do Janosika.

0: to jest też jakby fenomen, bo my przecież gramy na juwenaliach, to ludzie tego Janosika
1: znają bardzo dobrze,
0: śpiewają, także po prostu, a to właściwie w mainstreamie ta piosenka jakoś tak, no nie, ona jest w internecie przede wszystkim tak obecna, to ma tam chyba z 50 milionów odsłon i no faktycznie, no młodzież zna i śpiewa i kocha ten utwór.
2: To mogę potwierdzić, że młodzież kocha utwory Koledzy Orkiestry. Nie tak dawno spotkaliśmy się w Myszyńcu na Miodobraniu. Tak. Miałem przyjemność zapowiadać wasz koncert i prowadzić całą tę imprezę i powiem wam, że z niesamowitą przyjemnością oglądałem młodych takich artystów ludowych, w strojach ludowych, którzy kultywują tę kulturę kurpiowską, że są otwarci na to, nie wstydzą się tego, bo kiedyś taka muzyka ludowa, to odnosiłem wrażenie, że to był wstyd do tego się przyznawać, a dziś kilka pokoleń na tej scenie się spotkało i kiedy zbliżał się wasz koncert, to zauważyłem, że coraz więcej ludzi przybywało. No było kilka tysięcy w ciągu dnia, byli inni wykonawcy i raptem, jak już przyszła ta pora, że wy mieliście się pojawić na scenie, to kilkunastotysięczny tłum był i przeważali ludzie młodzi. Tak. No i tak stałem z boku i obserwowałem, że znają wasze piosenki, znają teksty, śpiewają wspólnie z wami. To niesamowite uczucie, co?
1: No tak, Łukasz mówił wcześniej o tych statystykach właśnie, które widzimy bardzo dobrze na social mediach, czyli na YouTubie, na Spotify'u i tam dokładnie jest pokazane, z jakiego okręgu, prawda, człowiek słucha nasze utwory, z jakich komputerów, z jakiego nośnika, czy z radia,
0: jakiego zakątku świata,
1: prawda, czy z telefonu. I to jest bardzo właśnie takie odzwierciedlenie, że rzeczywiście nam się bardzo odmłodził słuchacz, odbiorca. I to naprawdę jest imponujące, bo to jest kolejna dekada dla zespołu, jak to się mówi, in plus.
2: O kolejnych sukcesach Koledzy Orkiestry w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
0: Po reklamie.
2: Duże prawdopodobieństwo zamachu służby o możliwym ataku na premiera i szefa MON-u. Nic nie złamie Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Donald Tusk po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Operacja w najbliższych dniach. Papież ma problem zdrowotny. O szczegółach powiemy za chwilę. Na zegarze 16. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON-u traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Jak poinformował, groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekazana do policji i zweryfikowana przez pozostałe służby.
3: Teraz, jak się zebrali funkcjonariusze w centrum antyterrorystycznym, zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
2: Służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony, ani treści wiadomości, która trafiła do służb. Czeka na przesłuchanie. Policja ustala motyw i okoliczności ataku nożowniczki w szkole policjalnej w Warszawie. Przypomnijmy, przed sekretariatem 21-latka raniła 3 kobiety. Najpoważniej poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Wiadomo, że napastniczka i poszkodowane się nie znały.
4: Sprawczyni lat 21 ma pobierać naukę w tejże uczelni. Natomiast osoba bezpośrednio, która doznała ran ciętych na przedrabieniu, która została przetransportowana,

0: Przygotowana do szpitala, przyjechała tutaj rzekomo złożyć dokumenty aplikując do tej uczelni.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mundurowi cały czas badają motywy ataku.
0: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku, nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
1: Ale jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy i jej prezydenta w ich walce z rosyjską agresją, napisał premier na platformie X. Szef polskiego rządu zapewnił ukraińskiego przywódcę, że może liczyć na pełne wsparcie Polski i Europy dla swojego narodu. Dodajmy, że jutro w Warszawie rusza dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum. Wezmą w niej udział politycy, dowódcy wojskowi i eksperci z państw NATO, także z krajów partnerskich. Będzie przede wszystkim o obronności, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy Centralnej i Wschodniej. W najbliższych dniach papież przejdzie operację. Leon XIV ogłosił to na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.
2: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
1: Mówił cytowany przez Radio Watykańskie papież Leon XIV. Jak przekazała Stolica Apostolska, Ojciec Święty powinien wrócić do pełni sił w ciągu tygodnia. A przed nim pracowity czas. W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze Olsztyn, gdzie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
4: 3, 2, 1.
5: Piesia.
6: Wrażenia.
5: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
6: Co daje morsowanie tobie?
5: Dobre samopoczucie.
7: Paweł. Przyjemnie. Woda, co prawda, jeszcze cieplutka.
6: Marek. Masz piękny naszyjnik.
8: Wodorostu.
6: Co daje morsowanie?
8: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko. Jest super.
9: Dobre rozpoczęcie sezonu, delikatnie dla początkujących.
6: Twoje wrażenia?
10: Ja jestem zadowolony tak jak zawsze, od 2 lat. Odkąd zacząłem morsować, to jeszcze ani razu nie kopałem się w lato.
6: Dla każdego morsowanie jest?
9: Myślę, że dla każdego, no.
10: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
11: Jest nam ciepło! Jest nam ciepło!
1: A pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
12: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Za chwilę rozpoczynamy drugą godzinę fantastycznego spotkania. A moimi Państwa gośćmi są...
13: Paweł Golec i Łukasz Golec, Golec w orkiestra.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: serca płyną.
1: Radio Plus, muzyczny alfabet, Golec Orkiestra, przed chwilą Kamil Bednarek w waszym towarzystwie. No, fantastyczny też utwór.
2: No właśnie, ostatnio graliśmy z Kamilem Bednarkiem na jego 18 urodzinach. Zaprosił Golec Orkiestrę do Wrocławia.
1: Czyli 18 lat kariery.
2: Tak, do Wrocławia. No i oczywiście kilka piosenek wykonaliśmy razem. Między innymi była Lornetka z Kamilem Bednarkiem. Było Kto się ceni z Kamilem Bednarkiem i Kocham chwilę właśnie, te, które wybrzmiały przed chwilą.
1: To regowiec taki z krwi i kości, ale też potrafi zaśpiewać utwory w innym stylu. W tym roku w Opolu pięknie zaśpiewał utwór Seweryna Krajewskiego.
2: Tak.
1: Czekam na tę jedną chwilę z tekstem Bogdana Olewicza w koncercie poświęconym piosenkom Bogdana Olewicza. Czuję się w takich klimatach. No i z wami też fantastycznie to wykonał.
3: No i gra na saksofonie altowym.
1: Tak.
3: Czyli właśnie w piosence Kocham chwilę tam słychać ten saksofonik. Ładnie nasze instrumenty zabrzmiały wspólnie. Także no, można powiedzieć, bardzo zdolny artysta i ma naprawdę, jak to się mówi, swój charakter i swoje brzmienie.
2: No i przede wszystkim jest też otwartym człowiekiem takim. Bo to też przy pisaniu piosenki, a to było faktycznie, byśmy się spotkali w studiu u nas w domu w górach i siedzieliśmy i od podstaw zbudowaliśmy piosenkę. Także ona miała kilka odsłon, ale po prostu siedzieliśmy przy kawie, te spotkanie oczywiście trwało, ja wiem, ze 3 dni gdzieś.
3: Troszeczkę trwało.
2: No i po prostu jakby ten efekt jest taki, że no po prostu uważam, że bardzo, bardzo udana piosenka.
1: Bardzo. Panowie, nie tylko George Bush to wielka postać w waszej karierze, ale też Jan Paweł II, dla którego mieliście przyjemność i zaszczyt grać.
2: No dokładnie, tak się składa, że my kilkakrotnie widzieliśmy się z Ojcem Świętym i zarówno tutaj w Polsce, jak i tam jeszcze na Watykanie. I za każdym razem to było wyjątkowe przeżycie, wyjątkowe spotkania. Nawet mamy takie zdjęcia rodzinne w domowym archiwum, gdzie nasze najstarsze dzieci mają uścisk z papieżem.
3: One wtedy miały roczek mniej więcej.
2: Niecały rok, no były takie małe bobaski. I to właściwie, no cóż, no, my jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, także my znamy wszystkie pielgrzymki, znamy oczywiście jego słowa, wypowiedzi, też to, że Golec Orkiestra żegnała go na krakowskich Baalicach w 2002 roku. To też nie był przypadek, bo to akurat tak się złożyło, że ksiądz Władek Zaremczan, czyli ksiądz, który udzielał nam ślubu i Pawłowi i mi, on jako prezes Związku Podhalan i kapelan Związku Podhalan dał taką propozycję. Panowie, jest ważne wydarzenie, czy wy jako Golec Orkiestra jesteście w stanie coś na tą okoliczność skomponować i czy jesteście w stanie zagrać tam w Krakowie. My oczywiście no, podjęliśmy pałeczkę i tu jest ciekawa historia, bo my w 2002 roku mieliśmy turnę po Stanach Zjednoczonych i oczywiście ten termin się zbliżał mocno, a z racji tego, że studiowaliśmy w Katowicach, między innymi z Tomkiem Szymusiem na uczelni, na Akademii Muzycznej.
1: Dyrygentem i aranżerem. No
2: i dyrygentem, aranżerem i kolegą ze studiów.
3: Też kompozytorem.
2: Połączyliśmy siły, żeby właśnie stworzyć tą piosenkę. Także on na odległość aranżował nam to w Polsce. My tam w Stanach żeśmy dawali jakby jakiś kierunek temu wszystkiemu. No i oczywiście jak już wróciliśmy z tych Stanów, z tej trasy, no to już dograliśmy wszystko. No i właśnie efektem tego jest pierwsza wersja piosenki Leć muzyczką.

0: Także to były takie dwie piosenki, które wybrzmiały na tym pożegnaniu. I oczywiście one się stały takim kanonem, jeżeli chodzi o nasz taki, można powiedzieć, papieski repertuar.
1: Muzyczny alfabet. G jak Golec Orkiestra.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 i 21 marca zapraszamy na 9 urodziny City Meble. Czekają na Was inspirujące warsztaty, porady architektów, atrakcje dla dzieci, prezenty za zakupy i wyjątkowe promocje w salonach. Najwięcej atrakcji w sobotę 21 marca od godziny 12. Świętujcie razem z nami w City Meble przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami słodycze, a w studiu niezmiennie Paweł i Łukasz Golcowie. Panowie, 2001 rok, ta piosenka wtedy cieszyła się powodzeniem.
1: Kurlowała, tak.
0: Ja to doskonale pamiętam, bo byłem wtedy szefem artystycznym festiwalu w Sopocie i zaprosiłem was do udziału w takim koncercie Muzyka Świata. I pamiętam, że ten występ miał jakąś rekordową oglądalność. Wtedy to był taki pierwszy szczyt popularności. Tak. Zespołu niesamowity i też fantastycznie zabrzmieliście wówczas na festiwalu.
1: Pamiętam ten festiwal bardzo dobrze. Wtedy nas wprowadzała na scenę Irena Santor.
0: Tak.
1: Grał właśnie też Zygmunt Kukla z tyłu, prawda? Ale co mamy właśnie na nagranie z tego koncertu? Mieliśmy bardzo szybkie tempa. Wszystko było tak zagonione. Słuchaj, perkusista, jak to się mówi, nie wytrzymał ciśnienia i poszło.
2: Zapomniał metronomu, że tak powiem.
0: Ale to jest fajne, bo ta muzyka wtedy widać, że płynie z serca.
2: Tak, my w tamtym okresie byliśmy już po wydaniu 5 płyt. Także 5 płyt za nami.
0: 2001 roku.
2: Tak, już było 5 płyt wydanych Golców i jeszcze muzyka do filmu Juliusza Małorskiego. Pieniądze to nie wszystko.

0: Także to był taki szczyt, że tak powiem, z grubej rury, że tak powiem, wyjeszczelony. I słodycze, no cóż, no później Adam Małysz oczywiście, kiedy wygrywał w Love Lachty, był taki zwyczaj, że puszczali sobie sportowcy ulubioną piosenkę. Między innymi odpalił słodycze, bo tak, to była jego ulubiona piosenka. Także to są takie historie różne związane z tymi piosenkami. Ja dokładnie pamiętam ten właśnie festiwal w Sopocie, bo to było takie, no faktycznie duże wydarzenie i dosyć długi recital to było, jak na tamte czasy i zagraliśmy, nie wiem, no chyba z 10 piosenek z tego. Tak, gdzieś mamy zarejestrowane to na taśmach wideo.
1: No, także, i to był rekord oglądalności i ten krótki występ pani Ireny Santor i wasz występ, to wtedy blisko 8 milionów widzów obejrzało. No. Dzisiaj to wszystkie telewizje nie mają takiej widowni. No, to jak wtedy.
0: No, ale to faktycznie to był taki, kurczę, no można powiedzieć, moment w karierze Gorillaz War Orchestra, że no mocno, że tak powiem, to było i słyszalne, i widoczne, i Polacy, że tak powiem, no pokochali tą muzykę. No i cóż, my bardzo mile wspominamy ten czas.
1: Edukacja to jest kolejny ważny element waszego życia, bo macie fundację, która uczy młodych ludzi muzyki. To jest coś pięknego i nie często o tym słyszymy, więc pochwalcie się.
2: Tak, Fundacja Braci Golec, taka spodna nazwa, założona w 2003 roku. Pięknie dba o kulturę góralską, o tożsamość, o muzykę, strój, gwarę. Generalnie można powiedzieć, mieści się ona w Beskidzie Żywieckim.
0: W 12 gminach na Żywiecczyźnie prowadzimy zajęcia i codziennie uczy się 250 dzieci grać i śpiewać właśnie tą muzykę rdzenną, góralską z Beskidu Żywieckiego. Grają na skrzypcach, na heligonkach, na kontrabasach, na baskach, uczą się śpiewu białego i uczą się jeszcze na instrumentach pasterskich. Ale mało tego, my widzieliśmy jakby zapotrzebowanie z tymi dzieciakami i podjęliśmy później kolejny etap, czyli Górski Uniwersytet Ludowy dla dorosłych. Proszę. I my mamy 120 dorosłych, którzy się uczą od podstaw też, że tak powiem, grania i śpiewania tejże muzyki góralskiej. Mamy tam, kurczę, i policjantów, nauczycieli, sędziów, jakichś prawników, ławników, że tak powiem,
2: szeroki
0: kolejarzy, górników, no po prostu jakby
2: przekrój społeczeństwa.
0: Cały przekrój społeczeństwa i to naprawdę jest bardzo żywe u nas i widoczne i to jest do 18 instruktorów, których uczy w Fundacji Braci Golec. W głównej mierze to są nasi wychowankowie. Także myśmy opracowali swoją metodologię, swój jakby styl nauczania i właściwie mała armia Janosika, kiedy zakładał Damian, że tak powiem, ten zespół, no to dzwonił do mnie, jak my to robimy, że my już tyle lat i ta muzyka rdzenna, ona jakoś tam kwitnie, że jest takie zainteresowanie. Ja mówię, no trzeba to robić przede wszystkim profesjonalnie i od serducha. No i także to po prostu, no, mała armia Janosika ma 10 lat, my prowadzimy fundację 23 lata i to jest jakby, no też sukces. I nasze dzieci prywatne też uczyły się zarówno w szkole, kołach muzycznych, jak i Fundacji Braci Golec.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Bierz co jest, to najnowsza piosenka braci Golców, utwór, który też w jakiś sposób zwiastuje nową płytę. Powiem wam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, przesłaliście mi MP3, to... No mówię, to będzie kolejny hit, bo refren jest taki, że za pierwszym razem wpada w ucho.
1: To w ogóle, to najbardziej, najlepiej piosenkę przetestować na koncertach.
0: Dokładnie. I
1: to
0: wtedy, no jak ludzie przyjdą?
2: Na żywym organizmie, bardzo dobrze.
1: Trzeci refren ludzie śpiewają. To już jest po prostu jakby, no, jest dobry beat, jest dobry pomysł, przede wszystkim jest optymistyczna piosenka, to jest bardzo charakterne dla zespołu Gwiazd Orkiestra.
2: Tak, to jest taki manifest, że tak powiem, tego, żeby doceniać to, co się ma, bo my gonimy czasami jak te króliczki, no nie wiadomo za czym, no kurczę, po prostu człowiek całego świata no nie naprawi, no nie poprawi. Cieszmy się z tych małych chwil, z tych małych wartości, bo czasami żyjemy tak zwaną iluzją i jakąś, nie wiem, jakąś fantazją, a tutaj po prostu czasami takie przyziemne rzeczy trzeba na nie spojrzeć i je po prostu doceniać.
1: Czyli krótko mówiąc, carpe diem, trzymaj chwilę i żyj tą chwilą. To jest sedno tej piosenki.
0: Panowie, ciężko pracujecie, bo tak, i fundacja, i nagrywanie utworów, i koncerty. A propos tego nagrywania, to już prace końcowe nad nową płytą.
2: Tak, no tutaj właściwie przeliczyliśmy ostatnio, ile mamy piosenek na tą nową płytę. 20 piosenek się uzbierało, tak. 20 singli. Część to są absolutne premiery, część to już są oczywiście piosenki, które były wydane, ale nie znalazły się na żadnym krążku, także jest ten najwyższy moment, żeby to zebrać w jedną całość. I oczywiście...
1: Nadchodzi ten moment.
2: Tak, zbliża się wielkimi krokami.
0: Czekamy na to. I czekamy też na winyl, bo będzie płyta winylowa.
2: A winyl już jest prawie gotowy. To jest winyl Symfoetnika, z którym właśnie wyruszamy w trasę. Gramy w największych halach w Polsce, bo i Tauron Arena, i Torwar Warszawski, Ergo Arena, Atlas.
1: Tak, ruszamy w listopadzie.
2: W listopadzie ruszamy
1: tego
2: w trasę.
1: Roku.
2: Atlas Arena, Ergo Arena i Spodek, także ponad 30 osób na scenie. Piękne widowisko, piękna rzecz, także zapraszamy cię, Marku, jak tu będziemy gdzieś, no to kurczę, wiesz, rodzinę.
0: Przychodzę, tak. Oczywiście, nie ma dwóch zdań.
2: No i także tutaj są, także my no nie próżnujemy, że tak powiem, nam się cały czas chce. Oczywiście program świąteczny też zamykamy, bo Golce to oczywiście z kolęd spłyną.
0: No, już kiedyś spędziliśmy święta. Przyjechałem do was i było
1: na żywo audycję.
0: Przemiły
2: pamiętamy, wspominamy do dnia dzisiejszego i tak też będzie i tym razem, bo oczywiście kalendarz świąteczny też mamy mocno wypełniony.
0: To może przed świętami się spotkamy.
2: Oczywiście, a jakieś nowości świąteczne też szykujemy, także
0: super.
2: Czemu nie?
0: Panowie, bardzo wam dziękuję, jak zwykle, za przesympatyczną rozmowę. Podziwiam was, podziwiam waszą pracowitość, podziwiam talent, bo bez talentu nie byłoby sukcesów i bądźcie nadal tacy, jacy jesteście.
2: Dziękujemy za zaproszenie, też życzymy wszystkiego dobrego, zapraszamy tradycyjnie w góry, bo tutaj ta kawka tam czeka.
1: Dokładnie, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Plus.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie.
12: Radio Plus.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa!
10: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Już 20 i 21 marca zapraszamy na 9 urodziny City Meble. Czekają na Was inspirujące warsztaty, porady architektów, atrakcje dla dzieci, prezenty za zakupy i wyjątkowe promocje w salonach. Najwięcej atrakcji w sobotę 21 marca od godziny 12. Świętujcie razem z nami w City Meble przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Mieszkanie nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
13: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
2: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gęsto, gdyński kot wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gęsto, gdyński kot wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą.

0: Myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
0: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Po reklamie.

your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność